Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean.

0: Butcher. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowy. Mamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: polsku.
1: Masz w sobie światła po same krańce ust.

zdarzyło się. Czasami Bóg zsyła nam cud, żeby nas cofnąć ze złych dróg. I zesłał ciebie, dał więcej niż mógł. Czasami Bóg cofnąć ze złych dróg, i zesłał ciebie.

prawdę kocham jak nigdy. Nie kochałem i ufam jak nigdy. Nie ufałem zbyt.

zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się targi seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacji, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Wrocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportów były we Wrocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Wrocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia, stąd dzisiejsza gala, gala wrocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Wrocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Wrocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Wrocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Wrocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
0: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
4: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi z tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć: dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję.

0: okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom. A przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
1: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też

0: pracą zawodową, niekoniecznie sportem, jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
1: Absolutnie, to jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie w części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepsze lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
2: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
3: To jest rekordowa gala, jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
2: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
3: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
0: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
4: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
0: Mhm. Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
4: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
0: Właśnie, w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
4: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
5: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. Znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. I jestem z siebie bardzo dumna.
2: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
0: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
5: Mamy 1 dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
0: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
6: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my...

0: My się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
1: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
0: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
1: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
0: Energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
2: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
3: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
2: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
3: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
2: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
3: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
2: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się bez znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych

0: terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
1: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
0: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
2: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
2: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do

0: ulicy Żabiej i na razie od placu wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
1: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 7 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojska Polskiego 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie białobura, wielkość średnia.

0: cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 Maja 3/5. Płeć suczka. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowa. Wielkość mała. Cechy szczególne w typie shih tzu. Data przyjęcia 11 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Ruda 2/6. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniekąd kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia, ponieważ w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o zasadach przyjmowania zwierząt do naszego schroniska, natomiast dzisiaj skupimy się na zasadach adopcji. Jeśli chodzi o sam proces adopcyjny, no tak w dużym skrócie polega on na tym, że przychodzą Państwo do naszego schroniska, wybierają sobie psa lub kota, czasami inne zwierzę, jeżeli akurat mamy jakieś inne zwierzę, czy królika, czy żółwia. Można oczywiście i zachęcamy do tego, aby zapoznać się przed przyjazdem z naszymi podopiecznymi albo na naszej stronie internetowej, albo na naszym profilu na Facebooku. I po przyjeździe przeprowadzamy taki krótki wywiad, żeby zobaczyć, w jakie warunki idą nasi podopieczni. Z takich wymagań adopcyjnych prosimy zawsze, aby wypełnić nam kwestionariusz przedadopcyjny. To jest taka ankieta. Następnie po zapoznaniu ze zwierzęciem, jeżeli wszystko jest ok, ze strony człowieka i zwierzaka. Takie zwierzę bardzo często już od razu może od nas wyjść do domu. Oczywiście zdarzyć się może, że poprosimy kogoś o kilkukrotny przyjazd, na przykład jeżeli zwierzę jest lękliwe, ma jakieś problemy z zachowaniem, być może jest nieufne w stosunku do obcych, natomiast generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli takie zwierzę zachowuje się no, w sposób prawidłowy, żeby już na tej pierwszej wizycie zwierzaka od nas adoptować. Jeśli chodzi o jakieś takie wymagania. Nie narzucamy nikomu, że musi mieć na przykład, nie wiem, dom z ogrodem koniecznie. Wyadoptujemy nasze zwierzęta zarówno do domków, jak i do mieszkań, także nie narzucamy nikomu, gdzie ma mieszkać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkanie, konieczna jest zgoda właściciela mieszkania pisemna z własnoręcznym podpisem na to, aby takie zwierzę w tym mieszkaniu przebywało. Podyktowane jest to faktem, że no zdarzało nam się, że zwierzę zostało adoptowane, osoba wynajmowała mieszkanie, a kiedy właściciel dowiadywał się, że w mieszkaniu jest zwierzę, no niestety taki zwierzak do nas wracał. Jest to zawsze każdy powrót jest dla zwierzęcia traumą, której chcemy uniknąć, więc chcemy wiedzieć, że osoba, która rzeczywiście fizycznie posiada to mieszkanie, nie ma nic przeciwko temu, aby zwierzak w tym mieszkaniu przebywał. Oczywiście każdy proces adopcyjny zakończony jest podpisaniem umowy adopcyjnej. Niektórzy się śmieją, że papierów więcej niż u nas, niż przy adopcji dziecka, natomiast no, wydaje nam się, że w porównaniu do innych placówek czy fundacji no, ta nasza papierologia jest dość mocno ograniczona. W kwestionariuszu adopcyjnym pytamy między innymi o to, gdzie Państwo mieszkają, właśnie czy w domu, czy w mieszkaniu, czy to jest własny budynek, czy to jest właśnie wynajem, jak długo zwierzę będzie przebywać samo, no takie podstawowe pytania. Zbieramy też wywiad ustny od potencjalnych adoptujących. Jest to podyktowane tym, że staramy się jak najlepiej dopasować zwierzaka do nowego opiekuna. Bardzo często spotkają się Państwo z tym, że pracownik schroniska po wysłuchaniu, dowiedzeniu się, jak wygląda sytuacja w domu, tak, w jakim wieku są członkowie rodziny, czy są jakieś

jakieś inne zwierzęta i tak dalej, że pracownik zaproponuje jakieś konkretne zwierzę. Jeżeli podoba nam się jakiś inny zwierzak, oczywiście, jeżeli będzie się nadawał dla Państwa, no to jak najbardziej dojdzie do zapoznania tutaj z tym zwierzęciem. Natomiast prosimy, żeby u nas nie skupiać się jednak na wyglądzie, tylko na tym, jakie zwierzę ma temperament, czy jest nieufne, czy jest przyjaźnie nastawione. Oczywiście wielkość zwierzęcia też tutaj jest takim czynnikiem, które dużo osób bierze pod uwagę. Natomiast pamiętajmy, że średni pies także odnajdzie się w mieszkaniu, a bardzo często, chociaż oczywiście nie jest to reguła, te mniejsze psiaki na przykład mają sobie bardzo dużo energii i potrzebują częstszych spacerów, potrzebują wybiegania na ogródku, potrzebują po prostu więcej ruchu. Jako schronisko nie mamy także nic przeciwko temu, żeby na przykład pies poszedł na zewnątrz, do budy, do kojca. Warunkami tutaj jest jednak to, żeby ten kojec, buda były odpowiednio ocieplone, zabezpieczone przed warunkami środowiskowymi. Tak, no, każde zwierzę musi mieć odpowiednie schronienie przed deszczem, nie może marznąć, nie może się przegrzewać. No i drugi warunek jest taki, że pies musi mieć odpowiednią okrywę. Tak, zdarza się, że większy pies ma cienką sierść, bez podszerstka i na przykład ktoś odradzi zabranie go właśnie do domu, do kojca czy do budy. Natomiast oczywiście, jeżeli taki pies nadaje się do przebywania na zewnątrz, nie robimy problemów, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie zwierzę na zewnątrz wyszło od nas. Takim jeszcze, no powiedzmy, że wymaganiem naszym, no wymaganiem, takim naszym życzeniem tak naprawdę, jest to, żeby przede wszystkim te zwierzaki, które od nas wychodzą, miały w nowym domu lepiej niż u nas. Ponieważ oczywiście są to zwierzęta z różnych sytuacji, tak, zabrane, znalezione. No i jedna taka rzecz, prosimy zawsze o to, aby adopcja była świadoma. Co to znaczy świadoma adopcja? To znaczy, że musimy mieć świadomość tego, że zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest przedmiot, to jest żywe stworzenie, które wymaga od nas zapewnienia mu komfortu, zapewnienia mu przestrzeni, zapewnienia jego potrzeb gatunkowych, tak? Czyli jeżeli chodzi o psy, psy potrzebują spacerów, potrzebują węszenia, potrzebują zabawy, bliskości opiekuna. Koty podobnie, oprócz tego, że oczywiście no nie każdy kot będzie wychodził na spacer, tak? One raczej załatwiają się do kuwety. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli bierzemy małe zwierzę, młode, szczeniaka, kociaka, musimy liczyć się no niestety ze stratami w domu, tak? Szczenięta, szczególnie te w okresie ząbkowania, gryzą wszystko, co im się nawinie pod zęby. No będą na pewno tym zwierzakom zdarzać się wypadki, tak? Więc tutaj jest dodatkowa nauka czystości. Musimy mieć świadomość tego, że kot mały, młody będzie nas może budził w nocy, będzie wymagał częstej zabawy, będzie wymagał częstszego karmienia. Może nas podrapać, oczywiście ugryźć, jeżeli się wystraszy, czy coś mu się nie spodoba w naszym zachowaniu, tak? Pamiętajmy, że zwierzę to potencjalnie obowiązek na kilkanaście, czasami ponad 20 lat, w zależności od tego, czy bierzemy młodsze, starsze zwierzę. I musimy zdawać sobie sprawę, że jest to duży wydatek, tak? Oprócz tych no, podstawowych tak naprawdę kosztów typu karma, no, woreczki na kupy, smycz, obroża dla psa, kuweta, żwirek dla kota, dochodzą nam tutaj także koszty no, zniszczeń w domach, no nie ukrywajmy, może się to zdarzyć.

Dochodzą nam też, proszę o tym pamiętać, koszty weterynaryjne. Dla psów obowiązkowe jest coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dla kotów w tym momencie nie ma w Polsce obowiązkowych szczepień, natomiast oczywiście polecamy szczepienia na choroby zakaźne. No i oczywiście musimy brać pod uwagę nagłe wypadki. Pamiętajmy, że nie ma u nas Narodowego Funduszu Leczenia Zwierząt, nie płacimy składek na nasze zwierzęta. Weterynarze prowadzą praktyki prywatne i no, za to leczenie będą pobierać opłaty, jeżeli coś z naszym zwierzęciem się stanie. Musimy też mieć świadomość tego, że zwierzęta schroniskowe to nie są zwierzęta, które my całkowicie znamy. Bardzo często trafiają do nas zwierzaki, których nie znamy przeszłości, nie wiemy, co przeszły, nie wiemy, co je zdenerwuje tak do końca. Wszystkie nasze ogłoszenia, to co wiemy o zwierzęciu, my obserwujemy w warunkach schroniskowych. Schronisko to nie jest dom. Zwierzę, które tutaj jest wylęknione, wycofane w domu po jakimś czasie, jak poczuje się pewnie, może zacząć się, że tak brzydko powiem, panoszyć, poczuje się królem, zacznie zagarniać nam przestrzeń, zacznie nam zagarniać zasoby. Pies, który u nas się dogadywał z innymi, może nagle no, nie być przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt na spacerze. Kot, który tutaj jest ogromnym miziakiem, któremu brakuje człowieka, bo no nie oszukujmy się, naszym zwierzętom jednak brakuje człowieka. My wchodzimy do nich tylko kilka razy dziennie, nie zawsze mamy czas, żeby się z nimi pobawić, pogłaskać, wziąć na kolana. Więc taki kot, który w schronisku jest największym miziakiem, w domu mając człowieka na co dzień na przykład, może stać się bardziej niezależny. Także różne rzeczy się zdarzają. Nie zawsze oczywiście to się zdarza, ale zwierzę może prezentować problemy behawioralne. Może się czegoś wystraszyć, może dopiero w domu okazać się, że ma jakiś lęk. Może mieć w domu pies czy kot lęk separacyjny, nad którym musimy popracować tak, żeby zapewnić mu odpowiedni komfort. Także oczywiście zachęcamy do adopcji. Może to oczywiście zachęcamy do adopcji, to na razie wywalmy, to na sam koniec powiem, nie? Część osób przyjeżdża do schroniska z zamiarem adopcji i z takim nastawieniem, że jak wezmą sobie pieska, to on będzie super, mega wdzięczny, od razu będzie ich kochał, całował, wchodził na kolanka, wykonywał sztuczki, przynosił kapcie. Należy zdać sobie sprawę, że niektóre zwierzęta są u nas zaledwie kilka tygodni, niektóre zwierzęta są u nas kilka miesięcy lub lat. Jeżeli takie zwierzę zabierzemy do domu i jest to dla niego stres, jest to dla niego zmiana miejsca, pojawiają się nowi ludzie, takie zwierzę od nowa musi się nauczyć przebywać w tym nowym miejscu. Takie zwierzę może być nieufne, może minąć trochę czasu i minie trochę czasu, zanim przyzwyczai się do nowych warunków, do nowych zasad, do tego, że ludzcy rodzice cały czas są w domu, że być może w domu są dzieci. Takie zwierzę może nie pokazywać nam tej wdzięczności, w cudzysłowie, od razu. Musi się do nas przyzwyczaić, musi nauczyć się, że nowy człowiek nie zrobi mu krzywdy, że po prostu trafił lepiej. Jak się zorientuje, no to oczywiście jest już wasz. Ale nastawmy się na to, że zwierzęta ze schroniska mogą wymagać pracy i nie zawsze od razu będą takie, jakich oczekujemy. Jeżeli chcemy zwierzę konkretne, tak, konkretnej wielkości, konkretnego koloru, konkretnego charakteru, polecamy raczej zapoznać się z dobrymi hodowlami albo no, kupić sobie na razie pluszaka i zastanowić się, czy jesteśmy gotowi po prostu na żywe zwierzę w domu. Oczywiście zachęcamy do adopcji. Wiemy, jak fantastyczne są adoptowane zwierzęta. Sami takie mamy, dużo znajomych naszych takie ma. Czasami trzeba włożyć w takiego
psiaka, kociaka. Dużo pracy, ale oczywiście ta praca.

0: Opłaca się, zwraca się z nawiązką. Odwiedziny w naszym schronisku, te odwiedziny oczywiście w sprawie adopcji, odbywają się codziennie między 12 a 17, także na zapoznanie ze zwierzętami zapraszamy w tych właśnie godzinach.
1: Do adopcji polecają się Aksa. Aksa to około 4,5-letnia sporej wielkości suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Prawdopodobnie zanim do nas trafiła, biegała swobodnie po podwórku i nie była uczona chodzenia na smyczy. Wnioskujemy tak, ponieważ na początku pobytu w schronisku smycz sprawiał jej duży dyskomfort. Na szczęście zrobiła w tej kwestii duże postępy, ale i tak widzimy, że wolałaby biegać bez tego paska na szyi, który ogranicza jej ruch. Tym bardziej, że Aksa jest aktywną dziewczyną. Uwielbia gonitwy. Spacer musi być dość szybki, najlepiej połączony z eksploracją i zabawą. W stosunku do innych psów wydaje się być wybiórcza. Zachęcamy zatem do zabrania obecnego pupila na spacer zapoznawczy. Aksa powinna świetnie odnaleźć się w domu z ogrodem i wśród aktywnych ludzi, którzy zechcą zabierać się na szybkie przechadzki i razem poznawać ciekawostki, jakie ma do zaoferowania świat. Aksa zarejestrowana jest pod numerem 13307/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Miłek. Miłek to około 4-letni średniej wielkości czarny kot, który bez wątpienia zasługuje na miłość i uwagę człowieka. Miłek trafił do nas z kocim katarem, który niestety na pewien czas odizolował go od kocich towarzyszy oraz od odwiedzin ludzi, którzy mogliby go oswajać ze swoją obecnością oraz ludzkim dotykiem. Dzisiaj Miłek mieszka w pokoju z innymi kotami i jak wynika z naszych obserwacji, Miłek nie jest kotem dominującym, jest uległym kocim kolegą i nie wchodzi w konflikty z innymi kotami. W stosunku do człowieka jest jeszcze bardzo ostrożny i nieśmiały. Reaguje na nawoływanie, podejdzie, pozwoli podsunąć człowiekowi dłoń do powąchania, po czym się wycofuje. Miłek ma piękne oczy, jest spokojnym kotem, który szuka cierpliwego oraz kochającego opiekuna. Opiekuna, który zobaczy w Miłku niezwykłego czarnego kota, lecz wyjątkowego, wrażliwego mruczka. Czy jest ktoś, kto zechce przygarnąć czarnego kota na szczęście i dać mu spokój i bezpieczeństwo? Miłek zarejestrowany jest pod numerem 4548/116/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.

0: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Wrocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Wrocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i no, zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Wrocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala wrocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Wrocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Wrocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Wrocławku, ale to są też

0: sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, no tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
2: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swojej umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć: dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
3: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
2: Absolutnie, to jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie w części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
4: To jest rekordowa gala, jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, trzech trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich. Rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat. Zdobyliśmy 11 medali. 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich. Wiele wygranych turniejów, udziałów w międzynarodowych imprezach. Także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
4: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
5: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
3: Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
5: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
3: Właśnie w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
5: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry. A my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut.

0: z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
1: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to no, 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
2: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą

0: formę włocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
1: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie

0: głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby Wam w tym pomóc.
1: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
2: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
3: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
4: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
3: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
4: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
3: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
5: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
5: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
5: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej. kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności

0: kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta, zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej. Szybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
3: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny, dziwny sposób?
2: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
3: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej w stronę pracy.

0: wolności. One nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNRFM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent WUCOWKA. Dzień dobry, panie
1: Dzień dobry, panie
0: prezydencie.
1: redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, pamięta pan ten dzień 7 maja 2024 roku? To było 2 lata temu, kiedy został pan zaprzysiężony i podjął się trudnej, co by nie powiedzieć, roli prezydenta WUCOWKA. Miał pan bardzo rozbudowany swój program. W zeszłym roku pan już część tego programu mógł odhaczyć i rozliczyć. No, przyszedł podsumowanie 2 lat. Proszę powiedzieć, czy jest pan zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 2 lata i czy wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Nie no, oczywiście, że zawsze jest jakiś niedosyt i zawsze chciałoby się więcej, więc czy wszystko idzie zgodnie z planem, to pewnie. Ja akurat mam taką duszę, że chcę więcej i więcej. W myśl zasady dzisiaj rekord, jutro norma. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te 2 lata to był czas takiej zespołowej, wytężonej pracy i te efekty powoli są widoczne. Zresztą no, mieszkańcy też, jak piszą do mnie, no, to podkreślają to bardzo często, że widzą te zmiany i o to chodzi. Najważniejsze, że mamy pomysł, mówię w liczbie mnogiej, bo przecież to jest gra zespołowa, to tutaj pojedyncza osoba niczego nie zrobi, więc i podziękowania dla moich tych bliższych współpracowników.

0: pracowników, w sensie pracowników Urzędu Miasta, ale też dla pracowników jednostek, ale też dla tych wszystkich osób, które angażują się na przykład w kolejne konsultacje społeczne, które organizujemy, czyli dla mieszkańców, też podziękowania dla mieszkańców, którzy sygnalizują różnego rodzaju albo rozwiązania na przyszłość, albo też coś, co no, nie domaga. Ostatnio miałem taką interwencję mieszkańca odnośnie placu zabaw. Oczywiście no, już ją realizujemy, ale mi osobiście zawsze zależy na tej interakcji, na tym, żeby z mieszkańcami mieć ten kontakt i jak najlepiej się z nimi komunikować. Natomiast faktycznie no, z tej obszernej jednak listy, bo ja pamiętam, jak prezentowałem program wyborczy, to szczególnie moi przeciwnicy mówili, że to jest nierealne, że to jest ponad stan, że i tak dalej. No jednak pokazuję krok po kroku, że jest realne, no chociażby przykład 3 Maja Tumskiej. Ten plac od bodajże chyba 2013 albo 2012 roku leżał i
1: I zmieniały się pomysły na
0: tylko
1: zagospodarowanie.
0: co kampania wyborcza, to jakiś nowy pomysł. Ja w kampanii wyborczej powiedziałem, że będziemy tam budować kamienice z lokalami użytkowymi i dzisiaj faktycznie to się dzieje. Tak samo jak 3 maja 4, 3 maja 6, Cyganka, jedna, druga, bo chociażby fabryka WD, czyli Teatr Nasz, bo to bliższe, który też przez całe lata stał i straszył. Udało się no, jakieś 1,5 roku temu, czyli w październiku 2024 roku, tą nieruchomość przejąć. To udało się, to jest złe słowo, bo to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy. No i dzisiaj mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu, może tygodni już tam się zaczną prace. Tak samo jak chociażby z tunelem na ulicy Wienieckiej. Ja pamiętam jeszcze kilka kadencji temu, jak byłem radnym miasta. Słyszałem bardzo często, że no, warunki terenowe tam uniemożliwiają realizację tej inwestycji. Dzisiaj mamy już prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda utrzymał tę decyzję, która została już jakiś czas temu wydana, więc też szykujemy się z przygotowaniem przetargu na inwestycję, na którą naprawdę bardzo duża część mieszkańców
1: To
0: naszego
1: prawda.
0: miasta czeka. I tak krok po kroku kolejne rzeczy realizujemy. 7 blok na Celulozowej, alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przecież w tej kadencji oddana, przejście pieszo-rowerowe pod ulicą Wyszyńskiego wraz z przebudową zabytkowego mostu w ciągu ulicy Wyszyńskiego, też w tej kadencji oddany Włower, który się no,
1: Obiecywał pan i jest.
0: nie cieszył popularnością wśród decydentów, ale wśród mieszkańców bardzo. Ja mówiłem o tym w kampanii wyborczej i to, no i Włower jest i mieszkańcy się z tego Włoweru cieszą. O aptece całodobowej już nie wspominam, bo też słyszeliśmy jako
1: Że jest to
0: mieszkańcy, że to jest
1: niemożliwe.
0: niemożliwe, a jednak już od blisko 2 lat apteka całodobowa funkcjonuje w naszym mieście i co ważne, korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale też mieszkańcy regionu włocławskiego. To jest za nami, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest osadzone w jakiejś perspektywie i w jakimś szerszym kontekście. I to nie jest tak, że my punktowo, wycinkowo coś realizujemy, tylko to wpisuje się w większą całość. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju miasta, dlatego że ta strategia rozwoju miasta, mimo że przyjęta chyba w 2022 roku, więc nie tak dawno, no już stała się nie
1: Nieaktualna,
0: pasuje.
1: nie
0: Tak, no
1: pasuje
0: bo
1: do tej.
0: chociażby mamy tą gigantyczną inwestycję w rozwój gospodarczy naszego miasta. Tutaj mówię o elektrowni atomowej, której wartość inwestycji ponad 50
1: To już
0: miliardów.
1: jest fakt, panie
0: To jest
1: prezydencie.
0: fakt o tyle, że trwają prace. inaczej, inwestor wydaje kolejne pieniądze na przygotowanie dokumentacji środowiska.

0: wojskowej, to już ten proces trwa na badania geologiczne, za chwilę będą nawet badania sejsmiczne wykonywane. Ja jestem po serii spotkań z inwestorem, więc jeszcze w tym roku powstanie duża taka stacja meteorologiczna, która też jest niezbędna do tego, żeby cały ten proces jednak bardzo trudnej inwestycji związanej z, no też z naszym bezpieczeństwem, bo zbudować to jest jedno, ale później no my jako mieszkańcy miasta no chcemy oczywiście korzystać z tych dodatkowych pieniędzy, które wpłyną do budżetu miasta, ale poczucie bezpieczeństwa.
1: O,
0: i poczucie bezpieczeństwa to też jest bardzo ważna rzecz i w ramach funduszy szwajcarskich, o tym już mówiłem, no będziemy mieli rozbudowę systemu dyspozytorskiego, tak żeby go zintegrować, ale też rozbudowę monitoringu, z pieniędzy szwajcarskich wymienimy najstarsze kamery, ale właśnie to jest przykład takiego myślenia szerszego, bo przy tej okazji też budujemy we Włocławku sieć własnych światłowodów, takich, które będą należeć do miasta i w ciągu, myślę, że 3 lat włocławski monitoring będzie miał 400 punktów kamerowych wpiętych do jednego centrum dyspozytorskiego, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji operatorzy będą mieli uproszczoną pracę, bo to sztuczna inteligencja będzie wychwytywać
1: te momenty niebezpieczne.
0: Tak, i jak gdyby wrzucać na główny monitor, ale 400 kamer to już jest naprawdę całkiem sporo i będziemy rozbudowywać ten system, ale właśnie do tego potrzebujemy chociażby sieci światłowodowej, której dotąd nie było. Takich systemowych tematów, chociażby połączenie
1: o których
0: obszaru
1: na co dzień się nie mówi, bo one są jakby niewidoczne, tak jak te inwestycje, które się dzieją, budują, prawda?
0: Tak, no ale właśnie i my musimy też strategicznie patrzeć. To znaczy to, że jesteśmy miastem przemysłowym i mamy silną tą gospodarkę, nawet te inwestycje w rozwój naszych firm powodują, że my się plasujemy w ścisłej czołówce miast, gdzie nakłady inwestycyjne w rozwój gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasują nas naprawdę w pierwszej piątce, a zdarzało się...
1: To taka rozbieżność, panie prezydencie, skąd tyle osób pozostających bez pracy?
0: Bo my tego nie widzimy, bo mamy na przykład... no to jest inna rzecz, to o tym za chwilkę, ale... Bo mamy na przykład inwestycje Solveya, Indoramy, Anwilu, Orlenu, Kluczborka, prefabetu Kluczbork, Salamandra, DGS-u, Essena i wielu, wielu innych, gdzie te firmy funkcjonują już w naszym mieście i jak się rozbudowują, to nie jest na takim greenfieldzie, gdzie w szczerym polu nagle się pojawia
1: fabryka nowa jest,
0: magazyn, prawda? Wiecie, tam za parę 10 milionów i jest wielkie wow, a u nas się setki milionów inwestuje i tego tak naprawdę nikt nie widzi, bo gdzieś jest z boku i to tak właśnie jest trochę z, no chociażby z tą elektrownią, ale na przykład z tą elektrociepłownią zasilaną odpadami, której wartość inwestycji to jest 700 milionów złotych, to jest gigantyczna inwestycja, która w dużej części też przekłada się na miejsca pracy przy budowie i one są, te miejsca pracy są wytwarzane u nas. Natomiast my mamy bardzo duży problem z miejscami pracy poza przemysłem, czyli w sektorze usług. I stąd bardzo ważny obszar, moim zdaniem, to jest ten obszar właśnie czasu, gospodarki czasu wolnego, czyli hotelarstwa, gastronomii i tak dalej. I stąd też, dokładnie, i stąd też tak wiadomo, że od razu nie będziemy Krakowem czy Barceloną, ale uważam, że krok po kroku, szczególnie tych turystów aktywnych, tych takich, którzy z ciekawością gdzieś przyjeżdżają, albo na wydarzenia kulturalne, albo na wydarzenia sportowe, albo po prostu dlatego, że coś ich zaciekawi, to chcemy taki obszar tej naszej gospodarki tutaj wzmacniać i stąd na przykład za pieniądze szwajcarskie budowana ulica wzdłuż Wisły, w przedłużeniu ulicy Bulwary, gdzie obszar rewitalizowany z naszym doskonałym naprawdę skarbcem fajansu, ale też z katedrą

0: z wieloma, no, z muzeami fantastycznymi chcemy połączyć z miejscem, gdzie no, mam nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia. No, tutaj bardzo mocno, intensywnie pracujemy nad takim modelem finansowym, żebyśmy mogli też jak gdyby kolejną cegiełkę dołożyć, z tym, że to też trzeba mieć świadomość, ale ja jestem o tym przekonany, że mieszkańcy Włocławka doskonale to czują i wiedzą, że to jest tak, że Skarbiec Fajansu czy Szkutnia to nie będą inwestycje, które w tym konkretnym miejscu będą generować przychody. One mają być magnesem, który spowoduje, przyciągnie. Że przyciągną ludzi z zewnątrz do Włocławka i te osoby z zewnątrz zostawią pieniądze u naszych restauratorów,
1: hotelarzy.
0: Dokładnie, że to generuje, to są dodatkowe pieniądze dla lokalnej gospodarki i tutaj też no te miejsca pracy mam nadzieję, że wygenerujemy. No, najważniejsze, że tak jak powiedziałem, no, mamy na to pomysł i mamy takie szersze spojrzenie też w kontekście tych zmian w gospodarce krajowej, które i światowej wręcz, które się dzieją. Mam nadzieję, że już niedługo będę miał możliwość przyjść tutaj do studia telewizji Kujawy i też no, cały pakiet tak naprawdę dobrych informacji w tej sferze gospodarczej przedstawić.
1: Niedługo to kiedy, panie prezydencie?
0: Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy mogli już
1: mówić o konkretach.
0: Tak, o bardzo konkretnych
1: panie prezydencie,
0: rzeczach.
1: Mówił pan o tym, że we pojedynkę nie zrobiłby pan nic, że bardzo ważny jest dla pana zespół. Czy jest pan zadowolony ze swojego zespołu? Bo to jest dobry zespół, to gwarancja sukcesu i on nie powstaje od tak na pstryknięcie. Pan doskonale znał większość pracowników, no bo przecież nie pojawił pan się znikąd. Był pan zastępcą prezydenta. A poza tym całe swoje życie takie aktywne, był pan blisko samorządu. Czy udało się, że pan może teraz powiedzieć tak, mam taki zespół, z którym w 100% uda mi się zrealizować te pomysły, które gdzieś narodziły się też wspólnie, no nie tylko w pana głowie, ale wspólnie podczas wielu godzin rozmów z mieszkańcami również.
0: Na pewno mam zespół taki, który jest zespołem kreatywnym, który też nie poprzestaje na tym, co jak gdyby przypisane do danej roli, ale zastanawia się, co można zrobić więcej. I stąd my tak naprawdę jesteśmy w takiej permanentnej zmianie, bo to też nie jest tak, że no, można przyjść do urzędu, powiedzieć, jak ty będziesz tym, ty będziesz tym, ty będziesz tym i tak bezrefleksyjnie przez 5 lat w tym tkwić. Znaczy my, mówię znowu w liczbie mnogiej, bo to dotyczy zarówno i mojej osoby, moich zastępców, dyrektorów, że cały czas szukamy takiego optymalnego ustawienia, bo jedna osoba jest świetna, nie wiem, w historii i ma ogromną wiedzę właśnie związaną z tym, z turystyką, z historią naszego miasta, a inna osoba jest po prostu świetna w infrastrukturze, tak?
1: A jeszcze inna świetnie liczy.
0: Oczywiście, więc no, to tak mi się wydaje, że na tym też polega trudność albo wyzwanie każdego menedżera, że no, trzeba te potencjały w ludziach umiejętnie uwolnić i wspierać po prostu tam, gdzie się sprawdzają, gdzie są lepsi od siebie samych w innym miejscu. I to się powoli dzieje, przy czym no też my bardzo mocno uważamy na wydatki i stąd też ubiegły rok, bo już mamy sprawozdanie, wiemy dokładnie jak to wyglądało, mogliśmy zakończyć nadwyżką budżetową, czyli krótko mówiąc, mamy większe dochody bieżące niż wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są na przykład na wynagrodzenia, na przykład na utrzymanie szkół, przedszkoli i tak dalej, na zakup energii elektrycznej. I tutaj no, bardzo mocno na każdym kroku pilnujemy, stąd też no, od momentu, kiedy przyszedłem do urzędu, to zatrudnienie spadło, to znaczy to nie jest tak, że ja kogoś zwalniałem bardzo mocno na siłę, tylko w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, bo też są takie sytuacje, obok których nie można przejść, ale w większości przypadków to są to odejścia na emerytury.

0: turę. I no tutaj staramy się już tymi zadaniami, które pozostają, dzielić, tak, żeby no to zatrudnienie też nie rosło. Ale tych oszczędności szukamy naprawdę na każdym kroku, bo jak ja zaczynałem funkcję, no, swoją misję na funkcji prezydenta, swoje zadania na funkcji prezydenta, to taki prosty przykład. Mieliśmy w urzędzie 5 samochodów służbowych, dzisiaj mamy 2. Więc naprawdę na każdym kroku tych oszczędności szukamy, ale też rozsądnie, no bo
1: no właśnie
0: bo są
1: o to chciałam
0: granice.
1: Zapytać, że o te granice, bo no dobry zespół zaufanych ludzi, specjalistów, to musi być też zespół dobrze wynagradzany, zwłaszcza, że te zarobki w samorządach są i tak obarczone tymi widełkami, że więc no żaden specjalista, dobry specjalista za nieduże pieniądze nie będzie chciał poświęcać swojego czasu, bo to tak jak pan sam niejednokrotnie wspominał, to nie jest tylko 8 godzin, prawda? Czy tam 7 teraz.
0: No, nie jest, bo tak, bo to jest
1: obiecywał
0: tak, że
1: pan,
0: bardzo...
1: że będzie pan wynagradzał tych pracowników, że te oszczędności poczynione właśnie wskutek zmniejszenia zatrudnienia, takiego w sposób naturalny, jak to się da, zaowocują również tym, że pracownicy, którzy ciężko pracują, którzy dają z siebie wszystko, będą wynagradzani.
0: I myślę, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, więc tutaj ja też uważam, że trzeba dbać o pracownika, o to, żeby jego satysfakcja była odpowiednia. Oczywiście wszystko robimy w miarę posiadanych środków i tak jak powiedziałem, no tą nadwyżkę budżetową wypracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidną w ubiegłym roku. A do tego my naprawdę masę pieniędzy pozyskujemy ze środków zewnętrznych i to ten rok i plan wydatków budżetowych na ten rok w zakresie tych wydatków majątkowych, czyli tych inwestycyjnych, tych, które budują przyszłość naszego miasta, no w tym roku mamy naprawdę wybitny, to znaczy do każdej złotówki wydanej z pieniędzy mieszkańców 2 złote z zewnątrz bezzwrotnego dofinansowania pozyskujemy. Więc to można powiedzieć, że każdą rzecz, którą kupujemy, mamy za 1/3 wartości. Więc w zeszłym roku to nie było aż tak genialnie, bo to w rozliczeniu wyszło 1:1, czyli do złotówki wydanej z kieszeni mieszkańców, druga złotówka była z zewnątrz. A to i tak są fantastyczne wyniki i chcę to też powiedzieć z całą mocą. Nigdy nikt w naszym mieście nie pozyskiwał takich ogromnych pieniędzy z tylu różnych źródeł, jak teraz wspólnie pozyskujemy. Bo to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej od marszałka województwa, to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO i z programów tych ogólnopolskich, ale chociażby ogromne 80 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Setki milionów złotych z funduszu dopłat na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszej wspólnoty, naszych mieszkańców, ale też po to, żeby przyciągać też mieszkańców z zewnątrz i zatrzymywać młodych mieszkańców we Włocławku. To też jest w szerszym kontekście, znowu bym mógł mówić, łącznie ze szkolnictwem, łącznie ze wspieraniem
1: nie mamy na to czasu,
0: rozwoju naszej uczelni, naszych uczelni, bo obie są ważne, chociażby przez zapewnianie mieszkań studenckich, tak? Bo to się buduje wtedy taka oferta, że we Włocławku nie tylko mam świetne studia z perspektywą naprawdę bardzo dobrych zarobków, to będę podkreślał, bo to jest fenomen. Nasza uczelnia, mówię o Akademii Włocławskiej, kształci na takich kierunkach, gdzie jak mamy zestawienie najlepiej wynagradzanych absolwentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego,
1: to są właśnie absolwenci.
0: To są znowu, to jest top, to jest 2 lata temu było tak, że w pierwszej dziesiątce 5 kierunków, to były kierunki absolwentów z Akademii Włocławskiej z całego województwa, czyli z Politechniki Bydgoskiej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tak i wielu, wielu innych, to w pierwszej dziesiątce 5 to były miejsca, które należały do Akademii Włocławskiej, dlatego że ta nasza uczelnia kształci na konkretne potrzeby.

0: rynku pracy.
1: Ale do tego jeszcze, jak wzmacniamy chociażby mieszkaniami dla studentów, a później dajemy możliwość, bo takie preferencje też w zarządzeniu są, że osoby do 35 roku życia mają dodatkowe punkty przy naborze na kolejne mieszkania, a tych mieszkań w tej kadencji zbudujemy znowu 500, to jest, myślę, już taki silny bodziec do tego, żeby zastanowić się, czy jest sens, żeby naciągać swoich rodziców gdzieś poza miastem, ucząć się być może w fajnym mieście, takim, które może
0: daje możliwości życia studenckiego, tak.
1: Natomiast efekty później będą marne, bo kończy ktoś, powiedzmy, i pracuje w swoim zawodzie i zarabia najniższą krajową.
0: Panie prezydencie, to krótkie podsumowanie i przecież nie zdążyliśmy powiedzieć o wszystkim. Wygląda jak niekończące się pasmo sukcesów i kolejnego odhaczania.
1: No jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, to w ogóle nie ma co dyskutować.
0: Ale ja chciałam zapytać...
1: My wykonaliśmy, powiedzmy, pierwszy krok, ale naprawdę jeszcze te 3 lata, które są w tej kadencji, to jest bardzo, bardzo dużo pracy
0: przed
1: nami.
0: Pan biega maraton, więc...
1: Zdarzyło się kilka razy.
0: No właśnie, więc to jest taki długodystansowy bieg, który w tej chwili się dzieje w mieście. Czy przez te 2 lata miał pan taki moment, że nie chciało się panu przyjść do pracy, że miał pan już dość, że problemy zupełnie niespodziewanie pojawiały się takie, o których pan nie myślał, że one mogą gdzieś tam właśnie z której strony atakować.
1: Nie, no problemy są i one są wpisane w ale życie tak, każdego z nas.
0: To zgadza
1: to
0: się.
1: Tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale no, może nie powinienem się przyznawać do tego, ale ja naprawdę nie traktuję tej pracy jako pracy, bo ona mi daje bardzo dużo satysfakcji. Inaczej odpowiadając, zdarzyło się mnóstwo, pewnie, nie jestem w stanie tego policzyć, mnóstwo nocy nieprzespanych, kiedy dopadały mnie problemy związane z miastem i zastanawiałem się w nocy nad optymalnym rozwiązaniem, ale ja bardzo lubię to zajęcie, bo mówię, nie chcę powiedzieć praca, bo za dużo satysfakcji czerpię z tego, że nie wiem, pójdę teraz ostatnio na budowę 3 Maja Tumska i pani archeolog mi pokaże gliniane naczynia, które wykopała tam i w związku z tym cała historia tego miejsca się pobudza i pomysł na to, jak to wyeksponować i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, jak słyszę, kto by nie lubił, od mieszkańców, że im się podoba taka czy inna inicjatywa, której na przykład nie można było zrobić wcześniej, bo nie wiem co, no chociażby festiwal 3 maja, podobno nie można było na Starym Rynku żadnej imprezy zrobić, a tutaj już druga edycja za nami, udana, taka, która pokazuje, że w obszarze rewitalizowanym, czyli w obszarze, który przywracamy do życia, faktycznie to życie może
0: być. Tak się pan napędza,
1: być.
0: Jak pojawiają się jakiekolwiek problemy właśnie, że ta wizja
1: lubię
0: jednak,
1: je rozwiązywać,
0: ta wizja tego, co będzie później skutecznie dusi ten
1: tym bardziej, że to mówię,
0: chwilowo...
1: To nie są przypadkowe jakieś tam strzały, tylko naprawdę ostatnio miałem tak, że pan do mnie napisał chyba na Facebooku, że fajnie by było, jakby te zielone tereny Śródmieścia, które teraz budujecie, żeby jeszcze przedłużyć do parku Sienkiewicza. Ja mówię, no dobrze, ale my w sumie to robimy, bo tak, bo do Placu Wolności, no wiadomo, mamy te prace, które skończą się prędzej czy później, ale się skończą. Plac Wolności, właściwie mamy już złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na przebudowę. 3 maja budujemy. Skwer przed teatrem jest w przebudowie. Zostaje nam ulica Zapiecek i kawałek przejścia przez Wojska Polskiego. Mamy bardzo fajnie połączone parki w takim otoczeniu bardzo... fajnym dla mieszkańców, dla człowieka. No, bardzo ładnie nam się łączą bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Przecież no też, ja sam nawet tego doświadczyłem, dobrze, jak moje
0: pan
1: dzieciaczki
0: prezydent
1: były...
0: momentów takich trudnych, że nie chciało mu się przyjść już do pracy, miał ochotę rzucić wszystko w diabły, tak potocznie mówiąc, nie miał.

0: przez te 2 lata. Podsumowując, to proszę Państwa, Panie Prezydencie, ja wiem, że mógłby Pan tu jeszcze opowiadać co najmniej godzinę, jak nie dłużej, o tym, co pięknego jest w tym mieście i co pięknego jeszcze się wydarzy i przez jakie problemy i utrudnienia musimy przejść wspólnie, bo wspólnie przez to przechodzimy wszyscy
1: i bardzo
0: mieszkańcy.
1: Dziękuję mieszkańcom Włocławka za cierpliwość, za też te słowa otuchy, bo mieszkańcy widzą, że no, mamy powiedzmy takiego, a nie innego wykonawcę, który no, nie jest naszym wymarzonym wykonawcą, no, ale ustawa Prawo Zamówień Publicznych no, wiąże nam ręce, ale bardzo przepraszam oczywiście za te utrudnienia. Proszę o wyrozumiałość, ale też dziękuję jeszcze raz za te słowa wsparcia, które płyną i no, mamy naprawdę fantastycznych mieszkańców, którzy widzą, że miasto się zmienia, wierzą w nasze miasto coraz mocniej, coraz silniej i to bardzo też cieszy.
0: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie
1: Dziękuję
0: Prezydencie.
1: Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskiej Kujawskiej Wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzisiaj rozpoczynamy senioralia. Zaraz seniorzy przejmą władzę nad miastem.
1: Tak, przejmą władzę nad miastem. Czekamy na pana prezydenta. O 10:00 ma być uroczyste rozpoczęcie. No, pogodę mamy, jaką mamy, więc na pewno to nie będzie zgodnie z takim scenariuszem, jaki był przewidziany. No, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że otrzymamy klucz od pana prezydenta i będziemy przez 3 dni bawić się, że rządzić tak powiem, miastem. Tak, rządzić miastem, tak.
0: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha, to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda, będziemy się o to starać.
0: To jaki jest plan na te 3 dni?
1: No, dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały.

0: grały, tylko byli uczestnikami. A w trzeci dzień będzie dyskoteka wspaniała. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
1: Ruszamy, szanowni państwo, zaraz złączymy się całą kolumną. Zaraz zaczniemy przedstawiać uczestników naszego korowodu, ponieważ senioralia 2026 już za chwilę rozpoczynają się w obowiązku, szanowni państwo.

0: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Jaki jest odbiór seniorów? Czy się cieszą na zabawę przez 3 dni?
0: No myślę, że tak, bo jest bardzo duże zainteresowanie, w związku z tym na 100% cieszę się, że po prostu spędzimy ten czas wspólnie.
2: Sala Centrum Kultury Browar B dzisiaj wypełniona pozytywną energią. Ja widziałem, że mimo tego, tak jak was witałem przy wejściu, słyszałem, że dzisiaj naprawdę nikomu wody i humoru nie brakuje. Tak też widzę po waszych twarzach, że faktycznie tego humoru jest bardzo dużo, a z tą wodą to już dajmy sobie spokój może.
3: Bo tak naprawdę to jest potrzebna.
2: Woda jest potrzebna.
3: Szanowni seniorzy, dziś włodarze miasta przekazują nam władzę. Korzystajmy więc z przywilejów z rozsądkiem i w umiarze. Bawmy się przy tym wspaniale. Niech rozbrzmiewa śpiew i taniec, niech się spełniają marzenia. One nie mają granic. 3 dni szybko miną, więc nie traćmy czasu. Weźmy klucze we władanie i pokażmy włodarzom, że zasłużyliśmy na nie. A więc czas na zabawę. Niech nam sprzyja pogoda, niech żyją seniorzy, a w nich siła młoda.
4: Panie prezydencie, to dla nas ogromny zaszczyt. Przyjmujemy ten klucz jako wyraz szacunku dla wszystkich włocławskich seniorów. Niech to będzie czas integracji seniorów, wspaniałej zabawy i wspólnych działań dla dobra naszej społeczności. Obiecujemy, że przez te 3 dni będziemy rządzić mądrze, z uśmiechem i wielką energią. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do uczestnictwa w naszym święcie.
2: Kochani, to już teraz jak wszystkich formalności stało się zadość, to pozwólcie, że będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no pewnie...

0: przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
1: Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość w imieniu własnym jako przewodniczącej Rady Miasta i wszystkich radnych miasta Włocławka tutaj obecnych z nami. Chciałabym życzyć Państwu wspaniałej zabawy, a przede wszystkim życzę Państwu radości i dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego.
2: Kochani, tylko czego mogę wam wyżyczyć? Dajcie czadu i pokażcie, jak się włocławscy seniorzy potrafią bawić.
3: Zróbcie hałas!
4: Niezrzeszona jestem u seniorów, natomiast jestem u sióstr orionistek. I tu jest kilka osób od sióstr. I są też niezrzeszone, bo jest koleżanka nigdzie niezrzeszona i dodatkowo dostaliśmy zaproszenia, czego nigdy nie było. Pierwszy raz teraz jesteśmy bardzo zadowoleni.
5: I jak nastawienie przed seniorami, ponieważ za chwilkę seniorzy przejmą władzę nad miastem.
4: Stość, że cieszymy się, przeżywamy. No i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
5: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
4: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
5: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
4: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach. No. Bardzo dobrze jest zorganizowany, bo 30 seniorów chodzi do sióstr orionistek. Siostra Agnieszka jest, która bardzo o nas dba. Jest taka pogodna i to wpływa na seniorów, że wszyscy chętnie chodzimy, jesteśmy zadowoleni, mamy różne zajęcia. Wczoraj mieliśmy z policją, na przykład ostrzegali nas, tłumaczyli, jak się nie dać oszukać. Bardzo miło było.
5: Proszę powiedzieć, czy już pani kiedyś brała udział w senioraliach?
6: Niestety nie. Nie jestem zrzeszona, nie należę do żadnego uniwersytetu i bardzo się cieszę, że miałam możliwość skorzystania z dzisiejszego dnia obchodu senioraliów. Jestem bardzo zadowolona.
5: A czy mimo dzisiejszej pogody humory dopisują?
6: Ale rzeczywiście, że tak. Patrząc nawet na ludzi tutaj, którzy się uśmiechają, czekają na występy, ja też się bardzo cieszę.
5: A na który dzień czeka pani najbardziej?
6: Właściwie na wszystkie dni. Może najbardziej na dzisiejszy właśnie, bo są te występy, no i później spotkanie z naszą sławną panią DJ Wiką, którą chętnie poznamy, zobaczymy.
5: Czy właśnie taka opcja, że mogą przychodzić od tego roku seniorzy, którzy nie są zrzeszeni, to jest dobry pomysł i decyzja?
6: Uważam, że tak, bo nie zawsze można byłoby już skorzystać z tego, a w tym momencie jest to szansa, żeby też tutaj być.
5: Czy dużo seniorów, którzy nie są zrzeszeni, dzisiaj przyszło?
7: Witamy serdecznie na...
6: Powiem, nie wiem, bo ja przyszłam z koleżanką, która też jest niezrzeszona.
5: Tuż przed chwileczką właśnie seniorzy przejęli władzę nad miastem.
8: I to już powoli staje się włocławską tradycją. I to jest też radość dla wszystkich mieszkańców Włocławka, dla mnie również, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, integrujemy środowisko włocławskich seniorów, którzy są bardzo aktywni, którym się też, którzy chcą się angażować w rozwój naszego miasta. To, że nasze miasto było też coraz bardziej przyjazne dla wszystkich, bo też mam sygnały i mam dobre przykłady, że seniorzy na przykład dzielą się swoją wiedzą w trakcie korepetycji z młodzieżą, więc to w dwie strony działa. Ostatnio Stowarzyszenie Włocławianki na przykład zaproponowały też w drugą stronę taką inicjatywę Aktywny Wnuczek, gdzie to młodzi mieszkańcy Włocławka

okazują, są takimi przewodnikami po cyfrowym świecie, który no, już nas coraz bardziej otacza. Więc to pierwsza zaleta. A druga zaleta, że po raz kolejny seniorzy włocławscy potrafili się zmobilizować i najpierw zaproponowali, a później no, ich determinacja spowodowała,

0: nawiązanie do juwenaliów, czyli takiego czasu, kiedy seniorzy przejmują symbolicznie oczywiście odpowiedzialność za miasto, władzę nad miastem, no i to miasto sterują na własną, zgodnie z własnymi potrzebami. Krótko mówiąc, to przez 3 najbliższe dni właśnie w Centrum Kultury Browar B seniorzy będą się dobrze bawili, bo jest przegląd klubów seniora, przegląd twórczości seniorów i tak dalej, i tak dalej. Przez 3 dni tutaj program jest wypełniony po brzegi i mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy, że właśnie takich bardzo energetycznych i zaangażowanych seniorów we Włocławku mamy.
1: Jako pierwszy wystąpi zespół Centrum Wsparcia Społecznego z Graja z Piekarskiej.
2: Jako wójt gminy Stękały Stare witam serdecznie na dożynkach. Witam serdecznie przede wszystkim pana prezydenta miasta Włocławka. Krzysiu, dziękuję, że jesteś. Księdze proboszczu, proszę, podtrzymać. Witam pana serdecznie, wicewojewodę i księdza biskupa. Chociaż ksiądz biskup mówił, że inkognito jest, także nie witamy, ale witamy. A i księdza proboszcza przede wszystkim również. Szanowni państwo, jak państwo wiedzą, pierwsza kadencja to nie jest ni w kij, ni w muchał, prawda? Człowiek nie wie jak to, ale już wszystko wiadomo. Witamy państwa serdecznie. Ja jako wójt gminy Stękały Stare serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za wspaniałą mszę i za wspaniałe nabożeństwo. I witam państwa serdecznie, bo możemy już rozpoczynać. Księdze proboszczu, to dla pana wicewojewody. Księdze proboszczu, proszę dać znak. Brawo! Księdze proboszczu, proszę. No ojciec chrzestny stękał stary. Szanowni państwo, przed państwem w takim razie na rozpoczęcie części artystycznej dożynek Stękała Starych zespół pieśni i darcia Stękały Stare! Nasza duma, proszę uprzejmie! Ja jako, szanowni państwo, jeszcze jako kierownik Centrum Kultury, zanim przed tym moim całym wójtowaniem, miałem okazję i wątpliwą przyjemność prowadzić ten oto zespół. Także, szanowni państwo, z duma Stękał Stary, zespół pieśni i darcia Stękały Stary. Proszę bardzo.
3: Amatory!
4: Zaczynamy, proszę! Nie ma kto grać, no nie ma kto grać. Nie ma orkiestry. Nie ma.
2: Proszę uprzejmie, Bednarowa zaczyna, proszę.
5: Jako naczelna wdowa, zawsze gotowa, proponuję zacząć nasz występ hymnem wdów.
2: Hymn wdów, proszę.

0: Dobrze. Szanowni Państwo, jako że ksiądz proboszcz jest z nami i pan wicewojewoda również. Księdze proboszczu, z dedykacją dla księdza proboszcza teraz, bo ksiądz odchodził 50-lecie święceń, to teraz wystąpi nasza duma naszego zespołu, pani Pelagia i pan Dionizy. Proszę uprzejmie.
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa, ale szukam sobie dziadka, bo bardzo kochliwa. Chociaż ciągle łupię w krzyżu i bolą korzonki. Oj ty dziadku, chociaż stary, chciałbyś takiej żonki.

0: Aga.
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa. Chociaż stara i nie mrawa, to ciągle ruchliwa.
2: Ojca.
1: Szukam dziadka, co ma werwę i żeby był miły. No i jeszcze, żeby w lędźwiach miał troszeczkę siły.
0: Jestem dziadek, co ma werwę i jest całkiem miły, a do tego jest ruchliwy i ma dużo siły. I jeśli zechcesz, moja droga, będziesz moja żona. Moje ruchy cię zachwycą, bo mam Parkinsona.
3: Bydlarowa, już. Szanowni Państwo, jak już ja tam widzę, nowe życie chyba powstaje. Albo się jaka grzybnia rozwija. To księdze proboszczu, to jest idealny moment, żeby dla księdza proboszcza teraz zaśpiewać taki piękny utwór Hoca Kieca. Proszę bardzo.

a ja za nią do pszenicy, a ja za nią do żyta. Ja sobie myślał, że to panna. Wiem, to nie była kobieta, to był kawał bydla.

0: To już koniec będzie. Drodzy Państwo, to były Tynkały Stare! Zespół Pieśni i Zardzia! Proszę bardzo do ukłonu. Będzie profesjonalnie. Uwaga! Uwaga! Uwaga, księże proboszczu, dziękujemy bardzo. Będzie profesjonalnie teraz. Hej, siup!
1: Nie ma tu!
0: Co?
1: Nie ma tu!
0: Co?
1: Tak!
0: Zerwać, proszę bardzo!

0: Bo ja tak jeszcze chciałam powiedzieć, tak księże proboszczu i panie prezydencie, że jakby co, to jeszcze mogę.
1: Bało się, prawda? Jeszcze nie koniec. O!
2: Halo! A ja? A ja? I nie zabrali! A mnie nie! To chce łowi boki! To wielki zespół!
3: Halo! Darowa jak zwykle problemy! A teraz następny punkt programu. Dziękujemy za przybycie do Stęka Starych. Do zobaczenia.
1: Podziękujmy wielkimi brawami za występ. Serdecznie zapraszam następny klub Krokus, żeby się przygotował do występów. Tam w holu. A teraz zapraszam na scenę klub Seniora Jubilat.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoexpert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy,

0: Już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze włocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
1: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na włocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Włocławek.
1: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Włocławku jak najmocniejsze. No ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Włocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
4: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć: dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, w wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
5: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
4: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie część jeśli się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie

0: oddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
2: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich. Rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat. Zdobyliśmy 11 medali. 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich. Wiele wygranych turniejów, udziałów w międzynarodowych imprezach. Także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
2: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
4: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
3: Mhm. Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
4: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
3: Właśnie, w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu, do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
4: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
5: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
1: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
0: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
5: Mamy 1 dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
0: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
6: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
1: Mimo dzisiejszej pogody seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
6: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
1: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
6: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
0: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki

0: Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
1: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia. Natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja w imieniu podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło. Dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
0: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
1: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
0: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
1: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
0: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
0: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na

0: wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej, szybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
2: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny, dziwny sposób?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
2: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERF-em. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie, nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
0: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasjonaci

0: premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 7 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojska Polskiego 18. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: białobura. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica 3 Maja 3/5. Płeć: suczka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowa. Wielkość: mała. Cechy szczególne: w typie shih tzu. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Ruda 2/6. Płeć: nieznany. Znana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniekąd kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia. Ponieważ w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o zasadach przyjmowania zwierząt do naszego schroniska, natomiast dzisiaj skupimy się na zasadach adopcji. Jeśli chodzi o sam proces adopcyjny, no tak w dużym skrócie polega on na tym, że przychodzą Państwo do naszego schroniska, wybierają sobie psa lub kota, czasami inne zwierzę, jeżeli akurat mamy jakieś inne zwierzę, czy królika, czy żółwia. Można oczywiście i zachęcamy do tego, aby zapoznać się przed przyjazdem z naszymi podopiecznymi albo na naszej stronie internetowej, albo na naszym profilu na Facebooku. I po przyjeździe przeprowadzamy taki krótki wywiad, żeby zobaczyć, w jakie warunki idą nasi podopieczni. Z takich wymagań adopcyjnych prosimy zawsze, aby wypełnić nam kwestionariusz przedadopcyjny. To jest taka ankieta. Następnie po zapoznaniu ze zwierzęciem, jeżeli wszystko jest ok, ze strony człowieka i zwierzaka, takie zwierzę bardzo często już od razu może od nas wyjść do domu. Oczywiście zdarzyć się może, że poprosimy kogoś o kilkukrotny przyjazd, na przykład jeżeli zwierzę jest lękliwe,

ma jakieś problemy z zachowaniem, być może jest nieufne w stosunku do obcych, natomiast generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli takie zwierzę zachowuje się w sposób prawidłowy, żeby już na tej pierwszej wizycie zwierzaka od nas adoptować. Jeśli chodzi o jakieś takie wymagania, nie narzucamy nikomu, że musi mieć na przykład, nie wiem, dom z ogrodem koniecznie. Wyadoptujemy nasze zwierzęta zarówno do domków, jak i do mieszkań, także nie narzucamy nikomu, gdzie ma mieszkać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkanie, konieczna jest zgoda właściciela mieszkania pisemna z własnoręcznym podpisem na to, aby takie zwierzę w tym mieszkaniu przebywało. Podyktowane jest to faktem, że zdarzało nam się, że zwierzę zostało adoptowane, osoba wynajmowała mieszkanie, a kiedy właściciel dowiadywał się, że w mieszkaniu jest zwierzę, niestety taki zwierzak do nas wracał. Jest to zawsze każdy powrót jest dla zwierzęcia traumą, której chcemy uniknąć, więc chcemy wiedzieć, że osoba, która rzeczywiście fizycznie posiada to mieszkanie, nie ma nic przeciwko temu, aby zwierzak w tym mieszkaniu przebywał. Oczywiście każdy proces adopcyjny zakończony jest podpisaniem umowy adopcyjnej. Niektórzy się śmieją, że papierów więcej niż u nas, niż przy adopcji dziecka, natomiast wydaje nam się, że w porównaniu do innych placówek czy fundacji ta nasza papierologia jest dość mocno ograniczona. W kwestionariuszu adopcyjnym pytamy między innymi o to, gdzie Państwo mieszkają, właśnie czy w domu, czy w mieszkaniu, czy to jest własny budynek, czy to jest właśnie wynajem, jak długo zwierzę będzie przebywać samo, takie podstawowe pytania. Zbieramy też wywiad ustny od potencjalnych adoptujących. Jest to podyktowane tym, że staramy się jak najlepiej dopasować zwierzaka. Bardzo często spotkają się Państwo z tym, że pracownik schroniska po wysłuchaniu, dowiedzeniu się, jak wygląda sytuacja w domu, tak, w jakim wieku są członkowie rodziny, czy są jakieś inne zwierzęta i tak dalej, że pracownik zaproponuje jakieś konkretne zwierzę. Jeżeli podoba nam się jakiś inny zwierzak, oczywiście, jeżeli będzie się nadawał dla Państwa, to jak najbardziej dojdzie do zapoznania tutaj z tym zwierzęciem. Natomiast prosimy, żeby u nas nie skupiać się jednak na wyglądzie, tylko na tym, jakie zwierzę ma temperament, czy jest nieufne, czy jest przyjaźnie nastawione. Oczywiście wielkość zwierzęcia też tutaj jest takim czynnikiem, które dużo osób bierze pod uwagę. Natomiast pamiętajmy, że średni pies także odnajdzie się w mieszkaniu, a bardzo często, chociaż oczywiście nie jest to reguła, te mniejsze psiaki na przykład mają sobie bardzo dużo energii i potrzebują częstszych spacerów, potrzebują wybiegania na ogródku, potrzebują po prostu więcej ruchu. Jako schronisko nie mamy także nic przeciwko temu, żeby na przykład pies poszedł na zewnątrz, do budy, do kojca. Warunkami tutaj jest jednak to, żeby ten kojec, buda były odpowiednio ocieplone, zabezpieczone przed warunkami środowiskowymi. Każde zwierzę musi mieć odpowiednie schronienie przed deszczem, nie może marznąć, nie może się przegrzewać. I drugi warunek jest taki, że pies musi mieć odpowiednią okrywę.
Tak, zdarza się, że większy pies ma cienką sierść, bez podszerstka i na przykład ktoś odradzi zabranie go właśnie do domu, do kojca czy do budy. Natomiast oczywiście, jeżeli taki pies nadaje się do przebywania na zewnątrz, nie robimy problemów,

nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie zwierzę na zewnątrz wyszło od nas. Takim jeszcze, no powiedzmy, że wymaganiem naszym, no wymaganiem, takim naszym życzeniem tak naprawdę, jest to, żeby przede wszystkim te zwierzaki, które od nas wychodzą, miały w nowym domu lepiej niż u nas. Ponieważ oczywiście są to zwierzęta po, no, no z różnych sytuacji, tak? Zabrane, znalezione. No i jedna taka rzecz, prosimy zawsze o to, aby adopcja była świadoma. Co to znaczy świadoma adopcja? To znaczy, że musimy mieć świadomość tego, że zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest przedmiot. To jest żywe stworzenie, które wymaga od nas zapewnienia mu komfortu, zapewnienia mu przestrzeni, zapewnienia jego potrzeb gatunkowych, tak? Czyli jeżeli chodzi o psy, psy potrzebują spacerów, potrzebują węszenia, potrzebują zabawy, bliskości opiekuna. Koty podobnie, oprócz tego, że oczywiście no nie każdy kot będzie wychodził na spacer, tak? One raczej załatwiają się do kuwety. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli bierzemy małe zwierzę, młode, szczeniaka, kociaka, musimy liczyć się, no niestety, ze stratami w domu, tak? Szczenięta, szczególnie te w okresie ząbkowania, gryzą wszystko, co im się nawinie pod zęby. No będą na pewno tym zwierzakom zdarzać się wypadki, tak? Dodatkowa nauka czystości. Musimy mieć świadomość tego, że kot mały, młody będzie nas może budził w nocy, będzie wymagał częstej zabawy, będzie wymagał częstszego karmienia. Może nas podrapać, oczywiście ugryźć, jeżeli się wystraszy, czy coś mu się nie spodoba w naszym zachowaniu, tak? Pamiętajmy, że zwierzę to potencjalnie obowiązek na kilkanaście, czasami ponad 20 lat, w zależności od tego, czy bierzemy młodsze, starsze zwierzę. I musimy zdawać sobie sprawę, że jest to duży wydatek, tak? Oprócz tych no, podstawowych tak naprawdę kosztów typu karma, no, woreczki na kupy, smycz, obroża dla psa, kuweta, żwirek dla kota, dochodzą nam tutaj także koszty no, zniszczeń w domach, no nie ukrywajmy, może się to zdarzyć, dochodzą nam też, proszę o tym pamiętać, koszty weterynaryjne. Dla psów obowiązkowe jest coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dla kotów w tym momencie nie ma w Polsce obowiązkowych szczepień, natomiast oczywiście polecamy szczepienia na choroby zakaźne. No i oczywiście musimy brać pod uwagę nagłe wypadki. Pamiętajmy, że nie ma u nas Narodowego Funduszu Leczenia Zwierząt, nie płacimy składek na nasze zwierzęta. Weterynarze prowadzą praktyki prywatne i no, za to leczenie będą pobierać opłaty, jeżeli coś z naszym zwierzęciem się stanie. Musimy też mieć świadomość tego, że zwierzęta schroniskowe to nie są zwierzęta, które my całkowicie znamy. Bardzo często trafiają do nas zwierzaki, których nie znamy. Nie wiemy, co je zdenerwuje tak do końca. Wszystkie nasze ogłoszenia, to co wiemy o zwierzęciu, my obserwujemy w warunkach schroniskowych. Schronisko to nie jest dom. Zwierzę, które tutaj jest wylęknione, wycofane, w domu po jakimś czasie, jak poczuje się pewnie, może zacząć się, że tak brzydko powiem, panoszyć, poczuje się królem, zacznie zagarniać nam przestrzeń, zacznie nam zagarniać zasoby. Pies, który u nas się dogadywał z innymi, może nagle no, nie być przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt na spacerze. Kot, który tutaj jest ogromnym miziakiem, któremu brakuje człowieka, bo no nie oszukujmy się, naszym zwierzętom jednak brakuje człowieka. My wchodzimy do nich tylko kilka razy dziennie, nie zawsze mamy czas, żeby się z nimi pobawić, pogłaskać, wziąć na kolana. Więc taki kot, który w schronisku jest największym miziakiem, w domu mając człowieka na co dzień na przykład, może stać się bardziej niezależny.

0: Także różne rzeczy się zdarzają. Nie zawsze oczywiście to się zdarza, ale zwierzę może prezentować problemy behawioralne. Może się czegoś wystraszyć, może dopiero w domu okazać się, że ma jakiś lęk. Może mieć w domu pies czy kot lęk separacyjny, nad którym musimy popracować tak, żeby zapewnić mu odpowiedni komfort. Także oczywiście zachęcamy do adopcji. Może to oczywiście zachęcamy do adopcji, to na razie wywalmy, to na sam koniec powiem, nie? Część osób przyjeżdża do schroniska z zamiarem adopcji i z takim nastawieniem, że jak wezmą sobie pieska, to on będzie super, mega wdzięczny, od razu będzie ich kochał, całował, wchodził na kolanka, wykonywał sztuczki, przynosił kapcie. Należy zdać sobie sprawę, że niektóre zwierzęta są u nas zaledwie kilka tygodni, niektóre zwierzęta są u nas kilka miesięcy lub lat. Jeżeli takie zwierzę zabierzemy do domu, jest to dla niego stres, jest to dla niego zmiana miejsca, pojawiają się nowi ludzie, takie zwierzę od nowa musi się nauczyć przebywać w tym nowym miejscu. Takie zwierzę może być nieufne, może minąć trochę czasu i minie trochę czasu, zanim przyzwyczai się do nowych warunków, do nowych zasad, do tego, że ludzcy rodzice cały czas są w domu, że być może w domu są dzieci. Takie zwierzę może nie pokazywać nam tej wdzięczności, w cudzysłowie, od razu. Musi się do nas przyzwyczaić, musi nauczyć się, że nowy człowiek nie zrobi mu krzywdy, że po prostu trafił lepiej. Jak się zorientuje, no to oczywiście jest już wasz. Ale nastawmy się na to, że zwierzęta ze schroniska mogą wymagać pracy i nie zawsze od razu będą takie, jakich oczekujemy. Jeżeli chcemy zwierzę konkretne, tak, konkretnej wielkości, konkretnego koloru, konkretnego charakteru, polecamy raczej zapoznać się z dobrymi hodowlami albo no, kupić sobie na razie pluszaka i zastanowić się, czy jesteśmy gotowi po prostu na żywe zwierzę w domu. Oczywiście zachęcamy do adopcji. Wiemy, jak fantastyczne są adoptowane zwierzęta. Sami takie mamy, dużo znajomych naszych takie ma. Czasami trzeba włożyć w takiego psiaka, kociaka, dużo pracy, ale oczywiście ta praca opłaca się, zwraca się z nawiązką. Odwiedziny w naszym schronisku, te odwiedziny oczywiście w sprawie adopcji, odbywają się codziennie między 12 a 17, także na zapoznanie ze zwierzętami zapraszamy w tych właśnie godzinach.
1: Do adopcji polecają się Aksa. Aksa to około 4,5-letnia sporej wielkości suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Prawdopodobnie zanim do nas trafiła, biegała swobodnie po podwórku i nie była uczona chodzenia na smyczy. Wnioskujemy tak, ponieważ na początku pobytu w schronisku smycz sprawiał jej duży dyskomfort. Na szczęście zrobiła w tej kwestii duże postępy, ale i tak widzimy, że wolałaby biegać bez tego paska na szyi, który ogranicza jej ruch. Tym bardziej, że Aksa jest aktywną dziewczyną. Uwielbia gonitwy. Spacer musi być dość szybki, najlepiej połączony z eksploracją i zabawą. W stosunku do innych psów wydaje się być wybiórcza. Zachęcamy zatem do zabrania obecnego pupila na spacer zapoznawczy. Aksa powinna świetnie odnaleźć się w domu z ogrodem i wśród aktywnych ludzi, którzy zechcą zabierać się na szybkie przechadzki i razem poznawać ciekawostki, jakie ma do zaoferowania świat. Aksa zarejestrowana jest pod numerem 13307/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Miłek. Miłek to około 4-letni średniej wielkości czarny kot, który bez wątpienia zasługuje na miłość i uwagę człowieka. Miłek trafił do nas z kocim katarem, który niestety na pewien czas odizolował go od kocich towarzyszy oraz od odwiedzin ludzi, którzy mogliby go oswajać ze swoją obecnością oraz ludzkim dotykiem. Dzisiaj Miłek mieszka w pokoju z innymi kotami i jak wynika z naszych obserwacji, Miłek nie jest kotem dominującym, jest uległym kocim kolegą i nie wchodzi w konflikty z innymi kotami. W stosunku do człowieka jest jeszcze bardzo ostrożny i nieśmiały. Reaguje na nawoływanie, podejdzie, pozwoli podsunąć człowiekowi dłoń do powąchania, po czym się wycofuje. Miłek ma piękne oczy, jest spokojnym kotem, który szuka cierpliwego oraz kochającego opiekuna. Opiekuna, który zobaczy w Miłku niezwykłego czarnego kota, lecz wyjątkowego, wrażliwego mruczka. Czy jest ktoś, kto zechce przygarnąć czarnego kota na szczęście i dać mu spokój i bezpieczeństwo? Miłek zarejestrowany jest pod numerem 4548/116/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z PhysioExpert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej PhysioExpert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: PhysioExpert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. PhysioExpert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Włocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia, stąd dzisiejsza gala, gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Włocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
0: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
4: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, w wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
5: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
4: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie w części ci się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
0: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
6: To jest rekordowa gala, jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów, wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek, 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe, wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziałów w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
0: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
6: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
5: Rok włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
7: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
5: Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
7: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
5: Właśnie w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka?
7: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
8: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
0: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: Młody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
0: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
5: Mamy 1 dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
0: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
6: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
1: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
6: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
1: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
6: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
0: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
7: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OAR. a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
0: Zgodnie z planem, szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
7: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
0: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
7: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
0: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
8: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
0: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta, zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.

0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca no, nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej. Szybciej w terminie. Natomiast no, czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ no, bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, no jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również no jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, no zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, no bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
1: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny, dziwny sposób?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja no, potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca no, będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje. Ponieważ gołym okiem widać, że tutaj no, najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
1: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniacze do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień dobry, Panie
0: Prezydencie.
1: redaktor. Dzień...
0: Panie Prezydencie, pamięta Pan ten dzień 7 maja 2024 roku. To było 2 lata temu, kiedy został Pan zaprzysiężony i podjął się trudnej, co by nie powiedzieć, roli prezydenta Włocławka. Miał Pan bardzo rozbudowany swój program. W zeszłym roku Pan już część tego programu mógł odhaczyć i rozliczyć. No, przyszedł podsumowanie 2 lat. Proszę powiedzieć, czy jest Pan zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 2 lata i czy wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Nie no, oczywiście, że zawsze jest jakiś niedosyt i, no, i zawsze chciałoby się więcej, więc czy wszystko idzie zgodnie z planem, to pewnie. Ja akurat mam taką duszę, że chcę więcej i więcej, w myśl zasady dzisiaj rekord, jutro norma. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te 2 lata to był czas takiej zespołowej, wytężonej pracy i te efekty powoli są widoczne. Zresztą no, mieszkańcy też jak piszą do mnie, no, to podkreślają to bardzo często, że widzą te zmiany i o to chodzi. Najważniejsze, że mamy pomysł, mówię w liczbie mnogiej, bo przecież to jest gra zespołowa, to tutaj pojedyncza osoba niczego nie zrobi, więc i podziękowania dla moich tych bliższych współpracowników, w sensie pracowników Urzędu Miasta, ale też dla pracowników jednostek, ale też dla tych wszystkich osób, które angażują się na przykład w kolejne konsultacje społeczne, które organizujemy. Czyli dla mieszkańców też podziękowania dla mieszkańców, którzy sygnalizują różnego rodzaju albo rozwiązania na przyszłość, albo też coś, co no, nie domaga. Ostatnio miałem taką interwencję mieszkańca odnośnie Placu Zabaw. Oczywiście no, już ją realizujemy, ale mi osobiście zawsze zależy na tej interakcji, na tym, żeby z mieszkańcami mieć ten kontakt i jak najlepiej się z nimi komunikować. Natomiast faktycznie no, z tej obszernej jednak listy, bo ja pamiętam, jak prezentowałem program wyborczy, to szczególnie moi przeciwnicy mówili, że to jest nierealne, że to jest ponad stan, że i tak dalej. No jednak pokazuję krok po kroku, że jest realne. No chociażby przykład 3 Maja Tumskiej. Ten plac od bodajże chyba 2013 albo 2012 roku leżał i...
0: I zmieniały się pomysły na zagospodarowanie.
1: Co kampania wyborcza, to jakiś nowy pomysł. Ja w kampanii wyborczej powiedziałem, że będziemy tam budować kamienice z lokalami użytkowymi i dzisiaj faktycznie to się dzieje, tak samo jak 3

0: maja 4, 3 maja 6, cyganka, jedna, druga, bo chociażby fabryka WD, która czyni Tatr Nasz, bo to bliższe, który też przez całe lata stał i straszył. Udało się no, jakieś półtora roku temu, czyli w październiku 2024 roku tą nieruchomość przejąć. To udało się, to jest złe słowo, bo to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy. No i dzisiaj mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu, może tygodni już tam się zaczną prace. Tak samo jak chociażby z tunelem na ulicy Wienieckiej. Ja pamiętam jeszcze kilka kadencji temu, jak byłem radnym miasta, słyszałem bardzo często, że no, warunki terenowe tam uniemożliwiają realizację tej inwestycji. Dzisiaj mamy już prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Została już jakiś czas temu wydana, więc też szykujemy się z przygotowaniem przetargu na inwestycję, na którą naprawdę bardzo duża część mieszkańców naszego miasta czeka. I tak krok po kroku kolejne rzeczy realizujemy. Siódmy blok na Cellozowej, alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przecież w tej kadencji oddana, przejście pieszo-rowerowe pod ulicą Wyszyńskiego wraz z przebudową zabytkowego mostu w ciągu ulicy Wyszyńskiego, też w tej kadencji oddany Włower, który się no, nie cieszył popularnością wśród decydentów, ale wśród mieszkańców bardzo, ja mówiłem o tym w kampanii wyborczej, i Włower jest i mieszkańcy się z tego Włoweru cieszą. O aptece całodobowej już nie wspominam, bo też słyszeliśmy jako mieszkańcy, że to jest niemożliwe, jednak już od blisko 2 lat apteka całodobowa funkcjonuje w naszym mieście i co ważne, korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale też mieszkańcy regionu włocławskiego. To jest za nami, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest osadzone w jakiejś perspektywie i w jakimś szerszym kontekście. I to nie jest tak, że my punktowo, wycinkowo coś realizujemy, tylko to wpisuje się w większą całość. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju miasta, dlatego że ta strategia rozwoju miasta, mimo że przyjęta chyba w 2022 roku, więc nie tak dawno, no już stała się nie pasuje.
1: Nie
0: tak,
1: pasuje,
0: no bo chociażby mamy tą gigantyczną inwestycję w rozwój gospodarczy naszego miasta. Tutaj mówię o elektrowni atomowej, której wartość inwestycji ponad 50 miliardów.
1: To już jest fakt, panie prezydencie.
0: To jest fakt o tyle, że trwają prace. Inaczej, inwestor wydaje kolejne pieniądze na przygotowanie dokumentacji środowiskowej. To już ten proces trwa, na badania geologiczne. Za chwilę będą nawet badania sejsmiczne wykonywane. Ja jestem po serii spotkań z inwestorem, więc jeszcze w tym roku powstanie duża taka stacja meteorologiczna, która też jest niezbędna do tego, żeby cały ten proces jednak bardzo trudnej inwestycji związanej z, no też z naszym bezpieczeństwem, bo zbudować to jest jedno, ale później no my jako mieszkańcy miasta no chcemy oczywiście korzystać z tych dodatkowych pieniędzy, które wpłyną do budżetu
1: Jasne,
0: miasta,
1: ale
0: poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa to też jest bardzo ważna rzecz i w ramach funduszy szwajcarskich, o tym już mówiłem, no będziemy mieli rozbudowę systemu dyspozytorskiego, tak żeby go zintegrować, ale też rozbudowę monitoringu. Z pieniędzy szwajcarskich wymienimy najstarsze kamery, ale właśnie to jest przykład takiego myślenia szerszego, bo przy tej okazji też budujemy we Włocławku sieć własną.

0: obiektów kamerowych wpiętych do jednego centrum dyspozytorskiego, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji operatorzy będą mieli uproszczoną pracę, bo to sztuczna inteligencja będzie wychwytywać
1: te momenty niebezpieczne.
0: Tak, i jak gdyby wrzucać na główny monitor. Ale 400 kamer to już jest naprawdę całkiem sporo i będziemy rozbudowywać. Potrzebujemy chociażby sieci światłowodowej, której dotąd nie było. Takich systemowych tematów, chociażby połączenie
1: o których
0: obszaru...
1: na co dzień się nie mówi, bo one są jakby niewidoczne, tak jak te inwestycje, które się dzieją, budują, prawda?
0: Tak, no ale właśnie. I my musimy też strategicznie patrzeć. To znaczy to, że jesteśmy miastem przemysłowym i mamy silną tą gospodarkę, nawet te inwestycje w rozwój naszych firm powodują, że my się plasujemy w ścisłej czołówce miast, gdzie nakłady inwestycyjne w rozwój gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasują nas naprawdę w pierwszej piątce, a zdarzało się...
1: To taka rozbieżność, panie prezydencie, skąd tyle osób pozostających bez pracy?
0: Bo my tego nie widzimy, bo mamy na przykład... A, no to jest inna rzecz, to o tym za chwilkę, ale... Bo mamy na przykład inwestycje Solveya, Indoramy, Anwilu, Orlenu, Kluczborka, Prefabetu Kluczbork, Salamandra, DGS-u, Essena i wielu, wielu innych, gdzie te firmy funkcjonują już w naszym mieście i jak się rozbudowują, to nie jest na takim greenfieldzie, gdzie w szczerym polu nagle się pojawia
1: fabryka nowa, jest
0: magazyn, jeden. Wiecie, tam za parę 10 milionów i jest wielkie wow, a u nas się setki milionów inwestuje i tego tak naprawdę nikt nie widzi, bo gdzieś jest z boku i to tak właśnie jest trochę z, no chociażby z tą elektrownią, ale na przykład z tą elektrociepłownią zasilaną odpadami, której wartość inwestycji to jest 700 milionów złotych, to jest gigantyczna inwestycja, która w dużej części też przekłada się na miejsca pracy przy budowie i one są, te miejsca pracy są wytwarzane u nas. Natomiast my mamy bardzo duży problem z miejscami pracy poza przemysłem, czyli w sektorze usług. I stąd bardzo ważny obszar, moim zdaniem, to jest ten obszar właśnie czasu, gospodarki czasu wolnego, czyli hotelarstwa, gastronomii i tak dalej. I stąd też, dokładnie, i stąd też tak wiadomo, że od razu nie będziemy Krakowem czy Barceloną, ale uważam, że krok po kroku, szczególnie tych turystów aktywnych, tych takich, którzy z ciekawością gdzieś przyjeżdżają, albo na wydarzenia kulturalne, albo na wydarzenia sportowe, albo po prostu dlatego, że coś ich zaciekawi, to chcemy taki obszar tej naszej gospodarki tutaj wzmacniać i stąd na przykład za pieniądze szwajcarskie budowana ulica wzdłuż Wisły, w przedłużeniu ulicy Bulwary, gdzie obszar rewitalizowany z naszym doskonałym naprawdę skarbcem fajansu, ale też z katedrą, z wieloma, z muzeami fantastycznymi chcemy połączyć z miejscem, gdzie no mam nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia. No tutaj bardzo mocno, intensywnie pracujemy nad takim modelem finansowym, żebyśmy mogli też jak gdyby kolejną cegiełkę dołożyć, z tym, że to też trzeba mieć świadomość, ale ja jestem o tym przekonany, że mieszkańcy Włocławka doskonale to czują i wiedzą, że to jest tak, że skarbiec fajansu czy Szkutnia to nie będą inwestycje, które w tym konkretnym miejscu będą generować przychody. One mają być magnesem, który spowoduje, przyciągnie. Że przyciągną ludzi z zewnątrz do Włocławka i te osoby z zewnątrz zostawią pieniądze u naszych restauratorów,
1: hotelarzy.
0: Dokładnie, że to generuje, to są dodatkowe pieniądze dla lokalnej gospodarki i tutaj też no te miejsca pracy mam nadzieję, że wygenerujemy. No najważniejsze, że tak jak powiedziałem, no, mamy na to pomysł i mamy takie szersze spojrzenie też w kontekście tych zmian w gospodarce krajowej,

0: które i światowej wręcz, które się dzieją. Mam nadzieję, że już niedługo będę miał możliwość przyjść tutaj do studia telewizji Kujawy i też no, cały pakiet tak naprawdę dobrych informacji w tej sferze gospodarczej przedstawić.
1: Niedługo to kiedy, panie prezydencie?
0: Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy mogli już
1: mówić o konkretach.
0: Tak, o bardzo konkretnych
1: panie prezydencie,
0: rzeczach.
1: Mówił pan o tym, że we pojedynkę nie zrobiłby pan nic, że bardzo ważny jest dla pana zespół. Czy jest pan zadowolony ze swojego zespołu? Bo to jest dobry zespół, to gwarancja sukcesu i on nie powstaje od tak na pstryknięcie. Pan doskonale znał większość pracowników, no bo przecież nie pojawił pan się znikąd. Był pan zastępcą prezydenta. Poza tym całe swoje życie takie aktywne, był pan blisko samorządu. Czy udało się, że pan może teraz powiedzieć tak, mam taki zespół, z którym w 100% uda mi się zrealizować te pomysły, które gdzieś narodziły się też wspólnie, no nie tylko w pana głowie, ale wspólnie podczas wielu godzin rozmów z mieszkańcami również.
0: Na pewno mam zespół taki, który jest zespołem kreatywnym, który też nie poprzestaje na tym, co jak gdyby przypisane do danej roli, ale zastanawia się, co można zrobić więcej. I stąd my tak naprawdę jesteśmy w takiej permanentnej zmianie, bo to też nie jest tak, że no, można przyjść do urzędu, powiedzieć, jak ty będziesz tym, ty będziesz tym, ty będziesz tym i tak bezrefleksyjnie przez 5 lat w tym tkwić. Znaczy my, mówię znowu w liczbie mnogiej, bo to dotyczy zarówno i mojej osoby, moich zastępców, dyrektorów, że cały czas szukamy takiego optymalnego ustawienia, bo jedna osoba jest świetna, nie wiem, w historii i ma ogromną wiedzę właśnie związaną z tym, z turystyką, z historią naszego miasta, a inna osoba jest po prostu świetna w infrastrukturze, tak?
1: A jeszcze inna świetnie liczy.
0: Oczywiście, więc no, to tak mi się wydaje, że na tym też polega trudność albo wyzwanie każdego menedżera, że no, trzeba te potencjały w ludziach umiejętnie uwolnić i wspierać po prostu tam, gdzie się sprawdzają, gdzie są lepsi od siebie samych w innym miejscu. I to się powoli dzieje, przy czym no też my bardzo mocno uważamy na wydatki i stąd też ubiegły rok, bo już mamy sprawozdanie, wiemy dokładnie jak to wyglądało, mogliśmy zakończyć nadwyżką budżetową, czyli krótko mówiąc, mamy większe dochody bieżące niż wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są na przykład na wynagrodzenia, na przykład na utrzymanie szkół, przedszkoli itd., itd., na zakup energii elektrycznej. I tutaj no, bardzo mocno na każdym kroku pilnujemy, stąd też no, od momentu, kiedy przyszedłem do urzędu, to zatrudnienie spadło, to znaczy to nie jest tak, że ja kogoś zwalniałem bardzo mocno na siłę, tylko w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, bo też są takie sytuacje, po których nie można przejść, ale w większości przypadków to są to odejścia na emeryturę i no tutaj staramy się już tymi zadaniami, które pozostają dzielić, tak, żeby no to zatrudnienie też nie rosło, ale tych oszczędności szukamy naprawdę na każdym kroku, bo jak ja zaczynałem funkcję, no, swoją misję na funkcji prezydenta, swoje zadania na funkcji prezydenta, to taki prosty przykład. Mieliśmy w urzędzie 5 samochodów służbowych, dzisiaj mamy 2. Więc naprawdę na każdym kroku tych oszczędności szukamy, ale też rozsądnie, no bo
1: no właśnie
0: są
1: o to chciałam
0: granice.
1: Zapytać, że o te granice, bo no dobry zespół zaufanych ludzi, specjalistów, to musi być też zespół dobrze wynagradzany, zwłaszcza, że te zarobki w samorządach są i tak obarczone tymi widełkami, że więc no żaden specjalista, dobry specjalista za nieduże pieniądze nie będzie chciał poświęcać swojego czasu, bo to tak jak pan sam niejednokrotnie wspominał, to nie jest tylko 8 godzin, prawda? Czy tam 7 teraz.
0: No, nie jest, bo tak, bo to jest
1: obiecywał
0: tak,
1: pan,
0: bardzo
1: że będzie pan wynagradzał tych pracowników, że te oszczędności poczynione właśnie wskutek zmniejszenia zatrudnienia, takiego w sposób naturalny, jak to się da, zaowocują również

0: również tym, że pracownicy, którzy ciężko pracują, którzy dają z siebie wszystko, będą wynagradzani.
1: I myślę, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, więc tutaj ja też uważam, że trzeba dbać o pracownika, o to, żeby jego satysfakcja była odpowiednia. Oczywiście wszystko robimy w miarę posiadanych środków i tak jak powiedziałem, no tą nadwyżkę budżetową wypracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidną w ubiegłym roku. A do tego my naprawdę masę pieniędzy pozyskujemy ze środków zewnętrznych i to ten rok i plan wydatków budżetowych na ten rok w zakresie tych wydatków majątkowych, czyli tych inwestycyjnych, tych, które budują przyszłość naszego miasta, no w tym roku mamy naprawdę wybitny. To znaczy do każdej złotówki wydanej z pieniędzy mieszkańców 2 złote z zewnątrz bezzwrotnego dofinansowania pozyskujemy. Więc to można powiedzieć, że każdą rzecz, którą kupujemy, mamy za 1/3 wartości. Więc w zeszłym roku to nie było aż tak genialnie, bo to w rozliczeniu wyszło 1:1, czyli do złotówki wydanej z kieszeni mieszkańców, druga złotówka była z zewnątrz. A to i tak są fantastyczne wyniki i chcę to też powiedzieć z całą mocą. Nigdy nikt w naszym mieście nie pozyskiwał takich ogromnych pieniędzy z tylu różnych źródeł, jak teraz wspólnie pozyskujemy. Bo to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej od marszałka województwa, to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO i z programów tych ogólnopolskich, ale chociażby ogromne 80 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Setki milionów złotych z funduszu dopłat na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszej wspólnoty, naszych mieszkańców, ale też po to, żeby przyciągać też mieszkańców z zewnątrz i zatrzymywać młodych mieszkańców we Włocławku. To też jest w szerszym kontekście, znowu bym mógł mówić, łącznie ze szkolnictwem, łącznie ze wspieraniem rozwoju naszej uczelni, naszych uczelni, bo obie są ważne, chociażby przez zapewnianie mieszkań studenckich, tak? Bo to się buduje wtedy taka oferta, że we Włocławku nie tylko mam świetne studia z perspektywą naprawdę bardzo dobrych zarobków, to będę podkreślał, bo to jest fenomen. Nasza uczelnia, mówię o Akademii Włocławskiej, kształci na takich kierunkach, gdzie jak mamy zestawienie najlepiej wynagradzanych absolwentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego,
0: to są właśnie absolwenci.
1: To jest top, to jest 2 lata temu było tak, że w pierwszej dziesiątce 5 kierunków to były kierunki absolwentów z Akademii Włocławskiej z całego województwa, czyli z Politechniki Bydgoskiej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tak i wielu, wielu innych, to w pierwszej dziesiątce 5 to były miejsca, które należały do Akademii Włocławskiej, dlatego że ta nasza uczelnia kształci na konkretne potrzeby rynku pracy. Ale do tego jeszcze, jak wzmacniamy chociażby mieszkaniami dla studentów, a później dajemy możliwość, bo takie preferencje też w zarządzeniu są, że osoby do 35 roku życia mają dodatkowe punkty przy naborze na kolejne mieszkania, a tych mieszkań w tej kadencji zbudujemy znowu 500, to jest, myślę, już taki silny bodziec do tego, żeby zastanowić się, czy jest sens, żeby naciągać swoich rodziców gdzieś poza miastem, ucząć się być może w fajnym mieście, takim, które no, może
0: daje możliwości życia studenckiego, tak.
1: Natomiast efekty później będą marne, bo kończy ktoś, powiedzmy, i pracuje w swoim zawodzie i zarabia najniższą krajową.
0: Panie prezydencie, to to krótkie podsumowanie, i przecież nie zdążyliśmy powiedzieć o wszystkim, wygląda jak niekończące się pasmo sukcesów i kolejnego odhaczania.
1: No jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, to w ogóle nie ma co dyskutować.
0: Ale ja chciałam zapytać...
1: My wykonaliśmy, powiedzmy, pierwszy krok, ale naprawdę jeszcze te 3 lata, które są w tej kadencji, to jest bardzo, bardzo dużo pracy
0: Pan
1: przed
0: biega
1: nami.
0: Maratony, więc...
1: Zdarzyło się kilka razy.
0: No właśnie.

0: Więc to jest taki długodystansowy bieg, który w tej chwili się dzieje w mieście. Czy przez te 2 lata miał pan taki moment, że nie chciało się panu przyjść do pracy, że miał pan już dość, że problemy zupełnie niespodziewanie pojawiały się takie, o których pan nie myślał, że one mogą gdzieś tam właśnie z której strony atakować.
1: Nie, no problemy są i one są wpisane w
0: Ale
1: życie
0: taki
1: każdego z nas,
0: to zgadza
1: to tak
0: się.
1: naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale no, może nie powinienem się przyznawać do tego, ale ja naprawdę nie traktuję tej pracy jako pracy, bo ona mi daje bardzo dużo satysfakcji. Inaczej odpowiadając, zdarzyło się mnóstwo, pewnie, no, nie jestem w stanie tego policzyć, mnóstwo nocy nieprzespanych, kiedy dopadały mnie problemy związane z miastem i zastanawiałem się w nocy nad optymalnym rozwiązaniem. Ale ja bardzo lubię to zajęcie, bo mówię, nie chcę powiedzieć praca, bo za dużo satysfakcji czerpię z tego, że nie wiem, pójdę teraz ostatnio na budowę 3 Maja Tumska i pani archeolog mi pokaże gliniane naczynia, które wykopała tam i w związku z tym cała historia tego miejsca się pobudza i pomysł na to, jak to wyeksponować i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, jak słyszę, kto by nie lubił, od mieszkańców, że im się podoba taka czy inna inicjatywa, której na przykład nie można było zrobić wcześniej, bo nie wiem co, no chociażby festiwal 3 maja, podobno nie można było na Starym Rynku żadnej imprezy zrobić, a tutaj już druga edycja za nami, udana, taka, która pokazuje, że w obszarze rewitalizowanym, czyli w obszarze, który przywracamy do życia, faktycznie to życie
0: Tak się pan
1: może
0: napędza,
1: być.
0: jak pojawiają się jakiekolwiek problemy, właśnie, że ta wizja
1: Lubię je
0: jednak,
1: rozwiązywać, tak
0: ta
1: jest.
0: wizja tego, co będzie później, skutecznie dusi
1: Tym
0: ten
1: bardziej, że to mówię, to nie są
0: chwilową.
1: przypadkowe jakieś tam strzały, tylko naprawdę, no, ostatnio miałem tak, że pan do mnie napisał chyba na Facebooku, że a no fajnie by było, jakby te zielone tereny Śródmieścia, które teraz budujecie, żeby jeszcze przedłużyć do parku Sienkiewicza. Ja mówię, no dobrze, ale my w sumie to robimy, bo tak, bo do Placu Wolności, no wiadomo, mamy te prace, które skończą się prędzej czy później, ale się skończą. Plac Wolności właściwie mamy już złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na przebudowę. 3 maja budujemy. Skwer przed teatrem jest w przebudowie. Zostaje nam ulica Zapiecek i kawałek przejścia przez Wojska Polskiego. Mamy bardzo fajnie połączone parki w takim otoczeniu bardzo fajnym dla mieszkańców, dla człowieka. No, bardzo ładnie nam się łączą bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Przecież, no też, ja sam nawet tego doświadczyłem, jak
0: Dobrze.
1: moje
0: Pan
1: dzieciaczki były.
0: prezydent momentów takich trudnych, że nie chciało mu się przyjść już do pracy, miał ochotę rzucić wszystko w diabły, tak potocznie mówiąc, nie miał przez te 2 lata. Podsumowując, to proszę państwa, panie prezydencie, ja wiem, że mógłby pan tu jeszcze opowiadać co najmniej godzinę, jak nie dłużej, o tym, co pięknego jest w tym mieście i co pięknego jeszcze się wydarzy i przez jakie problemy i utrudnienia musimy przejść wspólnie, bo wspólnie przez to
1: Tak,
0: przechodzimy
1: i
0: wszyscy
1: bardzo
0: mieszkańcy.
1: dziękuję mieszkańcom Włocławka za cierpliwość, za też te słowa otuchy, bo mieszkańcy widzą, że no, mamy powiedzmy takiego, a nie innego wykonawcę, który no, nie jest naszym wymarzonym wykonawcą, no, ale ustawa Prawo zamówień publicznych no, wiąże nam ręce, ale bardzo przepraszam oczywiście za te utrudnienia. Proszę o wyrozumiałość, ale też dziękuję jeszcze raz za te słowa wsparcia, które płyną i no, mamy naprawdę fantastycznych mieszkańców, którzy widzą, że miasto się zmienia, wierzą w nasze miasto coraz mocniej, coraz silniej i to bardzo to cieszy.
0: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki był moim i Państwa gościem. Dziękuję, panie
1: Dziękuję, panie
0: prezydencie.
1: redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzisiaj rozpoczynamy senioralia. Zaraz seniorzy przejmą władzę nad miastem.
1: Tak, przejmą władzę nad miastem. Czekamy na pana prezydenta. O 10:00 ma być uroczyste rozpoczęcie. No pogodę mamy, jaką mamy, więc na pewno to nie będzie zgodnie z takim scenariuszem, jaki był przewidziany. No ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że otrzymamy klucz od pana prezydenta. I będziemy przez 3 dni bawić się, że tak powiem, tak, rządzić miastem, tak.
0: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha, to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda, będziemy się o to starać.
0: To jaki jest plan na te 3 dni?
1: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
3: Ruszamy, szanowni państwo, zaraz złączymy się całą kolumną. Zaraz zaczniemy przedstawiać uczestników naszego korowodu, ponieważ senioralia 2026 już za chwilę rozpoczynają się w Nowym Jorku, szanowni państwo.

0: I witamy Centrum Kultury w Rowerze, szanowni państwo. Wejściu mamy pana prezydenta. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
2: Jaki jest odbiór seniorów? Czy się cieszą na zabawę przez 3 dni?
1: No myślę, że tak, bo jest bardzo duże zainteresowanie, w związku z tym na 100% cieszę się, że po prostu spędzimy ten czas wspólnie.
3: Sala Centrum Kultury Browar Bel dzisiaj wypełniona pozytywną energią. Ja widziałem, że mimo tego, tak jak was witałem przy wejściu, słyszałem, że dzisiaj naprawdę nikomu wody i humoru nie brakuje. Tak też widzę po waszych twarzach, że faktycznie tego humoru jest bardzo dużo, a z tą wodą to już dajmy sobie spokój może.
4: Bo tak naprawdę to jest potrzebna.
3: Woda jest potrzebna.
4: Szanowni seniorzy, dziś włodarze miasta przekazują nam władzę. Korzystajmy więc z przywilejów z rozsądkiem i w umiarze. Bawmy się przy tym wspaniale. Niech rozbrzmiewa śpiew i taniec, niech się spełniają marzenia. One nie mają granic. 3 dni szybko miną, więc nie traćmy czasu. Weźmy klucze we władanie i pokażmy włodarzom, że zasłużyliśmy na nie. A więc czas na zabawę. Niech nam sprzyja pogoda, niech żyją seniorzy, a w nich siła młoda.
5: Panie prezydencie, to dla nas ogromny zaszczyt. Przyjmujemy ten klucz jako wyraz szacunku dla wszystkich włocławskich seniorów. Niech to będzie czas integracji seniorów, wspaniałej zabawy i wspólnych działań dla dobra naszej społeczności. Obiecujemy, że przez te 3 dni będziemy rządzić mądrze, z uśmiechem i wielką energią. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do uczestnictwa w naszym święcie.
3: Kochani, to już teraz jak wszystkich formalności stało się zadość, to pozwólcie, że będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów. Dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
6: Szanowni państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość w imieniu własnym jako przewodniczącej Rady Miasta i wszystkich radnych miasta Włocławka tutaj obecnych z nami. Chciałabym życzyć państwu wspaniałej zabawy, a przede wszystkim życzę państwu radości i dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego.
7: Kochani, tylko czego mogę wam wyżyczyć? Dajcie czadu i pokażcie, jak się włocławscy seniorzy potrafią bawić.
4: Zróbcie hałas!
1: Nie zrzeszona jestem u seniorów, natomiast...

0: Jestem u sióstr orionistek. I tu jest kilka osób od sióstr i są też niezrzeszone, bo jest koleżanka nigdzie niezrzeszona i dodatkowo dostaliśmy zaproszenia, czego nigdy nie było. Pierwszy raz teraz jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: I jak nastawienie przed senioriami, ponieważ za chwilkę seniorzy przejmą władzę nad miastem.
0: Stość, że cieszymy się, przeżywamy. No i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
1: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
0: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
1: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
0: Energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach. No. Bardzo dobrze jest zorganizowany, bo 30 seniorów chodzi do sióstr orionistek. Siostra Agnieszka jest, która bardzo o nas dba. Jest taka pogodna i to wpływa na seniorów, że wszyscy chętnie chodzimy, jesteśmy zadowoleni, mamy różne zajęcia. Wczoraj mieliśmy z policją, na przykład ostrzegali nas, tłumaczyli, jak się nie dać oszukać. Bardzo miło było.
1: Proszę powiedzieć, czy już pani kiedyś brała udział w senioraliach?
2: Niestety nie. Nie jestem zrzeszona, nie należę do żadnego uniwersytetu i bardzo się cieszę, że miałam możliwość skorzystania z dzisiejszego dnia obchodu senioraliów. Jestem bardzo zadowolona.
1: A czy mimo dzisiejszej pogody humory dopisują?
2: Ale rzeczywiście, że tak. Patrząc nawet na ludzi tutaj, którzy się uśmiechają, czekają na występy, ja też się bardzo cieszę.
1: A na który dzień czeka pani najbardziej?
2: Właściwie na wszystkie dni. Może najbardziej na dzisiejszy właśnie, bo są te występy, no i później spotkanie z naszą sławną panią DJ Wiką, którą chętnie poznamy, zobaczymy.
1: Czy właśnie taka opcja, że mogą przychodzić od tego roku seniorzy, którzy nie są zrzeszeni, to jest dobry pomysł i decyzja?
2: Uważam, że tak, bo nie zawsze można byłoby już skorzystać z tego, a w tym momencie no, jest to szansa, żeby też tutaj być.
1: Czy dużo seniorów, którzy nie są zrzeszeni, dzisiaj przyszło?
3: Serdecznie na...
2: Powiem, nie wiem, bo ja przyszłam z koleżanką, która też jest niezrzeszona.
1: Tuż przed chwileczką właśnie seniorzy przejęli władzę nad miastem.
4: I to już powoli staje się włocławską. Też radość dla wszystkich mieszkańców Włocławka, dla mnie również, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, integrujemy środowisko włocławskich seniorów, którzy są bardzo aktywni, którym się też, no, którzy chcą się angażować w rozwój naszego miasta. To, że nasze miasto było też coraz bardziej przyjazne dla wszystkich, bo też mam sygnały i mam dobre przykłady, że seniorzy na przykład dzielą się swoją wiedzą w trakcie korepetycji z młodzieżą, więc to w dwie strony działa. Ostatnio Stowarzyszenie Włocławianki na przykład zaproponowały też w drugą stronę taką inicjatywę Aktywny Wnuczek, gdzie to młodzi mieszkańcy Włocławka pokazują, są takimi przewodnikami po cyfrowym świecie, który no, już nas coraz bardziej otacza. Więc to pierwsza zaleta. Druga zaleta, że po raz kolejny seniorzy włocławscy potrafili się zmobilizować i najpierw zaproponowali, a później no, ich determinacja spowodowała, że w budżecie obywatelskim zarezerwowaliśmy specjalną pulę pieniędzy właśnie na senioralia, czyli formę... To jest nawiązanie do juwenaliów, czyli takiego czasu, kiedy seniorzy przejmują symbolicznie oczywiście odpowiedzialność za miasto, władzę nad miastem, no i to miasto stroją na własną, zgodnie z własnymi potrzebami. Krótko mówiąc, to przez trzy najbliższe dni właśnie w Centrum Kultury Browar B seniorzy będą się dobrze bawili, bo jest przegląd klubów seniora, przegląd twórczości seniorów i tak dalej, i tak dalej. Przez trzy dni tutaj program jest wypełniony po brzegi i mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy, że właśnie takich bardzo energetycznych i zaangażowanych seniorów we Włocławku mamy.
5: Jako pierwszy wystąpi zespół Centrum Wsparcia Społecznego
3: zgraja z piekarni.

0: Warszawskiej.
1: Jako wójt gminy Stękały Stare witam serdecznie na Dożynkach. Witam serdecznie przede wszystkim pana prezydenta miasta Włocławka. Krzysiu, dziękujemy, że jesteś. Księdze proboszcz, proszę, ksiądz proboszcz podtrzymać. Witam pana serdecznie, wicewojewodę i księdza biskupa. Chociaż ksiądz biskup mówił, że inkognito jest, także nie witamy, ale witamy. A i księdza proboszcza przede wszystkim również. Szanowni państwo, jak państwo wiedzą, pierwsza kadencja to nie jest ni w kij, ni w muchał, prawda? Człowiek nie wie jak to, ale już wszystko wiadomo. Witamy państwa serdecznie. Ja jako wójt gminy Stękały Stare serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za wspaniałą mszę i za wspaniałe nabożeństwo. I witam państwa serdecznie, bo możemy już rozpoczynać. Księdze proboszczu, to dla pana wicewojewody. Księdze proboszczu, proszę dać znak. Brawo! Księdze proboszczu, proszę. No ojciec chrzestnych stękał stary. Szanowni państwo, przed państwem w takim razie na rozpoczęcie części starych zespół pieśni i darcia Stękały Stare! Nasza duma, proszę uprzejmie! Ja jako, szanowni państwo, jeszcze jako kierownik Centrum Kultury, zanim przed tym moim całym wójtowaniem, miałem okazję i wątpliwą przyjemność prowadzić ten oto zespół. Także, szanowni państwo, z duma Stękał Stary, zespół pieśni i darcia Stękały Stary. Proszę was.
2: Amatory.
1: Zaczynamy, proszę. Ma kto grać?
3: Nie ma kto grać, no nie ma kto grać. Nie ma orkiestry. Nie ma.
1: Proszę uprzejmie, Weznarowa zaczyna, proszę.
4: Jako naczelna wdowa, zawsze gotowa, proponuję zacząć nasz występ hymnem wdów.
1: Hymn wdów, proszę.

0: Dość. Szanowni Państwo, jako że ksiądz proboszcz jest z nami i pan wicewojewoda również. Księdze proboszczu, z dedykacją dla księdza proboszcza teraz, bo ksiądz odchodził 50-lecie święceń, to teraz wystąpi nasza duma naszego zespołu, pani Pelagia i pan Dionizy. Proszę uprzejmie.
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nieżywa, ale szukam sobie dziadka, bom bardzo kochliwa. Chociaż ciągle łupię w krzyżu i bolą korzonki. Oj ty dziadku, chociaż stary, chciałbyś takiej żonki.

0: Jak ja?
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa. Chociaż stara i nie mrawa, to ciągle ruchliwa.
2: Ojca.
1: Szukam dziadka, co ma werwę i żeby był miły. No i jeszcze, żeby w lędźwiach miał troszeczkę siły.
0: Jestem dziadek, co ma werwę i jest całkiem miły, a do tego jest ruchliwy i ma dużo siły. I jeśli zechcesz, moja droga, będziesz moja żona, moje ruchy cię zachwycą, bo mam Parkinsona.
3: Bydlarowa, już. Szanowni Państwo, jak już ja tam widzę, nowe życie chyba powstaje. Albo się jaka grzybnia rozwija. To księdze proboszczu, to jest idealny moment, żeby dla księdza proboszcza teraz zaśpiewać taki piękny utwór Hoca Kieca. Proszę bardzo.

0: Cicho. O matko kochana, jak miał upiak do piach. Nie.
1: Lagia. Widzę wojewodo taki.
2: Chodca, kieca, koło pieca, ciele mnie pobodło. Matko dla mnie smarowali.

ja za nią do pszenicy, a ja za nią do żyta. Ja sobie myślał, że to panna. Wiem, to nie była kobieta, to był kawał bydla.

0: to już koniec będzie. Drodzy Państwo, to były Tynkały Stare, zespół Pieśni i Darcia. Proszę bardzo do ukłonu. Będzie profesjonalnie. Uwaga, uwaga. Uwaga, księdze proboszczu, dziękujemy bardzo. Będzie profesjonalnie teraz. Hej, siup!
1: Nie ma tu.
0: Co?
1: Nie ma tu.
0: Co?
1: Tak.
0: Dzień dobry, proszę bardzo.

0: Bo ja tak jeszcze chciałam powiedzieć, tak księże proboszczu i panie prezydencie, że jakby co, to jeszcze mogę.
1: Bało się, prawda? Jeszcze nie koniec. O!
2: Halo! A ja? Ci nie zabrali? A mnie nie. To się łowi boki! To wielki zespół!
3: Halo! Roma jak zwykle problemy!
2: No!
3: A teraz następny punkt programu. Dziękujemy za przybycie do Stęka Starych. Do zobaczenia.
1: Podziękujmy wielkimi brawami za występ. Serdecznie zapraszam następny klub Krokus, żeby się przygotował do występów. Tam w holu. A teraz zapraszam na scenę klub seniora Jubilat.

0: Wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacji, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportów były we Włocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to

0: wszystko, infrastruktura i tak dalej. Bez ludzi nie ma znaczenia, stąd dzisiejsza gala, gala wrocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Włocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, no tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
2: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, w wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
3: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
2: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to że jest, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
4: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziałów w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
4: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
5: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
3: Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?

0: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
1: Właśnie, w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu, do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
0: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry. A my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry, i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać. Też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach. I fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
2: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to no, 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
3: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie...

0: też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w trzeci dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
1: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
2: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
1: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
3: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
4: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
5: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
4: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
5: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
4: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
6: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO-2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach. Chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO-1.
6: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. mało inwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo

0: płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
0: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej. Szybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie zadowolenie mieszkańców, no jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również no jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, no zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, no bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby

0: jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończono.
1: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje. Ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
1: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej w stronę Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 7 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojska Polskiego 18. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: białobura. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica 3 Maja 3/5. Płeć: suczka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowa. Wielkość: mała. Cechy szczególne: w typie shih tzu. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Ruda 2/6. Płeć: nieznany. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniekąd kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia. Ponieważ w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o zasadach przyjmowania zwierząt do naszego schroniska, natomiast dzisiaj skupimy się na zasadach adopcji. Jeśli chodzi o sam proces adopcyjny, no tak w dużym skrócie polega on na tym, że przychodzą Państwo do naszego schroniska, wybierają sobie psa lub kota, czasami inne zwierzę, jeżeli akurat mamy jakieś inne zwierzę, czy królika, czy żółwia. Można oczywiście i zachęcamy do tego, aby zapoznać się przed przyjazdem z naszymi podopiecznymi albo na naszej stronie internetowej, albo na naszym profilu na Facebooku. I po przyjeździe przeprowadzamy taki krótki wywiad, żeby zobaczyć, w jakie warunki idą nasi podopieczni. Z takich wymagań adopcyjnych prosimy zawsze, aby wypełnić nam kwestionariusz przedadopcyjny. To jest taka ankieta. Następnie po zapoznaniu ze zwierzęciem, jeżeli wszystko jest ok, ze strony człowieka i zwierzaka, takie zwierzę bardzo często już od razu może od nas wyjść do domu. Oczywiście zdarzyć się może, że poprosimy kogoś o kilkukrotny przyjazd, na przykład jeżeli zwierzę jest lękliwe, ma jakieś problemy z zachowaniem, być może jest nieufne w stosunku do obcych, natomiast generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli takie zwierzę zachowuje się no, w sposób prawidłowy, żeby już na tej pierwszej wizycie zwierzaka od nas adoptować. Jeśli chodzi o jakieś takie wymagania, nie

no nie narzucamy nikomu, że musi mieć na przykład, nie wiem, dom z ogrodem koniecznie. Wyadoptujemy nasze zwierzęta zarówno do domków, jak i do mieszkań, także nie narzucamy nikomu, gdzie ma mieszkać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkanie, konieczna jest zgoda właściciela mieszkania pisemna z własnoręcznym podpisem na to, aby takie zwierzę w tym mieszkaniu przebywało. Podyktowane jest to faktem, że no zdarzało nam się, że zwierzę zostało adoptowane, osoba wynajmowała mieszkanie, a kiedy właściciel dowiadywał się, że w mieszkaniu jest zwierzę, no niestety taki zwierzak do nas wracał. Jest to zawsze każdy powrót jest dla zwierzęcia traumą, której chcemy uniknąć, więc chcemy wiedzieć, że osoba, która rzeczywiście fizycznie posiada to mieszkanie, nie ma nic przeciwko temu, aby zwierzak w tym mieszkaniu przebywał. Oczywiście każdy proces adopcyjny zakończony jest podpisaniem umowy adopcyjnej. Niektórzy się śmieją, że papierów więcej niż u nas, niż przy adopcji dziecka. Natomiast no, wydaje nam się, że w porównaniu do innych placówek czy fundacji, no, ta nasza papierologia jest dość mocno ograniczona. W kwestionariuszu adopcyjnym pytamy między innymi o to, gdzie Państwo mieszkają, właśnie czy w domu, czy w mieszkaniu, czy to jest własny budynek, czy to jest właśnie wynajem, jak długo zwierzę będzie przebywać samo, no, takie podstawowe pytania. Zbieramy też wywiad ustny od potencjalnych adoptujących. Jest to podyktowane tym, że staramy się jak najlepiej dopasować zwierzaka do nowego opiekuna. Bardzo często spotkają się Państwo z tym, że pracownik schroniska po wysłuchaniu, dowiedzeniu się, jak wygląda sytuacja w domu, tak, w jakim wieku są członkowie rodziny, czy są jakieś inne zwierzęta i tak dalej, że pracownik zaproponuje jakieś konkretne zwierzę. Jeżeli podoba nam się jakiś inny zwierzak, oczywiście, jeżeli będzie się nadawał dla Państwa, no to jak najbardziej dojdzie do zapoznania tutaj z tym zwierzęciem. Natomiast prosimy, żeby u nas nie skupiać się jednak na wyglądzie, tylko na tym, jakie zwierzę ma temperament, czy jest nieufne, czy jest przyjaźnie nastawione. Oczywiście wielkość zwierzęcia też tutaj jest takim czynnikiem, które dużo osób bierze pod uwagę. Natomiast pamiętajmy, że średni pies także odnajdzie się w mieszkaniu, a bardzo często, chociaż oczywiście nie jest to reguła, te mniejsze psiaki na przykład mają sobie bardzo dużo energii i potrzebują częstszych spacerów, potrzebują wybiegania na ogródku, potrzebują po prostu więcej ruchu. Jako schronisko nie mamy także nic przeciwko temu, żeby na przykład pies poszedł na zewnątrz, do budy, do kojca. Warunkami tutaj jest jednak to, żeby ten kojec, buda były odpowiednio ocieplone, zabezpieczone przed warunkami środowiskowymi. Tak, no, każde zwierzę musi mieć odpowiednie schronienie przed deszczem, nie może marznąć, nie może się przegrzewać. No i drugi warunek jest taki, że pies musi mieć odpowiednią okrywę. Tak, zdarza się, że większy pies ma cienką sierść, bez podszerstka i na przykład ktoś odradzi zabranie go właśnie do domu, do kojca czy do budy. Natomiast oczywiście, jeżeli taki pies nadaje się do przebywania na zewnątrz, nie robimy problemów, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie zwierzę na zewnątrz wyszło od nas. Takim jeszcze, no powiedzmy, że wymaganiem naszym, no wymaganiem, takim naszym życzeniem tak naprawdę jest to, żeby przede wszystkim te zwierzaki, które od nas wychodzą, miały w nowym domu lepiej niż u nas. Ponieważ oczywiście są to zwierzęta po, no, no z różnych sytuacji, tak, zabrane, znalezione. No

i jedna taka rzecz, prosimy zawsze o to, aby adopcja była świadoma. Co to znaczy świadoma adopcja? To znaczy, że musimy mieć świadomość tego, że zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest przedmiot, to jest żywe stworzenie, które wymaga od nas zapewnienia mu komfortu, zapewnienia mu przestrzeni, zapewnienia jego potrzeb gatunkowych, tak? Czyli jeżeli chodzi o psy, psy potrzebują spacerów, potrzebują węszenia, potrzebują zabawy, bliskości opiekuna. Koty podobnie, oprócz tego, że oczywiście no nie każdy kot będzie wychodził na spacer, tak? One raczej załatwiają się do kuwety. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli bierzemy małe zwierzę, młode, szczeniaka, kociaka, musimy liczyć się no niestety ze stratami w domu, tak? Szczenięta, szczególnie te w okresie ząbkowania, gryzą wszystko, co im się nawinie pod zęby. No będą na pewno tym zwierzakom zdarzać się wypadki, tak? Więc tutaj jest dodatkowa nauka czystości. Musimy mieć świadomość tego, że kot mały, młody będzie nas może budził w nocy, będzie wymagał częstej zabawy, będzie wymagał częstszego karmienia. Może nas podrapać, oczywiście ugryźć, jeżeli się wystraszy, czy coś mu się nie spodoba w naszym zachowaniu, tak? Pamiętajmy, że zwierzę to potencjalnie obowiązek na kilkanaście, czasami ponad 20 lat, w zależności od tego, czy bierzemy młodsze, starsze zwierzę. I musimy zdawać sobie sprawę, że jest to duży wydatek, tak? Oprócz tych no, podstawowych tak naprawdę kosztów typu karma, no, woreczki na kupy, smycz, obroża dla psa, kuweta, żwirek dla kota, dochodzą nam tutaj także koszty no, zniszczeń w domach, no nie ukrywajmy, może się to zdarzyć, dochodzą nam też, proszę o tym pamiętać, koszty weterynaryjne. Dla psów obowiązkowe jest coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dla kotów w tym momencie nie ma w Polsce obowiązkowych szczepień, natomiast oczywiście polecamy szczepienia na choroby zakaźne. No i oczywiście musimy brać pod uwagę nagłe wypadki. Pamiętajmy, że nie ma u nas Narodowego Funduszu Leczenia Zwierząt, nie płacimy składek na nasze zwierzęta. Weterynarze prowadzą praktyki prywatne i no, za to leczenie będą pobierać opłaty, jeżeli coś z naszym zwierzęciem się stanie. Musimy też mieć świadomość tego, że zwierzęta schroniskowe to nie są zwierzęta, które my całkowicie znamy. Bardzo często trafiają do nas zwierzaki, których nie znamy przeszłości, nie wiemy co przeszły, nie wiemy co je zdenerwuje tak do końca. Wszystkie nasze ogłoszenia, to co wiemy o zwierzęciu, my obserwujemy w warunkach schroniskowych. Schronisko to nie jest dom. Zwierzę, które tutaj jest wylęknione, wycofane w domu po jakimś czasie, jak poczuje się pewnie, może zacząć się, że tak brzydko powiem, panoszyć, poczuje się królem, zacznie zagarniać nam przestrzeń, zacznie nam zagarniać zasoby. Pies, który u nas się dogadywał z innymi, może nagle no, nie być przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt na spacerze. Kot, który tutaj jest ogromnym miziakiem, któremu brakuje człowieka, bo no nie oszukujmy się, naszym zwierzętom jednak brakuje człowieka. My wchodzimy do nich tylko kilka razy dziennie, nie zawsze mamy czas, żeby się z nimi pobawić, pogłaskać, wziąć na kolana. Więc taki kot, który w schronisku jest największym miziakiem, w domu mając człowieka na co dzień na przykład, może stać się bardziej niezależny. Także różne rzeczy się zdarzają. Nie zawsze oczywiście to się zdarza, ale zwierzę może prezentować problemy behawioralne. Może się czegoś wystraszyć, może dopiero w domu okazać się, że ma jakiś lęk. Może mieć w domu pies czy kot lęk separacyjny, nad którym musimy popracować tak, żeby zapewnić mu odpowiedni komfort. Także oczywiście zachęcamy do adopcji.

0: Może to oczywiście zachęcamy do adopcji, to na razie wywalmy, to na sam koniec powiem, nie? Część osób przyjeżdża do schroniska z zamiarem adopcji i z takim nastawieniem, że jak wezmą sobie pieska, to on będzie super, mega wdzięczny, od razu będzie ich kochał, całował, wchodził na kolanka, wykonywał sztuczki, przynosił kapcie. Należy zdać sobie sprawę, że niektóre zwierzęta są u nas zaledwie kilka tygodni, niektóre zwierzęta są u nas kilka miesięcy lub lat. Jeżeli takie zwierzę zabierzemy do domu, jest to dla niego stres, jest to dla niego zmiana miejsca, pojawiają się nowi ludzie, takie zwierzę od nowa musi się nauczyć przebywać w tym nowym miejscu. Takie zwierzę może być nieufne, może minąć trochę czasu i minie trochę czasu, zanim przyzwyczai się do nowych warunków, do nowych zasad, do tego, że ludzcy rodzice cały czas są w domu, że być może w domu są dzieci. Takie zwierzę może nie pokazywać nam tej wdzięczności, w cudzysłowie, od razu. Musi się do nas przyzwyczaić, musi nauczyć się, że nowy człowiek nie zrobi mu krzywdy, że po prostu trafił lepiej. Jak się zorientuje, no to oczywiście jest już wasz. Ale nastawmy się na to, że zwierzęta ze schroniska mogą wymagać pracy i nie zawsze od razu będą takie, jakich oczekujemy. Jeżeli chcemy zwierzę konkretne, tak, konkretnej wielkości, konkretnego koloru, konkretnego charakteru, polecamy raczej zapoznać się z dobrymi hodowlami albo no, kupić sobie na razie pluszaka i zastanowić się, czy jesteśmy gotowi po prostu na żywe zwierzę w domu. Oczywiście zachęcamy do adopcji. Wiemy, jak fantastyczne są adoptowane zwierzęta. Sami takie mamy, dużo znajomych naszych takie ma. Czasami trzeba włożyć w takiego psiaka, kociaka, dużo pracy, ale oczywiście ta praca opłaca się, zwraca się z nawiązką. Odwiedziny w naszym schronisku, te odwiedziny oczywiście w sprawie adopcji, odbywają się codziennie między 12 a 17, także na zapoznanie ze zwierzętami zapraszamy w tych właśnie godzinach.
1: Do adopcji polecają się Aksa. Aksa to około 4,5-letnia sporej wielkości suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Prawdopodobnie zanim do nas trafiła, biegała swobodnie po podwórku i nie była uczona chodzenia na smyczy. Wnioskujemy tak, ponieważ na początku pobytu w schronisku smycz sprawiał jej duży dyskomfort. Na szczęście zrobiła w tej kwestii duże postępy, ale i tak widzimy, że wolałaby biegać bez tego paska na szyi, który ogranicza jej ruch. Tym bardziej, że Aksa jest aktywną dziewczyną. Uwielbia gonitwy. Spacer musi być dość szybki, najlepiej połączony z eksploracją i zabawą. W stosunku do innych psów wydaje się być wybiórcza. Zachęcamy zatem do zabrania obecnego pupila na spacer zapoznawczy. Aksa powinna świetnie odnaleźć się w domu z ogrodem i wśród aktywnych ludzi, którzy zechcą zabierać się na szybkie przechadzki i razem poznawać ciekawostki, jakie ma do zaoferowania świat. Aksa zarejestrowana jest pod numerem 13307/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Miłek. Miłek to około 4-letni średniej wielkości czarny kot, który bez wątpienia zasługuje na miłość i uwagę człowieka. Miłek trafił do nas z kocim katarem, który niestety na pewien czas odizolował go od kocich towarzyszy oraz od odwiedzin ludzi, którzy mogliby go oswajać ze swoją obecnością oraz ludzkim dotykiem. Dzisiaj Miłek mieszka w pokoju z innymi kotami i jak wynika z naszych obserwacji, Miłek nie jest kotem dominującym, jest uległym kocim kolegą i nie wchodzi w konflikty z innymi kotami. W stosunku do człowieka jest jeszcze bardzo ostrożny i nieśmiały. Reaguje na nawoływanie, podejdzie, pozwoli podsunąć człowiekowi dłoń do powąchania, po czym się wycofuje. Miłek ma piękne oczy, jest spokojnym kotem, który szuka cierpliwego oraz kochającego opiekuna. Opiekuna, który zobaczy w Miłku niezwykłego czarnego kota, lecz wyjątkowego, wrażliwego mruczka. Czy jest ktoś, kto zechce przygarnąć czarnego kota na szczęście i dać mu spokój i bezpieczeństwo? Miłek zarejestrowany jest pod numerem 4548/116/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z PhysioExpert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacji, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej PhysioExpert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: PhysioExpert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie

0: Senioralia zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Włocławek.
1: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
2: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Włocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Włocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
3: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a jeżeli chodzi o sport, mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
4: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
3: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
5: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne.

0: dwa brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
0: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
2: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
3: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
2: Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
3: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
2: Właśnie w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
3: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
4: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
1: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: się senioralia. Trzy dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha, to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te trzy dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w trzeci dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych ósmych już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe trzy dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za trzy dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
0: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
5: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. Trzy dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
0: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
6: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
1: Mimo dzisiejszej pogody seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
6: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
1: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
6: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
0: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
7: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z

0: neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym, OAR, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
0: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
0: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej. szybciej w terminie. Natomiast no,

0: Czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ no bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, no jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również no jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, no zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, no bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
1: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny, dziwny sposób?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają, natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja no, potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca no, będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj no, najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
1: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERF-em. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie, nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 504.

0: 40 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent WUCOWKA. Dzień dobry, Panie
1: Dzień dobry, panie
0: Prezydencie.
1: redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie Prezydencie, pamięta Pan ten dzień 7 maja 2024 roku. To było 2 lata temu, kiedy został Pan zaprzysiężony i podjął się trudnej, co by nie powiedzieć, roli prezydenta WUCOWKA. Miał Pan bardzo rozbudowany swój program. W zeszłym roku Pan już część tego programu mógł odhaczyć i rozliczyć. No, przyszedł podsumowanie 2 lat. Proszę powiedzieć, czy jest Pan zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 2 lata i czy wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Nie no, oczywiście, że zawsze jest jakiś niedosyt i zawsze chciałoby się więcej, więc czy wszystko idzie zgodnie z planem, to pewnie. Ja akurat mam taką duszę, że chcę więcej i więcej. W myśl zasady dzisiaj rekord, jutro norma. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te 2 lata to był czas takiej zespołowej, wytężonej pracy i te efekty powoli są widoczne. Zresztą no, mieszkańcy też, jak piszą do mnie, no, to podkreślają to bardzo często, że widzą te zmiany i o to chodzi. Najważniejsze, że mamy pomysł, mówię w liczbie mnogiej, bo przecież to jest gra zespołowa, to tutaj pojedyncza osoba niczego nie zrobi, więc i podziękowania dla moich tych bliższych współpracowników, w sensie pracowników Urzędu Miasta, ale też dla pracowników jednostek, ale też dla tych wszystkich osób, które angażują się na przykład w kolejne konsultacje społeczne, które organizujemy. Czyli dla mieszkańców też podziękowania dla mieszkańców, którzy sygnalizują różnego rodzaju albo rozwiązania na przyszłość, albo też coś, co no, nie domaga. Ostatnio miałem taką interwencję mieszkańca odnośnie Placu Zabaw. Oczywiście no, już ją realizujemy, ale mi osobiście zawsze zależy na tej interakcji, na tym, żeby z mieszkańcami mieć ten kontakt i jak najlepiej się z nimi komunikować. Natomiast faktycznie no, z tej obszernej jednak listy, bo ja pamiętam, jak prezentowałem program wyborczy, to szczególnie moi przeciwnicy mówili, że to jest nierealne, że to jest ponad stan, że i tak dalej. No jednak pokazuję krok po kroku, że jest realne, no chociażby przykład 3 maja Tumskiej. Ten plac od bodajże chyba 2013 albo 2012 roku leżał i...
0: I zmieniały się pomysły na zagospodarowanie.
1: Co kampania wyborcza, to jakiś nowy pomysł. Ja w kampanii wyborczej powiedziałem, że będziemy tam budować kamienice z lokalami użytkowymi i dzisiaj faktycznie to się dzieje. Tak samo jak 3 maja 4, 3 maja 6, Cyganka, jedna, druga, bo chociażby fabryka WD, która, czyli Teatr Nasz, bo to bliższe, który też przez całe lata stał i straszył. Udało się no, jakieś 1,5 roku temu, czyli w październiku 2024 roku tą nieruchomość przejąć. To udało się, to jest złe słowo, bo to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy. I dzisiaj mam

0: Mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu, może tygodni już tam się zaczną prace. Tak samo jak chociażby z tunelem na ulicy Wienieckiej. Ja pamiętam jeszcze kilka kadencji temu, jak byłem radnym miasta. Słyszałem bardzo często, że no, warunki terenowe tam uniemożliwiają realizację tej inwestycji. Dzisiaj mamy już prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda utrzymał tą decyzję, która została już jakiś czas temu wydana, więc też szykujemy się z przygotowaniem przetargu na inwestycję, na którą naprawdę bardzo duża część mieszkańców
1: To
0: naszego
1: prawda.
0: miasta czeka. I tak krok po kroku kolejne rzeczy realizujemy. Siódmy blok na Celulozowej, alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przecież w tej kadencji oddana, przejście pieszo-rowerowe pod ulicą Wyszyńskiego wraz z przebudową zabytkowego mostu w ciągu ulicy Wyszyńskiego, też w tej kadencji oddany Włower, który się no,
1: Obiecywał pan i
0: nie
1: jest.
0: cieszył popularnością wśród decydentów, ale wśród mieszkańców bardzo. Ja mówiłem o tym w kampanii wyborczej no i Włower jest i mieszkańcy się z tego Włoweru cieszą. O aptece całodobowej już nie wspominam, bo też słyszeliśmy jako
1: Że jest to
0: mieszkańcy, że to jest
1: niemożliwe.
0: niemożliwe, a jednak już od blisko 2 lat apteka całodobowa funkcjonuje w naszym mieście i co ważne, Włocławka, ale też mieszkańcy regionu włocławskiego. To jest za nami, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest osadzone w jakiejś perspektywie i w jakimś szerszym kontekście. I to nie jest tak, że my punktowo, wycinkowo coś realizujemy, tylko to wpisuje się w większą całość. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju miasta, dlatego że ta strategia rozwoju miasta, mimo że przyjęta chyba w 2022 roku, więc nie tak dawno, no już stała się nie
1: Nieaktualna,
0: pasuje.
1: nie
0: Tak, no
1: pasuje
0: bo
1: do tej.
0: chociażby mamy tą gigantyczną inwestycję w rozwój gospodarczy naszego miasta. Tutaj mówię o elektrowni atomowej, której wartość inwestycji ponad 50
1: To już
0: miliardów.
1: jest fakt, panie
0: To jest
1: prezydencie.
0: fakt o tyle, że trwają prace. Inaczej, inwestor wydaje kolejne pieniądze na przygotowanie dokumentacji środowiskowej. To już ten proces trwa na badania geologiczne. Za chwilę będą nawet badania sejsmiczne wykonywane. Ja jestem po serii spotkań z inwestorem, więc jeszcze w tym roku powstanie duża. Taka stacja meteorologiczna, która też jest niezbędna do tego, żeby cały ten proces jednak bardzo trudnej inwestycji związanej no też z naszym bezpieczeństwem, bo zbudować to jest jedno, ale później no my jako mieszkańcy miasta no chcemy oczywiście korzystać z tych dodatkowych pieniędzy, które wpłyną do budżetu
1: Jasne,
0: miasta,
1: ale przede
0: ale
1: wszystkim
0: poczucie
1: chcemy
0: bezpieczeństwa.
1: być
0: O, i
1: bezpieczni.
0: poczucie bezpieczeństwa to też jest bardzo ważna rzecz i w ramach funduszy szwajcarskich, o tym już mówiłem, no będziemy mieli rozbudowę systemu dyspozytorskiego, tak żeby go zintegrować, ale też rozbudowę monitoringu. Z pieniędzy szwajcarskich wymienimy najstarsze kamery, ale właśnie to jest przykład takiego myślenia szerszego, bo przy tej okazji też budujemy we Włocławku sieć własnych światłowodów, takich, które będą należeć do miasta i w ciągu, myślę, że 3 lat włocławski monitoring będzie miał 400 punktów kamerowych wpiętych do jednego centrum dyspozytorskiego, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji operatorzy będą mieli uproszczoną pracę, bo to sztuczna inteligencja będzie wychwytywać
1: te momenty niebezpieczne.
0: Tak, i jak gdyby wrzucać na główny monitor. Ale 400 kamer to już jest naprawdę całkiem sporo i będziemy rozbudowywać ten system, ale właśnie do tego potrzebujemy chociażby sieci światłowodowej, której dotąd nie było. Takich systemowych tematów, chociażby połączenie
1: obszaru... O których na co dzień się nie mówi, bo one są jakby niewidoczne, tak jak te inwestycje, które się dzieją, budują, prawda?
0: Tak, no ale właśnie. I my musimy też strategicznie patrzeć. To znaczy to, że jesteśmy miastem przemysłowym i mamy silną tą gospodarkę, nawet te inwestycje w rozwój naszych firm powodują, że my się plasujemy w ścisłej czołówce miast, gdzie nakłady inwestycyjne w rozwój gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasują nas naprawdę w pierwszej piątce, a zdarzało się...
1: Czy taka rozbieżność, panie prezydencie, skąd tyle osób pozostających bez
0: pracy?
1: Bo
0: mamy na przykład... A, no to jest inna rzecz. Mhm. To o tym za chwilkę, ale... Bo mamy na przykład inwestycje Solveya, Indoramy, Anwilu, Orlenu, Kluczborka, Prefabetu Kluczbork, Salamandra, DGS-u, Essena i wielu, wielu innych, gdzie te firmy funkcjonują już w naszym mieście i jak się rozbudowują, to nie jest na takim greenfieldzie, gdzie w szczerym polu nagle się pojawia
1: fabryka nowa, jest
0: magazyn, ten. Wiecie, tam za parę 10 milionów i jest wielkie wow, a u nas się setki milionów inwestuje i tego tak naprawdę nikt nie widzi, bo gdzieś jest z boku i to tak właśnie jest trochę z, no chociażby z tą elektrownią, ale na przykład z tą elektrociepłownią zasilaną odpadami, której wartość inwestycji to jest 700 milionów złotych, to jest gigantyczna inwestycja, która w dużej części też przekłada się na miejsca pracy przy budowie i one są, te miejsca pracy są wytwarzane u nas. Natomiast my mamy bardzo duży problem z miejscami pracy poza przemysłem, czyli w sektorze usług. I stąd bardzo ważny obszar, moim zdaniem, to jest ten obszar właśnie czasu, gospodarki czasu wolnego, czyli hotelarstwa, gastronomii i tak dalej. I stąd też, dokładnie, i stąd też tak wiadomo, że od razu nie będziemy Krakowem czy Barceloną, ale uważam, że krok po kroku, szczególnie tych turystów aktywnych, tych takich, którzy z ciekawością gdzieś przyjeżdżają, albo na wydarzenia kulturalne, albo na wydarzenia sportowe, albo po prostu dlatego, że coś ich zaciekawi, to chcemy taki obszar tej naszej gospodarki tutaj wzmacniać i stąd na przykład za pieniądze szwajcarskie budowana ulica wzdłuż Wisły, w przedłużeniu ulicy Bulwary, gdzie obszar rewitalizowany z naszym doskonałym naprawdę skarbcem fajansu, ale też z katedrą, z wieloma, z muzeami fantastycznymi chcemy połączyć z miejscem, gdzie no mam nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia. No tutaj bardzo mocno, intensywnie pracujemy nad takim modelem finansowym, żebyśmy mogli też jak gdyby kolejną cegiełkę dołożyć, z tym, że to też trzeba mieć świadomość, ale ja jestem o tym przekonany, że mieszkańcy Włocławka doskonale to czują i wiedzą, że to jest tak, że skarbiec fajansu czy Szkutnia to nie będą inwestycje, które w tym konkretnym miejscu będą generować przychody. One mają być magnesem, który spowoduje, że przyciągną ludzi z zewnątrz do Włocławka i te osoby z zewnątrz zostawią pieniądze u naszych restauratorów,
1: hotelarzy.
0: Dokładnie, że to generuje, to są dodatkowe pieniądze dla lokalnej gospodarki i tutaj też no te miejsca pracy mam nadzieję, że wygenerujemy. No najważniejsze, że tak jak powiedziałem, no mamy na to pomysł i mamy takie szersze spojrzenie też w kontekście tych zmian w gospodarce krajowej, które i światowej wręcz, które się dzieją. Mam nadzieję, że już niedługo będę miał możliwość przyjść tutaj do studia telewizji Kujawy i też no cały pakiet tak naprawdę dobrych informacji w tej sferze gospodarczej przedstawić.
1: Niedługo to kiedy, panie prezydencie?
0: Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy mogli już
1: mówić o konkretach.
0: Tak, o bardzo konkretnych.
1: Panie prezydencie, mówił pan o tym, że we pojedynkę nie zrobiłby pan nic, że bardzo ważny jest dla pana zespół. Czy jest pan zadowolony ze swojego zespołu? Bo to jest dobry zespół, to gwarancja sukcesu i on nie powstaje od tak na pstryknięcie. Pan doskonale znał większość pracowników, no bo przecież nie

0: pojawił pan się znikąd, był pan zastępcą prezydenta, poza tym całe swoje życie takie aktywne, był pan blisko samorządu. Czy udało się, że pan może teraz powiedzieć tak, mam taki zespół, z którym w 100% uda mi się zrealizować te pomysły, które gdzieś narodziły się też wspólnie, no nie tylko w pana głowie, ale wspólnie podczas wielu godzin rozmów z mieszkańcami również.
1: Na pewno mam zespół taki, który jest zespołem kreatywnym, który też nie poprzestaje na tym, co jak gdyby przypisane do danej roli, ale zastanawia się, co można zrobić więcej. I stąd my tak naprawdę jesteśmy w takiej permanentnej zmianie, bo to też nie jest tak, że no, można przyjść do urzędu, powiedzieć, jak ty będziesz tym, ty będziesz tym, ty będziesz tym i tak bezrefleksyjnie przez 5 lat w tym tkwić. Znaczy, mówię znowu w liczbie mnogiej, bo to dotyczy zarówno i mojej osoby, moich zastępców, dyrektorów, że cały czas szukamy takiego optymalnego ustawienia, bo jedna osoba jest świetna, nie wiem, w historii i ma ogromną wiedzę właśnie związaną z tym, z turystyką, z historią naszego miasta, a inna osoba jest po prostu świetna w infrastrukturze, tak?
0: A jeszcze inna
1: I
0: świetnie liczy.
1: oczywiście, więc no, to tak mi się wydaje, że na tym też polega trudność albo wyzwanie każdego menedżera, że no, trzeba te potencjały w ludziach umiejętnie uwolnić i wspierać po prostu tam, gdzie się sprawdzają, gdzie są lepsi od siebie samych w innym miejscu. I to się powoli dzieje, przy czym no też my bardzo mocno uważamy na wydatki i stąd też ubiegły rok, bo już mamy sprawozdanie, wiemy dokładnie, jak to wyglądało, mogliśmy zakończyć nadwyżką budżetową, czyli krótko mówiąc, mamy większe dochody bieżące niż wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są na przykład na wynagrodzenia, na przykład na utrzymanie szkół, przedszkoli i tak dalej, na zakup energii elektrycznej. I tutaj no, bardzo mocno na każdym kroku pilnujemy, stąd też no, od momentu, kiedy przyszedłem do urzędu, to zatrudnienie spadło. To znaczy, to nie jest tak, że ja kogoś zwalniałem bardzo mocno na siłę, tylko w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, bo też są takie sytuacje, obok których obojętnie nie można przejść, ale w większości przypadków to są to odejścia na emeryturę. I no, tutaj staramy się już tymi zadaniami, które pozostają, dzielić, tak, żeby no, to zatrudnienie też nie rosło, ale
0: Ale panie
1: tych
0: prezes.
1: oszczędności szukamy naprawdę na każdym kroku, bo jak ja zaczynałem funkcję, no, swoją misję na funkcji prezydenta, swoje zadania na funkcji prezydenta, to taki prosty przykład. Mieliśmy w urzędzie 5 samochodów służbowych, dzisiaj mamy 2. Więc naprawdę na każdym kroku tych oszczędności szukamy, ale też rozsądnie, no
0: No
1: bo
0: właśnie o
1: są
0: to chciałam
1: granice.
0: zapytać, że o te granice, bo no dobry zespół zaufanych ludzi, specjalistów, to musi być też zespół dobrze wynagradzany, zwłaszcza, że te zarobki w samorządach są i tak obarczone tymi widełkami, że więc no żaden specjalista, dobry specjalista za nieduże pieniądze nie będzie chciał poświęcać swojego czasu, bo to tak jak pan sam niejednokrotnie wspominał, to nie jest tylko 8 godzin, prawda? Czy tam 7 teraz, no.
1: No, nie jest, bo to jest tak, że
0: Obiecywał
1: my
0: pan, że
1: bardzo.
0: będzie pan wynagradzał tych pracowników, że te oszczędności poczynione właśnie wskutek zmniejszenia zatrudnienia, takiego w sposób naturalny, jak to się da, zaowocują również tym, że pracownicy, którzy ciężko pracują, którzy dają z siebie wszystko, będą wynagradzani.
1: I myślę, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, więc tutaj ja też uważam, że trzeba dbać o pracownika, o to, żeby jego satysfakcja była odpowiednia. Oczywiście wszystko robimy w miarę posiadanych środków. I tak jak powiedziałem, no, tą nadwyżkę budżetową wypracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidną w ubiegłym roku. A do tego my naprawdę masę pieniędzy pozyskujemy ze środków zewnętrznych i to ten rok i plan

0: wydatków budżetowych na ten rok w zakresie tych wydatków majątkowych, czyli tych inwestycyjnych, tych, które budują przyszłość naszego miasta, no w tym roku mamy naprawdę wybitny. To znaczy do każdej złotówki wydanej z pieniędzy mieszkańców 2 złote z zewnątrz bezzwrotnego dofinansowania pozyskujemy. Więc to można powiedzieć, że każdą rzecz, którą kupujemy, mamy za 1/3 wartości. Więc w zeszłym roku to nie było aż tak genialnie, bo to w rozliczeniu wyszło 1:1, czyli do złotówki wydanej z kieszeni mieszkańców, druga złotówka była z zewnątrz. A to i tak są fantastyczne wyniki i chcę to też powiedzieć z całą mocą. Nigdy nikt w naszym mieście nie pozyskiwał takich ogromnych pieniędzy z tylu różnych źródeł, jak teraz wspólnie pozyskujemy. Bo to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej od marszałka województwa, to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO i z programów tych ogólnopolskich, ale chociażby ogromne 80 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Setki milionów złotych z funduszu dopłat na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszej wspólnoty, naszych mieszkańców, ale też po to, żeby przyciągać też mieszkańców z zewnątrz i zatrzymywać młodych mieszkańców we Włocławku. To też jest w szerszym kontekście, znowu bym mógł mówić, łącznie ze szkolnictwem, łącznie ze wspieraniem rozwoju naszej uczelni, naszych uczelni, bo obie są ważne, chociażby przez zapewnianie mieszkań studenckich, tak? Bo to się buduje wtedy taka oferta, że we Włocławku nie tylko mam świetne studia z perspektywą naprawdę bardzo dobrych zarobków, to będę podkreślał, bo to jest fenomen. Nasza uczelnia, mówię o Akademii Włocławskiej, kształci na takich kierunkach, gdzie jak mamy zestawienie najlepiej wynagradzanych absolwentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego,
1: to są właśnie absolwenci.
0: To jest top, to jest 2 lata temu było tak, że w pierwszej dziesiątce 5 kierunków to były kierunki absolwentów z Akademii Włocławskiej z całego województwa, czyli z Politechniki Bydgoskiej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tak i wielu, wielu innych, to w pierwszej dziesiątce 5 to były miejsca, które należały do Akademii Włocławskiej, dlatego że ta nasza uczelnia kształci na konkretne potrzeby rynku pracy. Ale do tego jeszcze, jak wzmacniamy chociażby mieszkaniami dla studentów, a później dajemy możliwość, bo takie preferencje też w zarządzaniu są, że osoby do 35 roku życia mają dodatkowe punkty przy naborze na kolejne mieszkania, a tych mieszkań w tej kadencji zbudujemy znowu 500, to jest, myślę, już taki silny bodziec do tego, żeby zastanowić się, czy jest sens, żeby naciągać swoich rodziców gdzieś poza miastem, ucząc się być może w fajnym mieście, takim, które może
1: daje możliwości życia studenckiego, tak.
0: Natomiast efekty później będą marne, bo kończy ktoś, powiedzmy, i pracuje w swoim zawodzie i zarabia najniższą krajową.
1: Panie prezydencie, to krótkie podsumowanie i przecież nie zdążyliśmy powiedzieć o wszystkim. Wygląda jak niekończące się pasmo sukcesów i kolejnego odhaczania.
0: Jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, to w ogóle nie ma co dyskutować.
1: Ale ja chciałam zapytać...
0: My wykonaliśmy, powiedzmy, pierwszy krok, ale naprawdę jeszcze te 3 lata, które są w tej kadencji, to jest bardzo, bardzo dużo pracy.
1: Pan biega maratony, więc...
0: Zdarzyło się kilka razy.
1: No właśnie, więc to jest taki długodystansowy bieg, który w tej chwili się dzieje w mieście. Czy przez te 2 lata miał pan taki moment, że nie chciało się panu przyjść do pracy, że miał pan już dość, że problemy zupełnie niespodziewanie pojawiały się takie, o których pan nie myślał, że one mogą gdzieś tam właśnie z której strony atakować.
0: Nie, no problemy są i one są wpisane w życie tak, każdego z nas.
1: To zgadza
0: się. To tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale no, może nie powinienem się przyznawać do tego, ale ja naprawdę nie traktuję tej pracy jako pracy, bo ona mi daje...

0: bardzo dużo satysfakcji. Inaczej odpowiadając, zdarzyło się mnóstwo, pewnie, nie jestem w stanie tego policzyć, mnóstwo nocy nieprzespane, kiedy dopadały mnie problemy związane z miastem i zastanawiałem się w nocy nad optymalnym rozwiązaniem, ale ja bardzo lubię to zajęcie, bo mówię, nie chcę powiedzieć praca, bo za dużo satysfakcji czerpię z tego, że nie wiem, pójdę teraz ostatnio na budowę 3 Maja Tumska i pani archeolog mi pokaże gliniane naczynia, które wykopała tam i w związku z tym cała historia tego miejsca się pobudza i pomysł na to, jak to wyeksponować i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, jak słyszę, kto by nie lubił, od mieszkańców, że im się podoba taka czy inna inicjatywa, której na przykład nie można było zrobić wcześniej, bo nie wiem co, no chociażby festiwal 3 maja podobno nie można było na Starym Rynku żadnej imprezy zrobić, a tutaj już druga edycja za nami, udana, taka, która pokazuje, że w obszarze rewitalizowanym, czyli w obszarze, który przywracamy do życia, faktycznie to życie może
1: być. Tak się pan
0: może
1: napędza,
0: być.
1: Jak pojawiają się jakiekolwiek problemy właśnie, że ta wizja
0: lubię
1: jednak,
0: je rozwiązywać, tak jest.
1: Ta wizja tego, co będzie później, skutecznie dusi ten
0: tym bardziej, że to mówię,
1: filową...
0: to nie są przypadkowe jakieś tam strzały, tylko naprawdę, no... Ostatnio miałem tak, że pan do mnie napisał chyba na Facebooku, że a no fajnie by było, jakby te zielone tereny Śródmieścia, które teraz budujecie, żeby jeszcze przedłużyć do parku Sienkiewicza. Ja mówię, no dobrze, ale my w sumie to robimy, bo tak, bo do Placu Wolności, no wiadomo, mamy te prace, które skończą się prędzej czy później, ale się skończą. Plac Wolności, właściwie mamy już złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na przebudowę. 3 maja budujemy. Skwer przed teatrem jest w przebudowie. Zostaje nam ulica Zapiecek i kawałek przejścia przez Wojska Polskiego. Mamy bardzo fajnie połączone parki w takim otoczeniu bardzo fajnym dla mieszkańców, dla człowieka. No bardzo ładnie nam się łączą bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Przecież no też, ja sam nawet tego doświadczyłem,
1: dobrze,
0: jak moje
1: pan
0: dzieciaczki
1: prezydent
0: były...
1: momentów takich trudnych, że nie chciało mu się przyjść już do pracy, miał ochotę rzucić wszystko w diabły, tak potocznie mówiąc, nie miał przez te 2 lata. Podsumowując, to proszę państwa, panie prezydencie, ja wiem, że mógłby pan tu jeszcze opowiadać co najmniej godzinę, jak nie dłużej, o tym, co pięknego jest w tym mieście i co pięknego jeszcze się wydarzy i przez jakie problemy i utrudnienia musimy przejść wspólnie, bo wspólnie przez to
0: tak,
1: przechodzimy wszyscy
0: i
1: mieszkańcy.
0: Bardzo dziękuję mieszkańcom Włocławka za cierpliwość, za też te słowa otuchy, bo mieszkańcy widzą, że no, mamy powiedzmy takiego, a nie innego wykonawcę, który no, nie jest naszym wymarzonym wykonawcą, no ale ustawa prawo zamówień publicznych no, wiąże nam ręce, ale bardzo przepraszam oczywiście za te utrudnienia. Proszę o wyrozumiałość, ale też dziękuję jeszcze raz za te słowa wsparcia, które płyną i no, mamy naprawdę fantastycznych mieszkańców, którzy widzą, że miasto się zmienia, wierzą w nasze miasto coraz mocniej, coraz silniej i to bardzo też cieszy.
1: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki był moim i państwa gościem. Dziękuję, panie
0: dziękuję,
1: prezydencie.
0: Pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez

wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: dzisiaj rozpoczyna. Że przejmą władzę nad miastem.
1: Tak, przejmą władzę nad miastem. Czekamy na pana prezydenta. O 10 ma być uroczyste rozpoczęcie. No, pogodę mamy, jaką mamy, więc na pewno to nie będzie zgodnie z takim scenariuszem, jaki był przewidziany. No, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że otrzymamy klucze od pana prezydenta i będziemy przez 3 dni bawić się, że rządzić tak powiem, miastem. Tak, rządzić miastem, tak.
0: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha, to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda, będziemy się o to starać.
0: To jaki jest plan na te 3 dni?
1: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
3: Ruszamy, szanowni państwo, zaraz złączymy się całą kolumną. Zaraz zaczniemy przedstawiać uczestników naszego korowodu, ponieważ senioralia 2026 już za chwilę rozpoczynają się w Polsce, szanowni państwo.

0: Centrum Kultury w Rowerze, szanowni państwo. Wejściu mamy pana prezydenta. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
2: Jaki jest odbiór seniorów? Czy się cieszą na zabawę przez 3 dni?
1: No myślę, że tak, bo jest bardzo duże zainteresowanie, w związku z tym na 100% cieszę się, że po prostu spędzimy ten czas wspólnie.
3: Sala Centrum Kultury Browar B dzisiaj wypełniona pozytywną energią. Ja widziałem, że

0: Mimo tego, tak jak was witałem przy wejściu, słyszałem, że dzisiaj naprawdę nikomu wody i humoru nie brakuje. Tak też widzę po waszych twarzach, że faktycznie tego humoru jest bardzo dużo, a z tą wodą to już dajmy sobie spokój może.
1: Bo tak naprawdę to jest potrzebna.
0: Woda jest potrzebna.
1: Szanowni seniorzy, dziś włodarze miasta przekazują nam władzę. Korzystajmy więc z przywilejów z rozsądkiem i w umiarze. Bawmy się przy tym wspaniale. Niech rozbrzmiewa śpiew i taniec. Niech się spełniają marzenia. One nie mają granic. 3 dni szybko miną, więc nie traćmy czasu. Weźmy klucze we władanie i pokażmy włodarzom, że zasłużyliśmy na nie. A więc czas na zabawę. Niech nam sprzyja pogoda. Niech żyją seniorzy, a w nich siła młoda.
2: Panie prezydencie, to dla nas ogromny zaszczyt. Przyjmujemy ten klucz jako wyraz szacunku dla wszystkich włocławskich seniorów. Niech to będzie czas integracji seniorów, wspaniałej zabawy i wspólnych działań dla dobra naszej społeczności. Obiecujemy, że przez te 3 dni będziemy rządzić mądrze, z uśmiechem i wielką energią. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do uczestnictwa w naszym święcie.
0: Kochani, to już teraz jak wszystkich formalności stało się zadość, to pozwólcie, że będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
3: Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość w imieniu własnym jako przewodniczącej Rady Miasta i wszystkich radnych miasta Włocławka tutaj obecnych z nami. Chciałabym życzyć Państwu wspaniałej zabawy, a przede wszystkim życzę Państwu radości i dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego.
4: Kochani, tylko czego mogę wam wyżyczyć? Dajcie czadu i pokażcie, jak się włocławscy seniorzy potrafią bawić.
1: Zróbcie hałas!
5: Niezrzeszona jestem u seniorów, natomiast jestem u sióstr orionistek. I tu jest kilka osób od sióstr. I są też niezrzeszone, bo jest koleżanka nigdzie niezrzeszona i dodatkowo dostaliśmy zaproszenia, czego nigdy nie było. Pierwszy raz teraz jesteśmy bardzo zadowoleni.
6: I jak nastawienie przed seniorami, ponieważ za chwilkę seniorzy przejmą władzę nad miastem.
5: Stość, że cieszymy się, przeżywamy. No i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
6: Mimo dzisiejszej pogody seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
5: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
6: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
5: Energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach. No. Bardzo dobrze jest zorganizowany, bo 30 seniorów chodzi do sióstr orionistek. Siostra Agnieszka jest, która bardzo o nas dba. Jest taka pogodna. I to wpływa na seniorów, że wszyscy chętnie chodzimy, jesteśmy zadowoleni, mamy różne zajęcia. Wczoraj mieliśmy z policją, na przykład ostrzegali nas.

0: tłumaczyli, jak się nie dać oszukać. Bardzo miło było.
1: Proszę powiedzieć, czy już pani kiedyś brała udział w senioraliach?
2: Niestety nie. Nie jestem zrzeszona, nie należę do żadnego uniwersytetu i bardzo się cieszę, że miałam możliwość skorzystania z dzisiejszego dnia obchodu senioraliów. Jestem bardzo zadowolona.
1: A czy mimo dzisiejszej pogody humory dopisują?
2: Ale rzeczywiście, że tak. Patrząc nawet na ludzi tutaj, którzy się uśmiechają, czekają na występy, ja też się bardzo cieszę.
1: A na który dzień czeka pani najbardziej?
2: Właściwie na wszystkie dni. Może najbardziej na dzisiejszy właśnie, bo są te występy. No i później spotkanie z naszą sławną panią DJ Wiką, którą chętnie poznamy, zobaczymy.
1: Czy właśnie taka opcja, że mogą przychodzić od tego roku seniorzy, którzy nie są zrzeszeni, to jest dobry pomysł i decyzja?
2: Uważam, że tak, bo nie zawsze można byłoby już skorzystać z tego, a w tym momencie jest to szansa, żeby też tutaj być.
1: Czy dużo seniorów, którzy nie są zrzeszeni, dzisiaj przyszło?
3: Witamy serdecznie na...
2: Powiem, nie wiem, bo ja przyszłam z koleżanką, która też jest niezrzeszona.
1: Tuż przed chwileczką właśnie seniorzy przejęli władzę nad miastem.
4: I to już powoli staje się włocławską tradycją. I to jest też radość dla wszystkich mieszkańców Włocławka, dla mnie również, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, integrujemy środowisko włocławskich seniorów, którzy są bardzo aktywni, którym się też, którzy chcą się angażować w rozwój naszego miasta. To, że nasze miasto było też coraz bardziej przyjazne dla wszystkich, bo też mam sygnały i mam dobre przykłady, że seniorzy na przykład dzielą się swoją wiedzą w trakcie korepetycji z młodzieżą, więc to w dwie strony działa. Ostatnio Stowarzyszenie Włocławianki na przykład zaproponowały też w drugą stronę taką inicjatywę Aktywny Wnuczek, gdzie to młodzi mieszkańcy Włocławka pokazują, są takimi przewodnikami po cyfrowym świecie, który już nas coraz bardziej otacza. Więc to pierwsza zaleta. Druga zaleta, że po raz kolejny seniorzy włocławscy potrafili się zmobilizować i najpierw zaproponowali, a później ich determinacja spowodowała, że w budżecie obywatelskim zarezerwowaliśmy specjalną pulę pieniędzy właśnie na senioralia, czyli formę, to jest nawiązanie do juwenaliów, czyli takiego czasu, kiedy seniorzy przejmują symbolicznie oczywiście odpowiedzialność za miasto, władzę nad miastem, to miasto stroją na własną, zgodnie z własnymi potrzebami. Krótko mówiąc, to przez trzy najbliższe dni właśnie w Centrum Kultury Browar B seniorzy będą się dobrze bawili, bo jest przegląd klubów seniora, przegląd twórczości seniorów i tak dalej, i tak dalej. Przez trzy dni tutaj program jest wypełniony po brzegi i mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy, że właśnie takich bardzo energetycznych i zaangażowanych seniorów we Włocławku mamy.
5: Jako pierwszy wystąpi zespół Centrum Wsparcia Społecznego z Graja z Piekarskiej.
6: Jako wójt gminy Stękały Stare witam serdecznie na dożynkach. Witam serdecznie przede wszystkim pana prezydenta miasta Włocławka. Krzysiu, dziękuję, że jesteś. Księdze proboszczu, proszę. Księdze proboszczu, podtrzymaj. Witam pana serdecznie, wicewojewodę i księdza biskupa. Chociaż ksiądz biskup mówił, że inkognito jest, także nie witamy, ale witamy. A i księdza proboszcza przede wszystkim również. Szanowni państwo, jak państwo wiedzą, pierwsza kadencja to nie jest ni w kij, ni w muchał, prawda? Człowiek nie wie jak to, ale już wszystko wiadomo. Witamy państwa serdecznie. Ja jako wójt gminy Stękały Stare serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za wspaniałą mszę i za wspaniałe nabożeństwo. I witam państwa serdecznie, bo możemy już rozpoczynać. Księdze proboszczu, to dla pana wicewojewody. Księdze proboszczu, proszę dać znak. Brawo! Proszę.

0: No ojciec chrzestny stękał stary. Szanowni Państwo, przed Państwem w takim razie na rozpoczęcie części artystycznej dożynek Stękała Starych zespół pieśni i darcia Stękały Stare! Nasza duma, proszę w siebie! Ja jako, szanowni Państwo, jeszcze jako kierownik Centrum Kultury, zanim przed tym moim całym wujtowaniem, miałem okazję i wątpliwą przyjemność prowadzić ten oto zespół. Także, szanowni Państwo, z duma Stękał Starych, zespół pieśni i darcia Stękały Stare. Proszę bardzo.
1: Amatory!
2: Zaczynamy, proszę! Nie ma kto grać, no nie ma kto grać! Nie ma orkiestry! Nie ma!
0: Proszę uprzejmie, Bednarowa zaczyna, proszę.
3: Jako naczelna wdowa, zawsze gotowa. Proponuję zacząć nasz występ hymnem wdów.

tych dojść. Szanowni Państwo, jako że ksiądz proboszcz jest z nami i pan wicewojewoda również. Księdze proboszczu, z dedykacją dla księdza proboszcza teraz, bo ksiądz odchodził 50-lecie święceń, to teraz wystąpi nasza duma naszego zespołu, pani Pelagia i pan Dionizy. Proszę uprzejmie. A jest tam.

Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa, ale szukam sobie dziadka, bo bardzo kochliwa. Chociaż ciągle łupię w krzyżu i bolą korzonki. Oj ty dziadku, chociaż stary, chciałbyś takiej żonki.

0: Jak ja?
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nieżywa. Chociaż stara i niemrawa, to ciągle ruchliwa.
0: Ojca.
1: Szukam dziadka, co ma werbę i żeby był miły. No i jeszcze, żeby w lędźwiach miał troszeczkę siły.
0: Jestem dziadek, co ma werbę i jest całkiem miły, a do tego jest ruchliwy i ma dużo siły. I jeśli zechcesz, moja droga, będziesz moja żona. Moje ruchy cię zachwycą, bo mam Parkinsona.
2: Bydlarowa, już. Szanowni Państwo, jak już tam widzę, nowe życie chyba powstaje. Albo się jaka grzybnia rozwija. To księdze proboszczu, to jest idealny moment, żeby dla księdza proboszcza teraz zaśpiewać taki piękny utwór Hoca Kieca. Proszę bardzo.

0: Cicho. O matko kochana, jak mnie łupia w dupie.
1: Plagia. Widzę wojewodo taki.
2: Chodca kieca koło pieca, ciele mnie pobodło. Matko dla mnie smarowali.

a ja za nią do pszenicy, a ja za nią do żyta. Ja sobie myślał, że to panna. Wiem, to nie była kobieta, to był kawał bydla.

0: to już koniec będzie. Drodzy Państwo, to były Tynkały Stare, zespół Pieśni i Darcia. Proszę bardzo do ukłonu. Będzie profesjonalnie. Uwaga, uwaga. Uwaga, księże proboszczu, dziękujemy bardzo. Będzie profesjonalnie teraz. Hej, siup!
1: Nie,
0: co?

0: Bo ja tak jeszcze chciałam powiedzieć, tak księże proboszczu i panie prezydencie, że jakby co, to jeszcze mogę.
1: Bało się, prawda? Jeszcze nie koniec. O!
0: Halo! A ja? A ja? I nie zabrali! A mnie nie! To się łowi boki! To wielki zespół!
2: Halo! Roma jak zwykle problemy! No! A teraz następny punkt programu. Dziękujemy za przybycie do Stęka Starych. Do zobaczenia.
1: Podziękujmy wielkimi brawami za występ. Serdecznie zapraszam następny klub Krokus, żeby się przygotował do występów. Tam w holu. A teraz zapraszam na scenę klub Seniora Jubilat.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych.

0: indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z PhysioExpert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacji, bezpłatnych porad i z naszej przychodni rehabilitacyjnej PhysioExpert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: PhysioExpert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. PhysioExpert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Wrocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Wrocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i no, zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Wrocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala wrocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Wrocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również między

0: narodowych i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo no, oczywiście Włocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, no, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
2: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki w sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
3: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
2: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to że to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
4: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, trzech trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
4: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Rok włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
5: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
3: Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
5: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figurę.

0: ile, jeśli chodzi o treningi.
1: Właśnie, w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu, do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
0: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry. A my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry, i to jest dosyć duży atut.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
0: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
5: Mamy 1 dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
0: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
6: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku.

0: Czepka jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
1: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
0: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
1: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
0: Energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
2: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
3: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
2: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
3: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
2: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
3: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
2: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się bez znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z

0: mieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
1: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
0: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
2: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
2: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniacze do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap,

0: czyli odcinek do ulicy Żabiej. I na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
1: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 7 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojska Polskiego 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany.

0: Szczenie białobura, wielkość średnia. Cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 11 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 Maja 3 na 5. Płeć suczka. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowa. Wielkość mała, cechy szczególne w typie shih tzu. Data przyjęcia 11 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Ruda 2 na 6. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość średnia. Cechy szczególne, brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniekąd kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia, ponieważ w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o zasadach przyjmowania zwierząt do naszego schroniska, natomiast dzisiaj skupimy się na zasadach adopcji. Jeśli chodzi o sam proces adopcyjny, no tak w dużym skrócie polega on na tym, że przychodzą Państwo do naszego schroniska, wybierają sobie psa lub kota, czasami inne zwierzę, jeżeli akurat mamy jakieś inne zwierzę, czy królika, czy żółwia. Można oczywiście i zachęcamy do tego, aby zapoznać się przed przyjazdem z naszymi podopiecznymi albo na naszej stronie internetowej, albo na naszym profilu na Facebooku. I po przyjeździe przeprowadzamy taki krótki wywiad, żeby zobaczyć, w jakie warunki idą nasi podopieczni. Z takich wymagań adopcyjnych prosimy zawsze, aby wypełnić nam kwestionariusz przedadopcyjny. To jest taka ankieta. Następnie po zapoznaniu ze zwierzęciem, jeżeli wszystko jest ok, ze strony człowieka i zwierzaka. Takie zwierzę bardzo często już od razu może od nas wyjść do domu. Oczywiście zdarzyć się może, że poprosimy kogoś o kilkukrotny przyjazd, na przykład jeżeli zwierzę jest lękliwe, ma jakieś problemy z zachowaniem, być może jest nieufne w stosunku do obcych, natomiast generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli takie zwierzę zachowuje się w sposób prawidłowy, żeby już na tej pierwszej wizycie zwierzaka od nas adoptować. Jeśli chodzi o jakieś takie wymagania. Nie narzucamy nikomu, że musi mieć na przykład, nie wiem, dom z ogrodem koniecznie. Wyadoptujemy nasze zwierzęta zarówno do domków, jak i do mieszkań, także nie narzucamy nikomu, gdzie ma mieszkać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkanie, konieczna jest zgoda właściciela mieszkania pisemna z własnoręcznym podpisem na to, aby takie zwierzę w tym mieszkaniu przebywało. Podyktowane jest to faktem, że zdarzało nam się, że zwierzę zostało adoptowane, osoba wynajmowała mieszkanie, a kiedy właściciel dowiadywał się, że w mieszkaniu jest zwierzę, niestety taki zwierzak do nas wracał. Jest to zawsze każdy powrót jest dla zwierzęcia traumą, której chcemy uniknąć, więc chcemy wiedzieć, że osoba, która rzeczywiście fizycznie posiada to mieszkanie, nie ma nic przeciwko temu, aby zwierzak w tym mieszkaniu przebywał. Oczywiście każdy proces adopcyjny zakończony jest podpisaniem umowy adopcyjnej. Niektórzy się śmieją, że papierów więcej niż u nas, niż przy adopcji dziecka, natomiast wydaje nam się, że w porównaniu do innych placówek czy fundacji ta nasza papierologia jest dość mocno ograniczona. W kwestionariuszu adopcyjnym pytamy między innymi o to, gdzie Państwo mieszkają, właśnie czy w domu, czy w mieszkaniu, czy to jest własny budynek, czy to jest właśnie wynajem, jak długo zwierzę będzie przebywać samo, takie podstawowe pytania. Zbieramy też wywiad ustny od potencjalnych adoptujących. Jest to podyktowane tym, że staramy się jak najlepiej dopasować zwierzaka do nowego opiekuna. Bardzo często spotkają się Państwo z tym, że pracownik schroniska po wysłuchaniu, dowiedzeniu się, jak wygląda sytuacja w domu, tak, jacy, w jakim wieku

wieku są członkowie rodziny, czy są jakieś inne zwierzęta i tak dalej, że pracownik zaproponuje jakieś konkretne zwierzę. Jeżeli podoba nam się jakiś inny zwierzak, oczywiście, jeżeli będzie się nadawał dla Państwa, no to jak najbardziej dojdzie do zapoznania tutaj z tym zwierzęciem. Natomiast prosimy, żeby u nas nie skupiać się jednak na wyglądzie, tylko na tym, jakie zwierzę ma temperament, czy jest nieufne, czy jest przyjaźnie nastawione. Oczywiście wielkość zwierzęcia też tutaj jest takim czynnikiem, które dużo osób bierze pod uwagę. Natomiast pamiętajmy, że średni pies także odnajdzie się w mieszkaniu, a bardzo często, chociaż oczywiście nie jest to reguła, te mniejsze psiaki na przykład mają sobie bardzo dużo energii i potrzebują częstszych spacerów, potrzebują wybiegania na ogródku, potrzebują po prostu więcej ruchu. Jako schronisko nie mamy także nic przeciwko temu, żeby na przykład pies poszedł na zewnątrz, do budy, do kojca. Warunkami tutaj jest jednak to, żeby ten kojec, buda były odpowiednio ocieplone, zabezpieczone przed warunkami środowiskowymi. Tak, no, każde zwierzę musi mieć odpowiednie schronienie przed deszczem, nie może marznąć, nie może się przegrzewać. No i drugi warunek jest taki, że pies musi mieć odpowiednią okrywę. Tak, zdarza się, że większy pies ma cienką sierść, bez podszerstka i na przykład ktoś odradzi zabranie go właśnie do domu, do kojca czy do budy. Natomiast oczywiście, jeżeli taki pies nadaje się do przebywania na zewnątrz, nie robimy problemów, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie zwierzę na zewnątrz wyszło od nas. Takim jeszcze, no powiedzmy, że wymaganiem naszym, no wymaganiem, takim naszym życzeniem tak naprawdę, jest to, żeby przede wszystkim te zwierzaki, które od nas wychodzą, miały w nowym domu lepiej niż u nas. Ponieważ oczywiście są to zwierzęta po, no, no z różnych sytuacji, tak, zabrane, znalezione. No i jedna taka rzecz, prosimy zawsze o to, aby adopcja była świadoma. Co to znaczy świadoma adopcja? To znaczy, że musimy mieć świadomość tego, że zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest przedmiot, to jest żywe stworzenie, które wymaga od nas zapewnienia mu komfortu, zapewnienia mu przestrzeni, zapewnienia jego potrzeb gatunkowych, tak? Czyli jeżeli chodzi o psy, psy potrzebują spacerów, potrzebują węszenia, potrzebują zabawy, bliskości opiekuna. Koty podobnie, oprócz tego, że oczywiście no nie każdy kot będzie wychodził na spacer, tak? One raczej załatwiają się do kuwety. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli bierzemy małe zwierzę, młode, szczeniaka, kociaka, musimy liczyć się, no niestety, ze stratami w domu, tak? Szczenięta, szczególnie te w okresie ząbkowania, gryzą wszystko, co im się nawinie pod zęby. No będą na pewno tym zwierzakom zdarzać się wypadki, tak? Więc tutaj jest dodatkowa nauka czystości. Musimy mieć świadomość tego, że kot mały, młody będzie nas może budził w nocy, będzie wymagał częstej zabawy, będzie wymagał częstszego karmienia. Może nas podrapać, oczywiście ugryźć, jeżeli się wystraszy, czy coś mu się nie spodoba w naszym zachowaniu, tak? Pamiętajmy, że zwierzę to potencjalnie obowiązek na kilkanaście, czasami ponad 20 lat, w zależności od tego, czy bierzemy młodsze, starsze zwierzę. I musimy zdawać sobie sprawę, że jest to duży wydatek, tak? Oprócz tych no, podstawowych tak naprawdę kosztów typu karma, no, woreczki na kupy, smycz, obroża dla psa, kuweta, żwirek dla kota, dochodzą nam tutaj także koszty no, zniszczeń w domach,
no nie ukrywajmy, może się

to zdarzyć. Dochodzą nam też, proszę o tym pamiętać, koszty weterynaryjne. Dla psów obowiązkowe jest coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dla kotów w tym momencie nie ma w Polsce obowiązkowych szczepień, natomiast oczywiście polecamy szczepienia na choroby zakaźne. No i oczywiście musimy brać pod uwagę nagłe wypadki. Pamiętajmy, że nie ma u nas Narodowego Funduszu Leczenia Zwierząt, nie płacimy składek na nasze zwierzęta. Weterynarze prowadzą praktyki prywatne i no, za to leczenie będą pobierać opłaty, jeżeli coś z naszym zwierzęciem się stanie. Musimy też mieć świadomość tego, że zwierzęta schroniskowe to nie są zwierzęta, które my całkowicie znamy. Bardzo często trafiają do nas zwierzaki, których nie znamy przeszłości, nie wiemy, co przeszły, nie wiemy, co je zdenerwuje tak do końca. Wszystkie nasze ogłoszenia, to co wiemy o zwierzęciu, my obserwujemy w warunkach schroniskowych. Schronisko to nie jest dom. Zwierzę, które tutaj jest wylęknione, wycofane w domu po jakimś czasie, jak poczuje się pewnie, może zacząć się, że tak brzydko powiem, panoszyć, poczuje się królem, zacznie zagarniać nam przestrzeń, zacznie nam zagarniać zasoby. Pies, który u nas się dogadywał z innymi, może nagle no, nie być przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt na spacerze. Kot, który tutaj jest ogromnym miziakiem, któremu brakuje człowieka, bo no nie oszukujmy się, naszym zwierzętom jednak brakuje człowieka. My wchodzimy do nich tylko kilka razy dziennie, nie zawsze mamy czas, żeby się z nimi pobawić, pogłaskać, wziąć na kolana. Więc taki kot, który w schronisku jest największym miziakiem, w domu mając człowieka na co dzień na przykład, może stać się bardziej niezależny. Także różne rzeczy się zdarzają. Nie zawsze oczywiście to się zdarza, ale zwierzę może prezentować problemy behawioralne. Może się czegoś wystraszyć, może dopiero w domu okazać się, że ma jakiś lęk. Może mieć w domu pies czy kot lęk separacyjny, nad którym musimy popracować tak, żeby zapewnić mu odpowiedni komfort. Także oczywiście zachęcamy do adopcji. Może to oczywiście zachęcamy do adopcji, to na razie wywalmy, to na sam koniec powiem, nie? Część osób przyjeżdża do schroniska z zamiarem adopcji i z takim nastawieniem, że jak wezmą sobie pieska, to on będzie super, mega wdzięczny, od razu będzie ich kochał, całował, wchodził na kolanka, wykonywał sztuczki, przynosił kapcie. Należy zdać sobie sprawę, że niektóre zwierzęta są u nas zaledwie kilka tygodni, niektóre zwierzęta są u nas kilka miesięcy lub lat. Jeżeli takie zwierzę zabierzemy do domu i jest to dla niego stres, jest to dla niego zmiana miejsca, pojawiają się nowi ludzie, takie zwierzę od nowa musi się nauczyć przebywać w tym nowym miejscu. Takie zwierzę może być nieufne, może minąć trochę czasu i minie trochę czasu, zanim przyzwyczai się do nowych warunków, do nowych zasad, do tego, że ludzcy rodzice cały czas są w domu, że być może w domu są dzieci. Takie zwierzę może nie pokazywać nam tej wdzięczności, w cudzysłowie, od razu. Musi się do nas przyzwyczaić, musi nauczyć się, że nowy człowiek nie zrobi mu krzywdy, że po prostu trafił lepiej. Jak się zorientuje, no to oczywiście jest już wasz. Ale nastawmy się na to, że zwierzęta ze schroniska mogą wymagać pracy i nie zawsze od razu będą takie, jakich oczekujemy. Jeżeli chcemy zwierzę konkretne, tak, konkretnej wielkości, konkretnego koloru, konkretnego charakteru, polecamy raczej zapoznać się z dobrymi hodowlami albo no, kupić sobie na razie pluszaka i zastanowić się, czy jesteśmy gotowi po prostu na żywe zwierzę w domu. Oczywiście zachęcamy do adopcji. Wiemy, jak fantastyczne są adoptowane zwierzęta. Sami takie mamy, dużo znajomych naszych takie ma. Czasami trzeba włożyć w takiego
psiaka, kociaka, dużo.

0: pracy, ale oczywiście ta praca opłaca się, zwraca się z nawiązką. Odwiedziny w naszym schronisku, te odwiedziny oczywiście w sprawie adopcji, odbywają się codziennie między 12 a 17, także na zapoznanie ze zwierzętami zapraszamy w tych właśnie godzinach.
1: Do adopcji polecają się Aksa. Aksa to około 4,5-letnia sporej wielkości suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Prawdopodobnie zanim do nas trafiła, biegała swobodnie po podwórku i nie była uczona chodzenia na smyczy. Wnioskujemy tak, ponieważ na początku pobytu w schronisku smycz sprawiał jej duży dyskomfort. Na szczęście zrobiła w tej kwestii duże postępy, ale i tak widzimy, że wolałaby biegać bez tego paska na szyi, który ogranicza jej ruch. Tym bardziej, że Aksa jest aktywną dziewczyną. Uwielbia gonitwy. Spacer musi być dość szybki, najlepiej połączony z eksploracją i zabawą. W stosunku do innych psów wydaje się być wybiórcza. Zachęcamy zatem do zabrania obecnego pupila na spacer zapoznawczy. Aksa powinna świetnie odnaleźć się w domu z ogrodem i wśród aktywnych ludzi, którzy zechcą zabierać się na szybkie przechadzki i razem poznawać ciekawostki, jakie ma do zaoferowania świat. Aksa zarejestrowana jest pod numerem 13307/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Miłek. Miłek to około 4-letni, średniej wielkości czarny kot, który bez wątpienia zasługuje na miłość i uwagę człowieka. Miłek trafił do nas z kocim katarem, który niestety na pewien czas odizolował go od kocich towarzyszy oraz od odwiedzin ludzi, którzy mogliby go oswajać ze swoją obecnością oraz ludzkim dotykiem. Dzisiaj Miłek mieszka w pokoju z innymi kotami i jak wynika z naszych obserwacji, Miłek nie jest kotem dominującym, jest uległym kocim kolegą i nie wchodzi w konflikty z innymi kotami. W stosunku do człowieka jest jeszcze bardzo ostrożny i nieśmiały. Reaguje na nawoływanie, podejdzie, pozwoli podsunąć człowiekowi dłoń do powąchania, po czym się wycofuje. Miłek ma piękne oczy, jest spokojnym kotem, który szuka cierpliwego oraz kochającego opiekuna. Opiekuna, który zobaczy w Miłku niezwykłego czarnego kota, lecz wyjątkowego, wrażliwego mruczka. Czy jest ktoś, kto zechce przygarnąć czarnego kota na szczęście i dać mu spokój i bezpieczeństwo? Miłek zarejestrowany jest pod numerem 45 48/116/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.

0: Właśnie, że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Wrocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportów były we Wrocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Wrocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala wrocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Wrocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39. W różnych dyscyplinach, bo oczywiście Wrocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się

0: we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, no tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
2: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego w wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
3: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
2: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to że to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
4: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla junaka Włocławek. 11 medali w rozrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
4: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
5: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwę aeroklubu już od dłuższego czasu.
3: Mhm. Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
5: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
3: Właśnie w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka?
5: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest

0: dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
1: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
2: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślił,

0: podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę włocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
1: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
0: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
2: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
0: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Włocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
3: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
4: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
3: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
4: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
3: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
0: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
5: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja w imieniu podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Włocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami i każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
0: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach. Chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
5: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności.

0: System obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
1: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X. Wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-ARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
0: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
0: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta, zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej, szybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
3: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście,

0: Czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje. Ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
0: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej w stronę Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. Prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień dobry, panie
0: Prezydencie.
1: redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie Prezydencie, pamięta Pan ten dzień 7 maja 2024 roku. To było 2 lata temu, kiedy został Pan zaprzysiężony i podjął się trudnej, co by nie powiedzieć, roli prezydenta Włocławka. Miał Pan bardzo

0: rozbudowany swój program. W zeszłym roku pan już część tego programu mógł odhaczyć i rozliczyć. No, przyszedł podsumowanie 2 lat. Proszę powiedzieć, czy jest pan zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 2 lata i czy wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Nie no, oczywiście, że zawsze jest jakiś niedosyt i, no, i zawsze chciałoby się więcej, więc czy wszystko idzie zgodnie z planem, to pewnie ja akurat mam taką duszę, że chcę więcej i więcej, no, w myśl zasady dzisiaj rekord, jutro norma. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te 2 lata to był czas takiej zespołowej, wytężonej pracy i te efekty powoli są widoczne. Zresztą no, mieszkańcy też jak piszą do mnie, no, to podkreślają to bardzo często, że widzą te zmiany i o to chodzi. Najważniejsze, że mamy pomysł, mówię w liczbie mnogiej, bo przecież to jest gra zespołowa, to tutaj pojedyncza osoba niczego nie zrobi, więc i podziękowania dla moich tych bliższych współpracowników, w sensie pracowników Urzędu Miasta, ale też dla pracowników jednostek, ale też dla tych wszystkich osób, które angażują się na przykład w kolejne konsultacje społeczne, które organizujemy, czyli dla mieszkańców, też podziękowania dla mieszkańców, którzy albo rozwiązania na przyszłość, albo też coś, co no, nie domaga. Ostatnio miałem taką interwencję mieszkańca odnośnie Placu Zabaw. Oczywiście no, już ją realizujemy, ale mi osobiście zawsze zależy na tej interakcji, na tym, żeby z mieszkańcami mieć ten kontakt i jak najlepiej się z nimi komunikować. Natomiast faktycznie no, z tej obszernej jednak listy, bo ja pamiętam, jak prezentowałem program wyborczy, to szczególnie moi przeciwnicy mówili, że to jest nierealne, że to jest ponad stan, że i tak dalej. No jednak pokazuję krok po kroku, że jest realne, no chociażby przykład 3 Maja Tumskiej. Ten plac od bodajże chyba 2013 albo 2012 roku leżał i...
0: I zmieniały się pomysły na zagospodarowanie.
1: Co kampania wyborcza, to jakiś nowy pomysł. Ja w kampanii wyborczej powiedziałem, że będziemy tam budować kamienice z lokalami użytkowymi i dzisiaj faktycznie to się dzieje. Tak samo jak 3 maja 4, 3 maja 6, Cyganka, jedna, druga, bo chociażby fabryka Wódę, która, czyli Teatr Nasz, bo to bliższe, który też przez całe lata stał i straszył. Udało się no, jakieś 1,5 roku temu, czyli w październiku 2024 roku tą nieruchomość przejąć. To udało się, to jest złe słowo, bo to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy. No i dzisiaj mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu może tygodni już tam się zaczną prace. Tak samo jak chociażby z tunelem na ulicy Wienieckiej. Ja pamiętam jeszcze kilka kadencji temu, jak byłem radnym miasta. Słyszałem bardzo często, że no, warunki terenowe tam uniemożliwiają realizację tej inwestycji. Dzisiaj mamy już prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda utrzymał tę decyzję, która została już jakiś czas temu wydana, więc też szykujemy się z przygotowaniem przetargu na inwestycję, na którą naprawdę bardzo duża część mieszkańców naszego miasta czeka. I tak krok po kroku kolejne rzeczy realizujemy. 7 blok na Cellozowej, alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przecież w tej kadencji oddana, przejście pieszo-rowerowe pod ulicą Wyszyńskiego wraz z przebudową zabytkowego mostu w ciągu ulicy Wyszyńskiego, też w tej kadencji oddany Włower, który się no, nie cieszył popularnością wśród decydentów, ale wśród mieszkańców bardzo, ja mówiłem o tym w kampanii wyborczej, I to, no i Włower jest, i mieszkańcy się z tego Włoweru cieszą. O aptece całodobowej już nie wspominam, bo też słyszeliśmy jako
0: Że jest to
1: mieszkańcy, że to jest
0: niemożliwe.
1: niemożliwe, a jednak już od

0: blisko 2 lat apteka całodobowa funkcjonuje w naszym mieście i co ważne, korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale też mieszkańcy regionu włocławskiego. To jest za nami, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest osadzone w jakiejś perspektywie i w jakimś szerszym kontekście. I to nie jest tak, że my punktowo, wycinkowo coś realizujemy, tylko to wpisuje się w większą całość. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju miasta, dlatego że ta strategia rozwoju miasta, mimo że przyjęta chyba w 2022 roku, więc nie tak dawno, no już stała się nie
1: Nieaktualna,
0: pasuje.
1: nie
0: Tak, no
1: pasuje
0: bo
1: do tej.
0: chociażby mamy tą gigantyczną inwestycję w rozwój gospodarczy naszego miasta. Tutaj mówię o elektrowni atomowej, której wartość inwestycji ponad 50
1: To już
0: miliardów.
1: jest fakt, panie
0: To jest
1: prezydencie.
0: fakt o tyle, że trwają prace. Inaczej, inwestor wydaje kolejne pieniądze na przygotowanie dokumentacji środowiskowej. To już ten proces trwa na badania geologiczne. Za chwilę będą nawet badania sejsmiczne wykonywane. Ja jestem po serii spotkań z inwestorem, więc jeszcze w tym roku powstanie duża. Taka stacja meteorologiczna, która też jest niezbędna do tego, żeby cały ten proces jednak bardzo trudnej inwestycji związanej no też z naszym bezpieczeństwem, bo zbudować to jest jedno, ale później no my jako mieszkańcy miasta no chcemy oczywiście korzystać z tych dodatkowych pieniędzy, które wpłyną do budżetu
1: Jasne, ale
0: miasta,
1: przede
0: ale
1: wszystkim
0: poczucie
1: chcemy
0: bezpieczeństwa.
1: być
0: O, i
1: bezpieczni.
0: poczucie bezpieczeństwa to też jest bardzo ważna rzecz i w ramach funduszy szwajcarskich, o tym już mówiłem, no będziemy mieli rozbudowę systemu dyspozytorskiego, tak żeby go zintegrować, ale też rozbudowę monitoringu. Z pieniędzy szwajcarskich wymienimy najstarsze kamery, ale właśnie to jest przykład takiego myślenia szerszego, bo przy tej okazji też budujemy we Włocławku sieć własnych światłowodów, takich, które będą należeć do miasta i w ciągu, myślę, że 3 lat włocławski monitoring będzie miał 400 punktów kamerowych wpiętych do jednego centrum dyspozytorskiego, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji operatorzy będą mieli uproszczoną pracę, bo to sztuczna inteligencja będzie wychwytywać
1: Te
0: te
1: momenty niebezpieczne.
0: tak i jak gdyby wrzucać na główny monitor. Ale 400 kamer to już jest naprawdę całkiem sporo i będziemy rozbudowywać ten system, ale właśnie do tego potrzebujemy chociażby sieci światłowodowej, której dotąd nie było. Takich systemowych tematów, chociażby
1: O
0: połączenie
1: których na
0: obszaru.
1: co dzień się nie mówi, bo one są jakby niewidoczne, tak jak te inwestycje, które się dzieją, budują, prawda?
0: Tak, no ale właśnie, i my musimy też strategicznie patrzeć. To znaczy to, że jesteśmy miastem przemysłowym i mamy silną tą gospodarkę, nawet te inwestycje w rozwój naszych firm powodują, że my się plasujemy w ścisłej czołówce miast, gdzie nakłady inwestycyjne w rozwój gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasują nas naprawdę w pierwszej piątce, a zdarzało
1: I to
0: się
1: taka
0: w
1: rozbieżność,
0: ostatnich.
1: panie prezydencie, skąd tyle
0: Bo my
1: osób
0: tego nie widzimy,
1: pozostających bez
0: bo mamy na
1: pracy?
0: przykład, no to jest inna rzecz, to o tym za chwilkę, ale bo mamy na przykład inwestycje Solveya, Indoramy, Anwilu, Orlenu, Kluczborka, prefabetu Kluczbork, Salamandra, DGS-u, Essena i wielu, wielu innych, gdzie te firmy funkcjonują już w naszym mieście i jak się rozbudowują, to nie jest na takim greenfieldzie, gdzie w szczerym polu nagle się pojawia
1: Fabryka nowa jest, pewno.
0: magazyn, wiecie, tam za parę 10 milionów i jest wielkie wow, a u nas się setki milionów inwestuje i tego tak naprawdę nikt nie widzi, bo gdzieś jest z boku i to tak właśnie jest trochę no chociażby z tą elektrownią, ale na przykład z tą elektrociepłownią zasilaną odpadami, której wartość inwestycji to jest 700 milionów złotych. To jest gigantyczna inwestycja, która w dużej części też przekłada się na miejsca pracy przy budowie i one są te miejsca pracy są

0: wytwarzane u nas. Natomiast my mamy bardzo duży problem z miejscami pracy poza przemysłem, czyli w sektorze usług. I stąd bardzo ważny obszar, moim zdaniem, to jest ten obszar właśnie czasu, gospodarki czasu wolnego, czyli hotelarstwa, gastronomii i tak dalej. I stąd też, dokładnie, i stąd też tak wiadomo, że od razu nie będziemy Krakowem czy Barceloną, ale uważam, że krok po kroku, szczególnie tych turystów aktywnych, tych takich, którzy z ciekawością gdzieś przyjeżdżają, albo na wydarzenia kulturalne, albo na wydarzenia sportowe, albo po prostu dlatego, że coś ich zaciekawi, to chcemy taki obszar tej naszej gospodarki tutaj wzmacniać. I stąd na przykład za pieniądze szwajcarskie budowana ulica wzdłuż Wisły, w przedłużeniu ulicy Bulwary, gdzie obszar rewitalizowany z naszym doskonałym naprawdę skarbcą fajansu, ale też z katedrą, z wieloma, z muzeami fantastycznymi chcemy połączyć z miejscem, gdzie no mam nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia. No tutaj bardzo mocno, intensywnie pracujemy nad takim modelem finansowym, żebyśmy mogli też jak gdyby kolejną cegiełkę dołożyć, z tym, że to też trzeba mieć świadomość, ale ja jestem o tym przekonany, że mieszkańcy Włocławka doskonale to czują i wiedzą, że to jest tak, że skarbiec fajansu czy Szkutnia to nie będą inwestycje, które w tym konkretnym miejscu będą generować przychody. One mają być magnesem, który spowoduje, przyciągnie, że przyciągną ludzi z zewnątrz do Włocławka i te osoby z zewnątrz zostawią pieniądze u naszych restauratorów,
1: hotelarzy.
0: Dokładnie, że to generuje, to są dodatkowe pieniądze dla lokalnej gospodarki i tutaj też no te miejsca pracy mam nadzieję, że wygenerujemy. No, najważniejsze, że tak jak powiedziałem, no mamy na to pomysł i mamy takie szersze spojrzenie też w kontekście tych zmian w gospodarce krajowej, które i światowej wręcz, które się dzieją. Mam nadzieję, że już niedługo będę miał możliwość przyjść tutaj do studia telewizji Kujawy i też no, cały pakiet tak naprawdę dobrych informacji w tej sferze gospodarczej przedstawić.
1: Niedługo to kiedy, panie prezydencie?
0: Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy mogli już
1: mówić o konkretach.
0: Tak, o bardzo konkretnych.
1: Panie prezydencie, mówił pan o tym, że we pojedynkę nie zrobiłby pan nic, że bardzo ważny jest dla pana zespół. Czy jest pan zadowolony ze swojego zespołu? Bo to jest dobry zespół, to gwarancja sukcesu i on nie powstaje od tak na pstryknięcie. Pan doskonale znał większość pracowników, no bo przecież nie pojawił pan się znikąd. Był pan zastępcą prezydenta. Poza tym całe swoje życie takie aktywne, był pan blisko samorządu. Czy udało się, że pan może teraz powiedzieć tak, mam taki zespół, z którym w 100% uda mi się zrealizować te pomysły, które gdzieś narodziły się też wspólnie, no nie tylko w pana głowie, ale wspólnie podczas wielu godzin rozmów z mieszkańcami również.
0: Na pewno mam zespół taki, który jest zespołem kreatywnym, który też nie poprzestaje na tym, co jak gdyby przypisane do danej roli, ale zastanawia się, co można zrobić więcej. I stąd my tak naprawdę jesteśmy w takiej permanentnej zmianie, bo to też nie jest tak, że no, można przyjść do urzędu, powiedzieć, jak ty będziesz tym, ty będziesz tym, ty będziesz tym i tak bezrefleksyjnie przez 5 lat w tym tkwić. Znaczy my, mówię znowu w liczbie mnogiej, bo to dotyczy zarówno i mojej osoby, moich zastępców, dyrektorów, że cały czas szukamy takiego optymalnego ustawienia, bo jedna osoba jest świetna, nie wiem, w historii i ma ogromną wiedzę właśnie związaną z tym, z turystyką, z historią naszego miasta, a inna osoba jest po prostu świetna w infrastrukturze, tak?
1: A jeszcze inna świetnie liczy.
0: Oczywiście, więc no, to tak mi się wydaje, że na tym też polega trudność albo wyzwanie każdego menedżera,

0: że no, trzeba te potencjały w ludziach umiejętnie uwolnić i wspierać po prostu tam, gdzie się sprawdzają, gdzie są lepsi od siebie samych w innym miejscu. I to się powoli dzieje, przy czym no, też my bardzo mocno uważamy na wydatki. I stąd też ubiegły rok, bo już mamy sprawozdanie, wiemy dokładnie, jak to wyglądało, mogliśmy zakończyć nadwyżką budżetową, czyli krótko mówiąc, mamy większe dochody bieżące niż wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są na przykład na wynagrodzenia, na przykład na utrzymanie szkół, przedszkoli i tak dalej, na zakup energii elektrycznej. I tutaj no, bardzo mocno na każdym kroku pilnujemy, stąd też no, od momentu, kiedy przyszedłem do urzędu, to zatrudnienie spadło. To znaczy, to nie jest tak, że ja kogoś zwalniałem bardzo mocno na siłę, tylko w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, bo też są takie sytuacje, obok których obojętnie nie można przejść, ale w większości przypadków to są to odejścia na emeryturę. I no, tutaj staramy się już tymi zadaniami, które pozostają, dzielić, tak, żeby no, to zatrudnienie też nie rosło, ale
1: Ale panie
0: tych
1: prezes.
0: oszczędności szukamy naprawdę na każdym kroku, bo jak ja zaczynałem funkcję, no, swoją misję na funkcji prezydenta, swoje zadania na funkcji prezydenta, to taki prosty przykład. Mieliśmy w urzędzie 5 samochodów służbowych, dzisiaj mamy 2, więc naprawdę na każdym kroku tych oszczędności szukamy, ale też rozsądnie, no
1: No
0: bo
1: właśnie o to
0: są
1: chciałam
0: granice.
1: zapytać, że o te granice, bo no dobry zespół zaufanych ludzi, specjalistów, to musi być też zespół dobrze wynagradzany, zwłaszcza, że te zarobki w samorządach są i tak obarczone tymi widełkami, że więc no żaden specjalista, dobry specjalista za nieduże pieniądze nie będzie chciał poświęcać swojego czasu, bo to tak jak pan sam niejednokrotnie wspominał, to nie jest tylko 8 godzin, prawda? Czy tam 7 teraz, no.
0: No, nie jest, bo to jest tak, że
1: Obiecywał
0: my
1: pan, że
0: bardzo.
1: będzie pan wynagradzał tych pracowników, że te oszczędności poczynione właśnie wskutek zmniejszenia zatrudnienia, takiego w sposób naturalny, jak to się da, zaowocują również tym, że pracownicy, którzy ciężko pracują, którzy dają z siebie wszystko, będą wynagradzani.
0: I myślę, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, więc tutaj ja też uważam, że trzeba dbać o pracownika, o to, żeby jego satysfakcja była odpowiednia. Oczywiście wszystko robimy w miarę posiadanych środków i tak jak powiedziałem, no tą nadwyżkę budżetową wypracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidną w ubiegłym roku. A do tego my naprawdę masę pieniędzy pozyskujemy ze środków zewnętrznych i to ten rok i plan wydatków budżetowych na ten rok w zakresie tych wydatków majątkowych, czyli tych inwestycyjnych, tych, które budują przyszłość naszego miasta, no w tym roku mamy naprawdę wybitny. To znaczy do każdej złotówki wydanej z pieniędzy mieszkańców 2 złote z zewnątrz bezzwrotnego dofinansowania pozyskujemy. Więc to można powiedzieć, że każdą rzecz, którą kupujemy, mamy za 1/3 wartości. Więc w zeszłym roku to nie było aż tak genialnie, bo to w rozliczeniu wyszło 1:1, czyli do złotówki wydanej z kieszeni mieszkańców, druga złotówka była z zewnątrz. A to i tak są fantastyczne wyniki i chcę to też powiedzieć z całą mocą. Nigdy nikt w naszym mieście nie pozyskiwał takich ogromnych pieniędzy z tylu różnych źródeł, jak teraz wspólnie pozyskujemy. Bo to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej od marszałka województwa, to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO i z programów tych ogólnopolskich, ale chociażby ogromne 80 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Setki milionów złotych z funduszu dopłat na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszej wspólnoty, naszych mieszkańców, ale też po to, żeby przyciągać też mieszkańców z zewnątrz i zatrzymywać młodych mieszkańców we Włocławku. To też jest w szerszym kontekście, znowu bym mógł mówić, łącznie ze szkolnictwem, łącznie ze
1: Nie mamy
0: wspieraniem
1: na to czasu, panie prezydencie.
0: rozwoju.

0: Oju naszej uczelni, naszych uczelni, bo obie są ważne, chociażby przez zapewnianie mieszkań studenckich, tak? Bo to się buduje wtedy taka oferta, że we Włocławku nie tylko mam świetne studia z perspektywą naprawdę bardzo dobrych zarobków, to będę podkreślał, bo to jest fenomen. Nasza uczelnia, mówię o Akademii Włocławskiej, kształci na takich kierunkach, gdzie jak mamy zestawienie najlepiej wynagradzanych absolwentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego,
1: to są właśnie absolwenci.
0: To jest top, to jest 2 lata temu było tak, że w pierwszej dziesiątce 5 kierunków to były kierunki absolwentów z Akademii Włocławskiej z całego województwa, czyli z Politechniki Bydgoskiej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tak i wielu, wielu innych, to w pierwszej dziesiątce 5 to były miejsca, które należały do Akademii Włocławskiej, dlatego że ta nasza uczelnia kształci na konkretne potrzeby rynku pracy. Ale do tego jeszcze, jak wzmacniamy chociażby mieszkaniami dla studentów, a później dajemy możliwość, bo takie preferencje też w zarządzeniu są, że osoby do 35 roku życia mają dodatkowe punkty przy naborze na kolejne mieszkania, a tych mieszkań w tej kadencji zbudujemy znowu 500, to jest, myślę, już taki silny bodziec do tego, żeby zastanowić się, czy jest sens, żeby naciągać swoich rodziców gdzieś poza miastem, ucząć się być może w fajnym mieście, takim, które no, może
1: daje możliwości życia studenckiego, tak.
0: Natomiast efekty później będą marne, bo kończy ktoś, powiedzmy, i pracuje w swoim zawodzie i zarabia najniższą krajową.
1: Panie prezydencie, to krótkie podsumowanie i przecież nie zdążyliśmy powiedzieć o wszystkim. Wygląda jak niekończące się pasmo sukcesów i kolejnego odhaczania.
0: No jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, to w ogóle nie ma co dyskutować.
1: Ale ja chciałam zapytać.
0: My wykonaliśmy, powiedzmy, pierwszy krok, ale naprawdę jeszcze te 3 lata, które są w tej kadencji, to jest bardzo, bardzo dużo pracy.
1: Pan biega maratony, więc
0: zdarzyło się kilka razy.
1: No właśnie, więc to jest taki długodystansowy bieg, który w tej chwili się dzieje w mieście. Czy przez te 2 lata miał pan taki moment, że nie chciało się panu przyjść do pracy, że miał pan już dość, że problemy zupełnie niespodziewanie pojawiały się takie, o których pan nie myślał, że one mogą gdzieś tam właśnie z której strony atakować.
0: Nie, no problemy są i one są wpisane w życie każdego z nas.
1: To zgadza się.
0: To tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale no może nie powinienem się przyznawać do tego, ale ja naprawdę nie traktuję tej pracy jako pracy, bo ona mi daje bardzo dużo satysfakcji. Inaczej odpowiadając, zdarzyło się mnóstwo, pewnie, nie jestem w stanie tego policzyć, mnóstwo nocy nieprzespanych, kiedy dopadały mnie problemy związane z miastem i zastanawiałem się w nocy nad optymalnym rozwiązaniem, ale ja bardzo lubię to zajęcie, bo mówię, nie chcę powiedzieć praca, bo za dużo satysfakcji czerpię z tego, że nie wiem, pójdę teraz ostatnio na budowę 3 Maja Tumska i pani archeolog mi pokaże gliniane naczynia, które wykopała tam i w związku z tym cała historia tego miejsca się pobudza i pomysł na to, jak to wyeksponować i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, jak słyszę, kto by nie lubił, od mieszkańców, że im się podoba taka czy inna inicjatywa, której na przykład nie można było zrobić wcześniej, bo nie wiem co, no chociażby festiwal 3 maja, podobno nie można było na Starym Rynku żadnej imprezy zrobić, a tutaj już druga edycja za nami, udana, taka, która pokazuje, że w obszarze rewitalizowanym, czyli w obszarze, który przywracamy do życia, faktycznie to życie
1: Tak się pan
0: może
1: napędza,
0: być.
1: jak pojawiają się jakiekolwiek problemy właśnie, że ta wizja
0: Lubię je
1: jednak,
0: rozwiązywać, tak
1: ta
0: jest.
1: wizja tego, co będzie później, skutecznie dusi
0: Tym
1: ten
0: bardziej, że to mówię, to nie są
1: chwilowo.
0: przypadkowe jakieś tam strzały, tylko naprawdę no,

0: Ostatnio miałem tak, że pan do mnie napisał chyba na Facebooku, że a no fajnie by było, jakby te zielone tereny Śródmieścia, które teraz budujecie, żeby jeszcze przedłużyć do parku Sienkiewicza. Ja mówię, no dobrze, ale my w sumie to robimy, bo tak, bo do Placu Wolności, no wiadomo, mamy te prace, które skończą się prędzej czy później, ale się skończą. Plac Wolności właściwie mamy już złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na przebudowę. 3 maja budujemy. Skwer przed teatrem jest w przebudowie. Zostaje nam ulica Zapiecek i kawałek przejścia przez Wojska Polskiego. Mamy bardzo fajnie połączone parki w takim otoczeniu bardzo fajnym dla mieszkańców, dla człowieka. No, bardzo ładnie nam się łączą bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Przecież, no też, ja sam nawet tego doświadczyłem, jak
1: Dobrze.
0: moje
1: Pan
0: dzieciaczki były.
1: prezydent momentów takich trudnych, że nie chciało mu się przyjść już do pracy, miał ochotę rzucić wszystko w diabły, tak potocznie mówiąc, nie miał przez te 2 lata. Podsumowując, to proszę państwa, panie prezydencie, ja wiem, że mógłby pan tu jeszcze opowiadać co najmniej godzinę, jak nie dłużej, o tym, co pięknego jest w tym mieście i co pięknego jeszcze się wydarzy i przez jakie problemy i utrudnienia musimy przejść wspólnie, bo wspólnie przez to
0: Tak,
1: przechodzimy
0: i
1: wszyscy
0: bardzo
1: mieszkańcy.
0: dziękuję mieszkańcom Włocławka za cierpliwość, za też te słowa otuchy, bo mieszkańcy widzą, że no, mamy powiedzmy takiego, a nie innego wykonawcę, który no, nie jest naszym wymarzonym wykonawcą, no, ale ustawa Prawo zamówień publicznych no, wiąże nam ręce, ale bardzo przepraszam oczywiście za te utrudnienia. Proszę o wyrozumiałość, ale też dziękuję jeszcze raz za te słowa wsparcia, które płyną i no, mamy naprawdę fantastycznych mieszkańców, którzy widzą, że miasto się zmienia, wierzą w nasze miasto coraz mocniej, coraz silniej i to bardzo też cieszy.
1: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki był moim i Państwa gościem. Dziękuję, panie
0: Dziękuję, pani
1: prezydencie.
0: redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzej.

0: Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzisiaj rozpoczynamy senioralia. Zaraz seniorzy przejmą władzę nad miastem.
1: Tak, przejmą władzę nad miastem. Czekamy na pana prezydenta. O 10:00 ma być uroczyste rozpoczęcie. No pogodę mamy, jaką mamy, więc na pewno to nie będzie zgodnie z takim scenariuszem, jaki był przewidziany. No ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że otrzymamy klucz od pana prezydenta i będziemy przez 3 dni bawić się, że tak powiem, tak, rządzić miastem, tak.
0: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda.

0: dla ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
2: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
3: Ruszamy, szanowni państwo, zaraz złączymy się całą kolumną. Zaraz zaczniemy przedstawiać uczestników naszego parowodu, ponieważ Senioralia 2026 już za chwilę rozpoczynają się w Wrocławiu, szanowni państwo.

0: Centrum Kultury w Rowerze, szanowni państwo. Wejściu mamy pana prezydenta. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
2: Jaki jest odbiór seniorów? Czy się cieszą na zabawę przez 3 dni?
1: No myślę, że tak, bo jest bardzo duże zainteresowanie, w związku z tym na 100% cieszę się, że po prostu spędzimy ten czas wspólnie.
3: Sala Centrum Kultury Browar B dzisiaj wypełniona pozytywną energią. Ja widziałem, że mimo tego, tak jak was witałem przy wejściu, słyszałem, że dzisiaj naprawdę nikomu wody i humoru nie brakuje. Tak też widzę po waszych twarzach, że faktycznie tego humoru jest bardzo dużo, a z tą wodą to już dajmy sobie spokój może.
4: Bo tak naprawdę to jest potrzebna.
3: Woda jest potrzebna.
4: Szanowni seniorzy, dziś włodarze miasta przekazują nam władzę. Korzystajmy więc z przywilejów z rozsądkiem i w umiarze. Bawmy się przy tym wspaniale. Niech rozbrzmiewa śpiew i taniec, niech się spełniają marzenia. One nie mają granic. 3 dni szybko miną, więc nie traćmy czasu. Weźmy klucze we władanie i pokażmy włodarzom, że zasłużyliśmy na nie. A więc czas na zabawę. Niech nam sprzyja pogoda, niech żyją seniorzy, a w nich siła młoda.

0: Panie prezydencie, to dla nas ogromny zaszczyt. Przyjmujemy ten klucz jako wyraz szacunku dla wszystkich włocławskich seniorów. Niech to będzie czas integracji seniorów, wspaniałej zabawy i wspólnych działań dla dobra naszej społeczności. Obiecujemy, że przez te 3 dni będziemy rządzić mądrze, z uśmiechem i wielką energią. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do uczestnictwa w naszym święcie.
1: Kochani, to już teraz, jak wszystkich formalności stało się zadość, to pozwólcie, że będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
2: Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość w imieniu własnym jako przewodniczącej Rady Miasta i wszystkich radnych miasta Włocławka tutaj obecnych z nami. Chciałabym życzyć Państwu wspaniałej zabawy, a przede wszystkim życzę Państwu radości i dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego.
3: Kochani, tylko czego mogę wam wyżyczyć? Dajcie czadu i pokażcie, jak się włocławscy seniorzy potrafią bawić.
4: Zróbcie hałas!
5: Niezrzeszona jestem u seniorów, natomiast jestem u sióstr orionistek. I tu jest kilka osób od sióstr. I są też niezrzeszone, bo jest koleżanka nigdzie niezrzeszona i dodatkowo dostaliśmy zaproszenia, czego nigdy nie było. Pierwszy raz teraz jesteśmy bardzo zadowoleni.
6: I jak nastawienie przed seniorami, ponieważ za chwilkę seniorzy przejmą władzę nad miastem.
5: Stość, że cieszymy się, przeżywamy. No i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
6: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
5: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
6: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
5: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach. No. Bardzo dobrze jest zorganizowany, bo 30 seniorów wchodzi do sióstr orionistek. Siostra Agnieszka jest, która bardzo o nas dba. Jest taka pogodna i to wpływa na seniorów, że wszyscy chętnie chodzimy, jesteśmy zadowoleni. Mamy różne zajęcia. Wczoraj mieliśmy z policją, na przykład ostrzegali nas, tłumaczyli, jak się nie dać oszukać. Bardzo miło było.
6: Proszę powiedzieć, czy już pani kiedyś brała udział w senioraliach?
7: Niestety nie. Nie jestem zrzeszona, nie należę do żadnego uniwersytetu i bardzo się cieszę, że miałam możliwość skorzystania z dzisiejszego dnia obchodu senioraliów. Jestem bardzo zadowolona.
6: A czy mimo dzisiejszej pogody humory dopisują?
7: Ale rzeczywiście, że tak. Patrząc nawet na ludzi tutaj, którzy się uśmiechają, czekają na występy, ja też się bardzo cieszę.
6: A na który dzień czeka pani najbardziej?
7: Właściwie na wszystkie dni. Może najbardziej na dzisiejszy właśnie, bo są te występy, no i później jest spotkanie z naszą sławną panią DJ Wiką, którą chętnie poznamy, zobaczymy.
6: Czy właśnie taka opcja, że mogą przychodzić od tego roku seniorzy, którzy nie są zrzeszeni, to jest dobry pomysł i decyzja?

0: Uważam, że tak, bo nie zawsze można byłoby już skorzystać z tego, a w tym momencie no, jest to szansa, żeby też tutaj być.
1: Czy dużo seniorów, którzy nie są zrzeszeni, dzisiaj przyszło?
2: Witamy serdecznie na...
0: Powiem, nie wiem, bo ja przyszłam z koleżanką, która też jest niezrzeszona.
1: Tuż przed chwileczką właśnie seniorzy przejęli władzę nad miastem.
3: I to już powoli staje się włocławską tradycją. I to jest też radość dla wszystkich mieszkańców Włocławka, dla mnie również, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, integrujemy środowisko włocławskich seniorów, którzy są bardzo aktywni, którym się też, no, którzy chcą się angażować w rozwój naszego miasta. To, że nasze miasto było też coraz bardziej przyjazne dla wszystkich, bo też mam sygnały i mam dobre przykłady, że seniorzy na przykład dzielą się swoją wiedzą w trakcie korepetycji z młodzieżą, więc to w dwie strony działa. Ostatnio Stowarzyszenie Włocławianki na przykład zaproponowały też w drugą stronę taką inicjatywę Aktywny Wnuczek, gdzie to młodzi mieszkańcy Włocławka pokazują, są takimi przewodnikami po cyfrowym świecie, który no, już nas coraz bardziej otacza. Więc to pierwsza zaleta. Druga zaleta, że po raz kolejny seniorzy włocławscy potrafili się zmobilizować i najpierw zaproponowali, a później no, ich determinacja spowodowała, że w budżecie obywatelskim zarezerwowaliśmy specjalną pulę pieniędzy właśnie na senioralia, czyli formę, no, to jest nawiązanie do juwenaliów, czyli takiego czasu, kiedy seniorzy przejmują symbolicznie oczywiście odpowiedzialność za miasto, władzę nad miastem, no i to miasto no, stroją na własną, zgodnie z własnymi potrzebami. Krótko mówiąc, to przez trzy najbliższe dni właśnie w Centrum Kultury Browar B seniorzy będą się dobrze bawili, bo jest przegląd klubów seniora, przegląd twórczości seniorów i tak dalej, i tak dalej. Przez trzy dni tutaj program jest wypełniony po brzegi i mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy, że właśnie takich bardzo energetycznych i zaangażowanych seniorów we Włocławku mamy.
4: Jako pierwszy wystąpi zespół Centrum Wsparcia Społecznego z Graja z Piekarskiej.
5: Jako wójt gminy Stękały Stare witam serdecznie na dożynkach. Witam serdecznie przede wszystkim pana prezydenta miasta Włocławka. Krzysiu, dziękuję, że jesteś. Księdze proboszcz, proszę, księdze proboszcz, podtrzymaj. Witam pana serdecznie, wicewojewodę i księdza biskupa, chociaż ksiądz biskup mówił, że inkognito jest, także nie witamy, ale witamy. A i księdza proboszcza przede wszystkim również. Szanowni państwo, jak państwo wiedzą, pierwsza kadencja to nie jest ni w kij, ni w muchał, prawda? Człowiek nie wie jak to, ale już wszystko wiadomo. Witamy państwa serdecznie. Ja jako wójt gminy Stękały Stare serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za wspaniałą mszę i za wspaniałe nabożeństwo. I witam państwa serdecznie, bo możemy już rozpoczynać. Księdze proboszczu, to dla pana wicewojewody. Księdze proboszczu, proszę dać znak. Brawo! Księdze proboszczu, proszę. No ojciec chrzestny stękał stary. Szanowni państwo, przed państwem w takim razie na rozpoczęcie części artystycznej dożynek Stękała Starych zespół pieśni i darcia Stękały Stare! Nasza duma, proszę uprzejmie! Ja jako, szanowni państwo, jeszcze jako kierownik Centrum Kultury, zanim przed tym moim całym wójtowaniem, miałem okazję i wątpliwą przyjemność prowadzić ten oto zespół.

0: Także, szanowni państwo, Duma stękał starych. Zespół pieśni i darcia stękali stary. Proszę bardzo.
1: Amatory.

0: Proszę uprzejmie, Bednarowa zaczyna, proszę.
1: Jako naczelna wdowa, zawsze gotowa. Proponuję zacząć nasz występ hymnem wdów.
0: Hymn wdów, proszę.

0: Szanowni Państwo, jako że ksiądz proboszcz jest z nami i pan wicewojewoda również. Księdze proboszczu, z dedykacją dla księdza proboszcza teraz, bo ksiądz odchodził 50-lecie święceń, to teraz wystąpi nasza duma naszego zespołu, pani Pelagia i pan Dionizy. Proszę uprzejmie.
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa, ale szukam sobie dziadka, bo bardzo kochliwa. Chociaż ciągle łupię w krzyżu i bolą korzonki. Oj ty dziadku, chociaż stary, chciałbyś takiej żonki.

0: Aga.
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nieżywa. Chociaż stara i niemrawa, to ciągle ruchliwa.
2: Ojca.
1: Szukam dziadka, co ma werwę i żeby był miły. No i jeszcze, żeby w lędźwiach miał troszeczkę siły.
0: Jestem dziadek, co ma werwę i jest całkiem miły, a do tego jest ruchliwy i ma dużo sił.

0: Jeśli zechcesz, moja droga, będziesz moja żona. Moje ruchy cię zachwycą, bo mam Parkinsona.
1: Bydlarowa, już. Szanowni Państwo, jak już tam widzę, nowe życie chyba powstaje. Albo się jaka grzybnia rozwija. To księdze proboszczu, to jest idealny moment, żeby dla księdza proboszcza teraz zaśpiewać taki piękny utwór Hoca Kieca. Proszę bardzo.

0: Cicho, cicho. O matko kochana, jak mnie łupia w dupie.
1: Plagia. Widzę wojewodo taki.
2: Chodca kieca koło pieca, ciele mnie pobodło. Matko dla mnie smarowali.

a ja za nią do pszenicy, a ja za nią do żyta. Ja sobie myślał, że to panna. Wiem, to nie była kobieta, to był kawał bydla.

0: to już koniec będzie. Drodzy Państwo, to były Tynkały Stare, zespół pieśni i Darcia. Proszę bardzo do ukłonu. Będzie profesjonalnie. Uwaga, uwaga. Uwaga, księże proboszczu, dziękujemy bardzo. Będzie profesjonalnie teraz. Hej, siup!
1: Nie na dół.
0: Co?
1: Nie na dół.
0: Co?
1: Tak. A.
0: Zerwać, proszę bardzo.

0: bo ja tak jeszcze chciałam powiedzieć, tak księże proboszczu i panie prezydencie, że jakby co, to jeszcze mogę.
1: Bało się, prawda? Jeszcze nie koniec. O!
0: Halo! A ja? A ja? I nie zabrali! A mnie nie! To się łowi boki! To wielki zespół!
2: Halo! Roma, jak zwykle, halo. Problemy! No! A teraz następny punkt programu. Dziękujemy za przybycie do Stęka Starych. Do zobaczenia.
1: Podziękujmy wielkimi brawami.

Wami za występ. Serdecznie zapraszam następny klub Krokus, żeby się przygotował do występów tam w holu. A teraz zapraszam na scenę klub seniora Jubilat.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające.

0: na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent WUCOWKA. Dzień dobry, Panie
1: Dzień dobry, Panie
0: Prezydencie.
1: redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, pamięta Pan ten dzień 7 maja 2024 roku. To było 2 lata temu, kiedy został Pan zaprzysiężony i podjął się trudnej, co by nie powiedzieć, roli prezydenta WUCOWKA. Miał Pan bardzo rozbudowany swój program. W zeszłym roku Pan już część tego programu mógł odhaczyć i rozliczyć. No, przyszedł podsumowanie 2 lat. Proszę powiedzieć, czy jest Pan zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 2 lata i czy wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Nie no, oczywiście, że zawsze jest jakiś niedosyt i zawsze chciałoby się więcej, więc czy wszystko idzie zgodnie z planem, to pewnie. Ja akurat mam taką duszę, że chcę więcej i więcej, w myśl zasady dzisiaj rekord, jutro norma. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te 2 lata to był czas takiej zespołowej, wytężonej pracy i te efekty powoli są widoczne. Zresztą no, mieszkańcy też jak piszą do mnie, no, to podkreślają to bardzo często, że widzą te zmiany i o to chodzi. Najważniejsze, że mamy pomysł, mówię w liczbie mnogiej, bo przecież to jest gra zespołowa, to tutaj pojedyncza osoba niczego nie zrobi, więc i podziękowania dla moich tych bliższych współpracowników, w sensie pracowników Urzędu Miasta, ale też

0: dla pracowników jednostek, ale też dla tych wszystkich osób, które angażują się na przykład w kolejne konsultacje społeczne, które organizujemy, czyli dla mieszkańców, też podziękowania dla mieszkańców, którzy sygnalizują różnego rodzaju albo rozwiązania na przyszłość, albo też coś, co no, nie domaga. Ostatnio miałem taką interwencję mieszkańca odnośnie placu zabaw. Oczywiście no, już ją realizujemy, ale mi osobiście zawsze zależy na tej interakcji, na tym, żeby z mieszkańcami mieć ten kontakt i jak najlepiej się z nimi komunikować. Natomiast faktycznie no, z tej obszernej jednak listy, bo ja pamiętam, jak prezentowałem program wyborczy, to szczególnie moi przeciwnicy mówili, że to jest nierealne, że to jest ponad stan, że i tak dalej. No jednak pokazuję krok po kroku, że jest realne. No chociażby przykład 3 Maja Tumskiej. Ten plac od bodajże chyba 2013 albo 2012 roku leżał i...
1: I zmieniały się pomysły na zagospodarowanie.
0: Co kampania wyborcza, to jakiś nowy pomysł. Ja w kampanii wyborczej powiedziałem, że będziemy tam budować kamienice z lokalami użytkowymi i dzisiaj faktycznie to się dzieje. Tak samo jak 3 maja 4, 3 maja 6, Cyganka, jedna, druga, bo chociażby fabryka Wódę, która, czyli Teatr Nasz, bo to bliższe, który też przez całe lata stał i straszył. Udało się no, jakieś 1,5 roku temu, czyli w październiku 2024 roku tą nieruchomość przejąć. To udało się, to jest złe słowo, bo to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy. No i dzisiaj mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu, może tygodni już tam się zaczną prace. Tak samo jak chociażby z tunelem na ulicy Wienieckiej. Ja pamiętam jeszcze kilka kadencji temu, jak byłem radnym miasta. Słyszałem bardzo często, że no, warunki terenowe tam uniemożliwiają realizację tej inwestycji. Dzisiaj mamy już prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda utrzymał tę decyzję, która została już jakiś czas temu wydana, więc też szykujemy się z przygotowaniem przetargu na inwestycję, na którą naprawdę bardzo duża część mieszkańców naszego miasta czeka. I tak krok po kroku kolejne rzeczy realizujemy. 7 blok na Cellozowej, alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przecież w tej kadencji oddana, przejście pieszo-rowerowe pod ulicą Wyszyńskiego wraz z przebudową zabytkowego mostu w ciągu ulicy Wyszyńskiego, też w tej kadencji oddany Włower, który się no, nie cieszył popularnością wśród decydentów, ale wśród mieszkańców bardzo, ja mówiłem o tym w kampanii wyborczej, i Włower jest i mieszkańcy się z tego Włoweru cieszą. O aptece całodobowej już nie wspominam, bo też słyszeliśmy jako mieszkańcy, że to jest niemożliwe, jednak już od blisko 2 lat apteka całodobowa funkcjonuje w naszym mieście i co ważne, korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale też mieszkańcy regionu włocławskiego. To jest za nami, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest osadzone w jakiejś perspektywie i w jakimś szerszym kontekście. I to nie jest tak, że my punktowo, wycinkowo coś realizujemy, tylko to wpisuje się w większą całość. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju miasta, dlatego że ta strategia rozwoju miasta, mimo że przyjęta chyba w 2022 roku, więc nie tak dawno, no już stała się nie pasuje.
1: Nie
0: tak,
1: pasuje,
0: no bo chociażby mamy tą gigantyczną inwestycję w rozwój gospodarczy naszego miasta. Tutaj mówię o elektrowni atomowej, której wartość inwestycji ponad 50 miliardów.
1: To już jest fakt, panie prezydencie.
0: To jest fakt o tyle, że trwają prace. Inaczej, inwestor wydaje kolejne pieniądze na przygotowanie dokumentacji środowiskowej. To już ten proces trwa.

0: na badania geologiczne, za chwilę będą nawet badania sejsmiczne wykonywane. Ja jestem po serii spotkań z inwestorem, więc jeszcze w tym roku powstanie duża taka stacja meteorologiczna, która też jest niezbędna do tego, żeby cały ten proces jednak bardzo trudnej inwestycji związanej z, no też z naszym bezpieczeństwem, bo zbudować to jest jedno, ale później no my jako mieszkańcy miasta no chcemy oczywiście korzystać z tych dodatkowych pieniędzy, które wpłyną do budżetu
1: Jasne, ale
0: miasta,
1: przede
0: ale
1: wszystkim
0: poczucie
1: chcemy
0: bezpieczeństwa.
1: być
0: O, i
1: bezpiecznym.
0: poczucie bezpieczeństwa to też jest bardzo ważna rzecz i w ramach funduszy szwajcarskich, o tym już mówiłem, no będziemy mieli rozbudowę systemu dyspozytorskiego, tak żeby go zintegrować, ale też rozbudowę monitoringu. Z pieniędzy szwajcarskich wymienimy najstarsze kamery, ale właśnie to jest przykład takiego myślenia szerszego, bo przy tej okazji też budujemy we Włocławku sieć własnych światłowodów, takich, które będą należeć do miasta i w ciągu, myślę, że 3 lat włocławski monitoring będzie miał 400 punktów kamerowych wpiętych do jednego centrum dyspozytorskiego, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji operatorzy będą mieli uproszczoną pracę, bo to sztuczna inteligencja będzie wychwytywać
1: Te
0: te
1: momenty niebezpieczne.
0: tak i jak gdyby wrzucać na główny monitor. Ale 400 kamer to już jest naprawdę całkiem sporo i będziemy rozbudowywać ten system, ale właśnie do tego potrzebujemy chociażby sieci światłowodowej, której dotąd nie było. Takich systemowych tematów, chociażby
1: O
0: połączenie
1: których na co
0: obszaru.
1: dzień się nie mówi, bo one są jakby niewidoczne, tak jak te inwestycje, które się dzieją, budują, prawda?
0: Tak, no ale właśnie, i my musimy też strategicznie patrzeć. To znaczy to, że jesteśmy miastem przemysłowym i mamy silną tą gospodarkę, nawet te inwestycje w rozwój naszych firm powodują, że my się plasujemy w ścisłej czołówce miast, gdzie nakłady inwestycyjne w rozwój gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasują nas naprawdę w pierwszej piątce, a zdarzało
1: I to
0: się
1: taka
0: w
1: rozbieżność,
0: ostatnich.
1: panie prezydencie, skąd tyle
0: Bo my
1: osób
0: tego nie widzimy,
1: pozostających bez
0: bo mamy na
1: pracy?
0: przykład, no to jest inna rzecz, to o tym za chwilkę, ale bo mamy na przykład inwestycje Solveya, Indoramy, Anwilu, Orlenu, Prefabetu Kluczbork, Salamandra, DGS-u, Essena i wielu, wielu innych, gdzie te firmy funkcjonują już w naszym mieście i jak się rozbudowują, to nie jest na takim greenfieldzie, gdzie w szczerym polu nagle się pojawia
1: Fabryka nowa jest, badam.
0: magazyn, wiecie, tam za parę 10 milionów i jest wielkie wow, a u nas się setki milionów inwestuje i tego tak naprawdę nikt nie widzi, bo gdzieś jest z boku i to tak właśnie jest trochę z, no, chociażby z tą elektrownią, ale na przykład z tą elektrociepłownią zasilaną odpadami, której wartość tej inwestycji to jest 700 milionów złotych. To jest gigantyczna inwestycja, która w dużej części też przekłada się na miejsca pracy przy budowie i one są, te miejsca pracy są wytwarzane u nas. Natomiast my mamy bardzo duży problem z miejscami pracy poza przemysłem, czyli w sektorze usług. I stąd bardzo ważny obszar, moim zdaniem, to jest ten obszar właśnie czasu, gospodarki czasu wolnego, czyli hotelarstwa, gastronomii i tak dalej. I stąd
1: Turystyki.
0: też dokładnie, i stąd też tak wiadomo, że od razu nie będziemy Krakowem czy Barceloną, ale uważam, że krok po kroku, szczególnie tych turystów aktywnych, tych takich, którzy z ciekawością gdzieś przyjeżdżają, albo na wydarzenia kulturalne, albo na wydarzenia sportowe, albo po prostu dlatego, że coś ich zaciekawi, to chcemy taki obszar tej naszej gospodarki tutaj wzmacniać. I stąd na przykład za pieniądze szwajcarskie budowana ulica wzdłuż Wisły, w przedłużeniu ulicy Bulwary, gdzie obszar rewitalizowany z naszym doskonałym, naprawdę skarbcem fajansu, ale też z katedrą, z wieloma, z muzeami.

0: fantastycznymi chcemy połączyć z miejscem, gdzie no mam nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia. No tutaj bardzo mocno, intensywnie pracujemy nad takim modelem finansowym, żebyśmy mogli też jak gdyby kolejną cegiełkę dołożyć, z tym, że to też trzeba mieć świadomość, ale ja jestem o tym przekonany, że mieszkańcy Włocławka doskonale to czują i wiedzą, że to jest tak, że Skarbiec Fajansu czy Szkutnia to nie będą inwestycje, które w tym konkretnym miejscu będą generować przychody. One mają być magnesem, który spowoduje, że przyciągną ludzi z zewnątrz do Włocławka i te osoby z zewnątrz zostawią pieniądze u naszych restauratorów,
1: hotelarzy.
0: Dokładnie, że to generuje, to są dodatkowe pieniądze dla lokalnej gospodarki i tutaj też no te miejsca pracy mam nadzieję, że wygenerujemy. No, najważniejsze, że tak jak powiedziałem, no, mamy na to pomysł i mamy takie szersze spojrzenie też w kontekście tych zmian w gospodarce krajowej, które i światowej wręcz, które się dzieją. Mam nadzieję, że już niedługo będę miał możliwość przyjść tutaj do studia telewizji Kujawy i też no, cały pakiet tak naprawdę dobrych informacji w tej sferze gospodarczej przedstawić.
1: Niedługo to kiedy, panie prezydencie?
0: Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy mogli już
1: mówić o konkretach.
0: Tak, o bardzo konkretnych.
1: Panie prezydencie, mówił pan o tym, że we pojedynkę nie zrobiłby pan nic, że bardzo ważny jest dla pana zespół. Czy jest pan zadowolony ze swojego zespołu? Bo to jest dobry zespół, to gwarancja sukcesu i on nie powstaje od tak na pstryknięcie. Pan doskonale znał większość pracowników, no bo przecież nie pojawił pan się znikąd. Był pan zastępcą prezydenta. Poza tym całe swoje życie takie aktywne, był pan blisko samorządu. Czy udało się, że pan może teraz powiedzieć tak, mam taki zespół, z którym w 100% uda mi się zrealizować te pomysły, które gdzieś narodziły się też wspólnie, no nie tylko w pana głowie, ale wspólnie podczas wielu godzin rozmów z mieszkańcami również.
0: Na pewno mam zespół taki, który jest zespołem kreatywnym, który też nie poprzestaje na tym, co jak gdyby przypisane do danej roli, ale zastanawia się, co można zrobić więcej. I stąd my tak naprawdę jesteśmy w takiej permanentnej zmianie, bo to też nie jest tak, że no, można przyjść do urzędu, powiedzieć, jak ty będziesz tym, ty będziesz tym, ty będziesz tym i tak bezrefleksyjnie przez 5 lat w tym tkwić. Znaczy my, mówię znowu w liczbie mnogiej, bo to dotyczy zarówno i mojej osoby, moich zastępców, dyrektorów, że cały czas szukamy takiego optymalnego ustawienia, bo jedna osoba jest świetna, nie wiem, w historii i ma ogromną wiedzę właśnie związaną z tym, z turystyką, z historią naszego miasta, a inna osoba jest po prostu świetna w infrastrukturze, tak?
1: A jeszcze inna świetnie liczy.
0: Oczywiście, więc no, to tak mi się wydaje, że na tym też polega trudność albo wyzwanie każdego menedżera, że no, trzeba te potencjały w ludziach umiejętnie uwolnić i wspierać po prostu tam, gdzie się sprawdzają, gdzie są lepsi od siebie samych w innym miejscu. I to się powoli dzieje, przy czym no też my bardzo mocno uważamy na wydatki i stąd też ubiegły rok, bo już mamy sprawozdanie, wiemy dokładnie jak to wyglądało, mogliśmy zakończyć nadwyżką budżetową, czyli krótko mówiąc, mamy większe dochody bieżące niż wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są na przykład na wynagrodzenia, na przykład na utrzymanie szkół, przedszkoli itd., itd., na zakup energii elektrycznej. I tutaj no, bardzo mocno na każdym kroku pilnujemy, stąd też no, od momentu, kiedy przyszedłem do urzędu, to zatrudnienie spadło, to znaczy to nie jest tak, że ja kogoś zwalniałem bardzo mocno na siłę, tylko w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, bo też są takie sytuacje, po których nie można przejść, ale w większości przypadków to są to odejścia na emeryturę I no tutaj staramy się.

0: tymi zadaniami, które pozostają dzielić, tak, żeby no to zatrudnienie też nie rosło. Ale tych oszczędności szukamy naprawdę na każdym kroku, bo jak ja zaczynałem funkcję, no, swoją misję na funkcji prezydenta, swoje zadania na funkcji prezydenta, to taki prosty przykład. Mieliśmy w urzędzie 5 samochodów służbowych, dzisiaj mamy 2. Więc naprawdę na każdym kroku tych oszczędności szukamy, ale też rozsądnie, no bo są granice.
1: No właśnie o to chciałam zapytać, że o te granice, bo no dobry zespół zaufanych ludzi, specjalistów, to musi być też zespół dobrze wynagradzany, zwłaszcza, że te zarobki w samorządach są i tak obarczone tymi widełkami, że więc no żaden specjalista, dobry specjalista za nieduże pieniądze nie będzie chciał poświęcać swojego czasu, bo to tak jak pan sam niejednokrotnie wspominał, to nie jest tylko 8 godzin, prawda? Czy tam 7 teraz.
0: No, nie jest, bo tak, bo to jest.
1: Obiecywał
0: tak, że
1: pan,
0: bardzo...
1: że będzie pan wynagradzał tych pracowników, że te oszczędności poczynione właśnie wskutek zmniejszenia zatrudnienia, takiego w sposób naturalny, jak to się da, zaowocują również tym, że pracownicy, którzy ciężko pracują, którzy dają z siebie wszystko, będą wynagradzani.
0: I myślę, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, więc tutaj ja też uważam, że trzeba dbać o pracownika, o to, żeby jego satysfakcja była odpowiednia. Oczywiście wszystko robimy w miarę posiadanych środków i tak jak powiedziałem, no tą nadwyżkę budżetową wypracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidną w ubiegłym roku. A do tego my naprawdę masę pieniędzy pozyskujemy ze środków zewnętrznych i to ten rok i plan wydatków budżetowych na ten rok w zakresie tych wydatków majątkowych, czyli tych inwestycyjnych, tych, które budują przyszłość naszego miasta, no w tym roku mamy naprawdę wybitny. To znaczy do każdej złotówki wydanej z pieniędzy mieszkańców 2 złote z zewnątrz bezzwrotnego dofinansowania pozyskujemy. Więc to można powiedzieć, że każdą rzecz, którą kupujemy, mamy za 1/3 wartości. Więc w zeszłym roku to nie było aż tak genialnie, bo to w rozliczeniu wyszło 1:1, czyli do złotówki wydanej z kieszeni mieszkańców, druga złotówka była z zewnątrz. A to i tak są fantastyczne wyniki i chcę to też powiedzieć z całą mocą. Nigdy nikt w naszym mieście nie pozyskiwał takich ogromnych pieniędzy z tylu różnych źródeł, jak teraz wspólnie pozyskujemy, bo to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej od marszałka województwa, to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO i z programów tych ogólnopolskich, ale chociażby ogromne 80 milionów złotych ze środków szwajcarskich, setki milionów złotych z funduszu dopłat na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszej wspólnoty, naszych mieszkańców, ale też po to, żeby przyciągać też mieszkańców z zewnątrz i zatrzymywać młodych mieszkańców we Włocławku. To też jest w szerszym kontekście, znowu bym mógł mówić, łącznie ze szkolnictwem, łącznie ze wspieraniem rozwoju naszej uczelni, naszych uczelni, bo obie są ważne, chociażby przez zapewnianie mieszkań studenckich, tak? Bo to się buduje wtedy taka oferta, że we Włocławku nie tylko mam świetne studia z perspektywą naprawdę bardzo dobrych zarobków, to będę podkreślał, bo to jest fenomen. Nasza uczelnia, mówię o Akademii Włocławskiej, kształci na takich kierunkach, gdzie jak mamy zestawienie najlepiej wynagradzanych absolwentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego,
1: to są właśnie absolwenci.
0: To jest top, to jest 2 lata temu było tak, że w pierwszej dziesiątce 5 kierunków, to były kierunki absolwentów z Akademii Włocławskiej z całego województwa, czyli z Politechniki Bydgoskiej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tak i wielu, wielu innych, to w pierwszej dziesiątce 5 to były miejsca, które należały do Akademii Włocławskiej, dlatego że ta nasza uczelnia kształci na konkretne potrzeby rynku pracy. Ale do tego jeszcze, jak

0: wzmacniamy chociażby mieszkaniami dla studentów, a później dajemy możliwość, bo takie preferencje też w zarządzeniu są, że osoby do 35 roku życia mają dodatkowe punkty przy naborze na kolejne mieszkania, a tych mieszkań w tej kadencji zbudujemy znowu 500, to jest, myślę, już taki silny bodziec do tego, żeby zastanowić się, czy jest sens, żeby naciągać swoich rodziców gdzieś poza miastem, ucząć się być może w fajnym mieście, takim, które no, może
1: daje możliwości życia studenckiego, tak.
0: Natomiast efekty później będą marne, bo kończy ktoś, powiedzmy, i pracuje w swoim zawodzie i zarabia najniższą krajową.
1: Panie prezydencie, to krótkie podsumowanie i przecież nie zdążyliśmy powiedzieć o wszystkim. Wygląda jak niekończące się pasmo sukcesów i kolejnego odhaczania.
0: No jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, to w ogóle nie ma co dyskutować.
1: Ale ja chciałam zapytać...
0: My wykonaliśmy, powiedzmy, pierwszy krok, ale naprawdę jeszcze te 3 lata, które są w tej kadencji, to jest bardzo, bardzo dużo pracy.
1: Pan biega maratony, więc...
0: Zdarzyło się kilka razy.
1: No właśnie, więc to jest taki długodystansowy bieg, który w tej chwili się dzieje w mieście. Czy przez te 2 lata miał pan taki moment, że nie chciało się panu przyjść do pracy, że miał pan już dość, że problemy zupełnie niespodziewanie pojawiały się takie, o których pan nie myślał, że one mogą gdzieś tam właśnie z której strony atakować.
0: Nie, no problemy są i one są wpisane w życie każdego z nas.
1: To zgadza się.
0: To tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale... No może nie powinienem się przyznawać do tego, ale ja naprawdę nie traktuję tej pracy jako pracy, bo ona mi daje bardzo dużo satysfakcji. Inaczej odpowiadając, zdarzyło się mnóstwo, pewnie, nie jestem w stanie tego policzyć, mnóstwo nocy nieprzespanych, kiedy dopadały mnie problemy związane z miastem i zastanawiałem się w nocy nad optymalnym rozwiązaniem, ale ja bardzo lubię to zajęcie, bo mówię, nie chcę powiedzieć praca, bo za dużo satysfakcji czerpię z tego, że nie wiem, pójdę teraz ostatnio na budowę 3 Maja Tumska i pani archeolog mi pokaże gliniane naczynia, które wykopała tam i w związku z tym cała historia tego miejsca się pobudza i pomysł na to, jak to wyeksponować i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, jak słyszę, kto by nie lubił, od mieszkańców, że im się podoba taka czy inna inicjatywa, której na przykład nie można było zrobić wcześniej, bo nie wiem co, no chociażby festiwal 3 maja, podobno nie można było na Starym Rynku żadnej imprezy zrobić, a tutaj już druga edycja za nami, udana, taka, która pokazuje, że w obszarze rewitalizowanym, czyli w obszarze, który przywracamy do życia, faktycznie to życie może
1: tak się pan napędza,
0: być.
1: Jak pojawiają się jakiekolwiek problemy właśnie, że ta wizja
0: lubię
1: jednak,
0: je rozwiązywać, tak
1: ta wizja tego, co będzie później, skutecznie dusi ten
0: filową... Tym bardziej, że to mówię,
1: filową...
0: to nie są przypadkowe jakieś tam strzały, tylko naprawdę, no... Ostatnio miałem tak, że pan do mnie napisał chyba na Facebooku, że a no fajnie by było, jakby te zielone tereny Śródmieścia, które teraz budujecie, żeby jeszcze przedłużyć do parku Sienkiewicza. Ja mówię, no dobrze, ale my w sumie to robimy, bo tak, bo do Placu Wolności, no wiadomo, mamy te prace, które skończą się prędzej czy później, ale się skończą. Plac Wolności, właściwie mamy już złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na przebudowę. 3 maja budujemy. Skwer przed teatrem jest w przebudowie. Zostaje nam ulica Zapiecek i kawałek przejścia przez Wojska Polskiego. Mamy bardzo fajnie połączone parki w takim otoczeniu bardzo... fajnym dla mieszkańców, dla człowieka. No, bardzo ładnie nam się łączą bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Przecież no też, ja sam nawet tego doświadczyłem,
1: dobrze,
0: jak moje
1: pan
0: dzieciaczki
1: prezydent
0: były...
1: momentów takich trudnych, że nie chciało mu się przyjść już do pracy, miał ochotę rzucić wszystko w diabły, tak potocznie mówiąc, nie miał przez te 2 lata. Podsumowując,

0: To proszę państwa, panie prezydencie, ja wiem, że mógłby pan tu jeszcze opowiadać co najmniej godzinę, jak nie dłużej, o tym, co pięknego jest w tym mieście i co pięknego jeszcze się wydarzy i przez jakie problemy i utrudnienia musimy przejść wspólnie, bo wspólnie przez to
1: Tak,
0: przechodzimy
1: i
0: wszyscy
1: bardzo
0: mieszkańcy.
1: dziękuję mieszkańcom Włocławka.

0: no nie jest naszym wymarzonym wykonawcą, no ale ustawa Prawo Zamówień Publicznych no wiąże nam ręce, ale bardzo przepraszam oczywiście za te utrudnienia. Proszę o wyrozumiałość, ale też dziękuję jeszcze raz za te słowa wsparcia, które płyną i mamy naprawdę fantastycznych mieszkańców, którzy widzą, że miasto się zmienia, wierzą w nasze miasto coraz mocniej, coraz silniej i to bardzo też cieszy.
1: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie
0: Dziękuję
1: Prezydencie.
0: Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609

0: 65 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy

0: zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
2: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
3: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może no, dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
2: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Włocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
4: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
5: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
4: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
5: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
4: A co oznaczają dla ciebie te medale?
5: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
4: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
5: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, pięć razy w tygodniu i ciężko było. No.
4: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
5: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. nie przeszkadza mi to jakoś.

0: Bardzo.
1: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
2: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej. I ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
0: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
2: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
4: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje w tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją

0: ofertę przygotowało FizjoExpert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
1: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
0: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
2: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
3: Dlaczego powinniśmy się badać?
2: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
0: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
4: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. Coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
0: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
3: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
5: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
6: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I no i to mnie zachwyca.
0: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
7: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
0: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
8: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem.

0: członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym, objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe. Także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest czterech. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
0: To wygląda technicznie tak, że czterech wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
2: Kiedy to się odbędzie?
0: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. Do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę, no i po prostu trzeba popracować.
2: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
0: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych w miastach, a przede wszystkim w Sejmiku Wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18:30, 19:30, 20:30 i 21:30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się

0: pochwalić, że Brześć Kujawski jest, byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności. No i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: jeszcze,
1: Państwu.
0: Że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia, tak. Nie pamiętam ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i pisałem.
0: Jest ten problem stopowienia Kujaw, o którym
1: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach.

0: wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
1: No tak, a więc cyklicznie wszystko... pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
0: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No, i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie? Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ na długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy, nadal konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku. Oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako niewłaściwie przygotowanej przez Polskie Wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie Wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął Generalny Inspektor Środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany. Tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, aby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no, przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie. Tak. I to jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem bezrobocia.
0: Mimo strefy gospodarczej,
1: mimo rozwoju okolic, tak, stref w okolicach nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
0: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem to

0: interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
1: Czyli może być tak, że w ogóle powiatowe urzędy pracy nie będą
0: Że nie będą
1: miały
0: mogły
1: żadnych...
0: zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
1: Ale dysponują tym, co mają, tak?
0: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem, ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować Państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do Państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę. pyta o zasiłki, pyta o możliwości.

0: możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Nie ma zapisów, nie są biletowane, nie są, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic. Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci, i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być

0: żywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
0: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach różnego rodzaju, na trawnikach. Także Wrocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom, potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi, może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też

0: informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
3: W 50 kraulu i 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
2: Jakie emocje Tobie towarzyszyły podczas zawodów?
3: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
2: A co oznaczają dla Ciebie te medale?
3: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
2: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: Codziennie miałam treningi 2-godzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
2: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
3: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
1: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
4: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
2: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
1: Mama Heleny zwraca uwagę.

0: uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
1: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu

0: W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
2: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
3: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
4: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
5: Dlaczego powinniśmy się badać?
4: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
6: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
5: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
7: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
8: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z

0: Karka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I no i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
2: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, bo zbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy zł. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
3: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
3: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
4: Kiedy to się odbędzie?
3: Znaczy myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
4: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
3: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także wyborach samorządowych w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że

0: Wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. W wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
1: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
0: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
1: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony auto.

Serwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak, Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać.

0: postacią z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe, i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
4: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystam.

Zostałam i byłam tutaj, a że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny, piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej, także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę, jak to się wszystko zaczęło. Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźń, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi, na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni,

0: budują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
1: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja. Spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później

Spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorów w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda. I zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto te życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam, co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie, z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
0: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
1: Tak, oczywiście. I również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć, więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie i to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby

0: by każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
1: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
0: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też te nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie. Dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
1: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
0: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość. Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie, zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu.
2: Witam państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z państwem spotkać, ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do państwa, później poproszę państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak.

A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile państwo mają lat.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy

0: zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
2: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
3: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
2: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi, może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późnowieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Włocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
4: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
5: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro, i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
4: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
5: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
4: A co oznaczają dla ciebie te medale?
5: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
4: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
5: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No... 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
4: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
5: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
1: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
6: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej.

mózgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej. I ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które

0: taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
4: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje, w tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
2: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
5: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
2: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
6: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.

0: Dlaczego powinniśmy się badać?
1: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
2: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
3: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. Coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
2: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
0: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
4: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
5: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka, ale piękne kamienie w tym są, nie? I to mnie zachwyca.
2: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
6: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, bo zbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
2: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
7: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań.

0: we wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
0: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród 4 kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
2: Kiedy to się odbędzie?
0: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
2: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
0: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w Nocy Muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: Państwu. Dodam jeszcze, że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia. Tak. Nie pamiętam, ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu przekazana do konsultacji strategia rozwoju tzw. obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i
0: no
1: pisałem.
0: Jest ten problem stopowienia Kujaw, o którym
1: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
0: No tak, a więc wszystko pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
1: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No, i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie. Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ na długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy stopnia wodnego w

0: Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako niewłaściwie przygotowanej przez Polskie Wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie Wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął Generalny Inspektor Środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja Wojewódzkiego Inspektora Środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany, tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, oby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie. Wyższy, i tak. To jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem bezrobocia.
0: Mimo strefy gospodarczej,
1: mimo rozwoju okolic, tak, stref w okolicach, nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
0: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko

0: pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
1: Czyli może być tak, że w ogóle powiatowe urzędy pracy nie będą miały,
0: że nie będą mogły zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
1: Ale dysponują tym, co mają, tak?
0: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem. Ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Może nie ma zapisów, nie są biletowane, nie są, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje

0: także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: Państwu. Dodam jeszcze, że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia, tak. Nie pamiętam ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego.

0: tego regionu jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu przekazana do konsultacji strategia rozwoju tzw. obszarów wodno-błotnych, w której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i
0: no
1: pisałem.
0: Też ten problem stopowienia Kujaw, o którym
1: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
0: No tak, a więc wszystko pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
1: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No, i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie? Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ na długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy, nadal konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako niewłaściwie przygotowanej przez Polskie Wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie Wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął generalny inspektor środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany, tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd Czekamy na rozstrzygnięcie sądu, oby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
0: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom.

0: No i miasta i powiatu włocławskiego tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no, przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie. Tak. I to jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem
1: mimo
0: bezrobocia.
1: Mimo strefy gospodarczej brzeskiej
0: mimo rozwoju okolic, tak, stref w okolicach nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
1: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
0: Czyli może być tak, że w ogóle Powiatowe Urzędy Pracy nie będą,
1: że nie będą mogły zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
0: Ale dysponują tym, co mają, tak?
1: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem, ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał.

0: Będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować Państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do Państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Nie ma zapisów, nie są biletowane, nie są, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci, i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia,

0: wrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
0: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Wrocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adoptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj Lasy Państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może no, dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym,

0: że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów ani uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
3: W 50 kraulu i 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
2: Jakie emocje Tobie towarzyszyły podczas zawodów?
3: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
2: A co oznaczają dla Ciebie te medale?
3: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
2: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: Codziennie miałam treningi 2-godzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
2: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
3: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
1: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
4: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
2: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki,

0: olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
2: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
3: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
4: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
5: Dlaczego powinniśmy się badać?
4: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
6: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
5: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
7: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach,

0: czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
1: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka, ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca.
2: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
3: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy. Czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się. Serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
2: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
4: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
2: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
4: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
5: Kiedy to się odbędzie?
4: Znaczy myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
5: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
4: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium.

0: reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
2: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
2: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski jest, byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji wrocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów wrocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych wrocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Wrocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, bo zbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona. Dzisiaj, jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
4: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę, jak to się wszystko zaczęło. Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i
1: no
2: dobrze się mam.
1: Bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźń, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba. I faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni. Powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej. Ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
2: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja. Spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Pijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorów w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości.

Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda. I zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto to życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam. Co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
0: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
1: Tak, oczywiście i również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć, więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie i to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
0: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
1: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też te nasze

0: życie w dużej mierze odczuwamy w sobie. Dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
1: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
0: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z rzeczywymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu.
2: Witam Państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać, ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie Państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile Państwo mają lat.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne.

0: Istotne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach różnego rodzaju, na trawnikach. Także Wrocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj Lasy Państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkody ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
0: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi, może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
0: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
4: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
5: w 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce, w 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce, w 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200

0: przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
1: A co oznaczają dla ciebie te medale?
0: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
1: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
1: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
0: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
3: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej. I ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
4: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji.

0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
1: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji wrocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów wrocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
0: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
2: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
0: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
3: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
4: Dlaczego powinniśmy się badać?
3: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
0: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
5: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze wrocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
0: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
4: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
6: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
7: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
0: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
8: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję

0: zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki, i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
2: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym, objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
2: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
3: Kiedy to się odbędzie?
2: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
3: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
2: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. W wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
4: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionej

0: charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeum będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
0: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak, Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry. No, cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
4: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny, piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
2: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych ich życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja, spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane, także no fajne spotkanie, dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi, a ponadto Iwonka jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy.

jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda i zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto te życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam. Co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
0: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
1: Tak, oczywiście i również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć, więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie i to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
0: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
1: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też te nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie, dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
0: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
1: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak

0: akumulator po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania, ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu.
2: Witam Państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać, ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie Państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież Państwo mają lat.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkody ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
0: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc

0: zaatakuje człowieka.
1: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późnowieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
2: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
4: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce, w 100 metrów trzecie miejsce, w 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
3: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
4: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też. Ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
3: A co oznaczają dla ciebie te medale?
4: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
3: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
3: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
4: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
5: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
3: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
5: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych

0: jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
3: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
4: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
5: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
6: Dlaczego powinniśmy się badać?
5: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.

0: Rów.
1: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. Coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
0: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
2: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
0: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
5: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
0: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
6: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
0: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
6: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
7: Kiedy to się odbędzie?
6: Znaczy myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o tym.

0: terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele, struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę, no i po prostu trzeba popracować.
1: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
0: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
2: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu. I właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18:30, 19:30, 20:30 i 21:30.
2: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości, wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześćkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19.

0: Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: jeszcze,
1: Państwu.
0: Że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia.
1: Tak.
0: Nie pamiętam, ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu, przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i pisałem.
0: No jest to też ten problem stopowienia Kujaw, o którym
1: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
0: No tak, a więc wszystko cyklicznie pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
1: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie. Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ w długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku. Oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora

0: środowiska jako no, niewłaściwie przygotowanej przez polskie wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął generalny inspektor środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany, tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, oby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie. Tak. I to jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem bezrobocia.
0: Mimo strefy gospodarczej,
1: mimo rozwoju okolic, tak, stref w okolicach, nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
0: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
1: Czyli może być tak, że w ogóle Powiatowe Urzędy Pracy nie będą
0: miały zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie, No, wszystko, co

0: się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
1: Ale dysponują tym, co mają, tak?
0: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem, ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Nie ma zapisów, nie są biletowane, nie są, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę państwu,

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: jeszcze,
1: Państwu.
0: Że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia,
1: tak.
0: Nie pamiętam ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu, przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu

0: na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i pisałem.
1: To też ten problem stopowienia Kujaw, o którym
0: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
1: No tak, a więc wszystko pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
0: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie? Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ na długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy, nadal konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku. Oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako niewłaściwie przygotowanej przez Polskie Wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie Wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął Generalny Inspektor Środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany. Tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, aby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no, przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie.
0: Tak.
1: I to jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej.

0: No, ale jednak Paweł Włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem
1: Mimo strefy
0: bezrobocia, mimo
1: gospodarczej
0: strefy
1: brzeskiej
0: gospodarczej, mimo
1: i
0: rozwoju
1: lubieńskiej.
0: okolic, tak, stref w okolicach nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no, mogą być zagrożone.
1: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
0: Czyli może być tak, że w ogóle powiatowe urzędy pracy nie będą,
1: że nie będą mogły żadnych zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
0: Ale dysponują tym, co mają, tak?
1: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem, ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
0: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
1: Tak, właśnie mam okazję poinformować Państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców

0: powiatu włocławskiego i miasta Włocławka, z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do Państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Nie ma zapisów, nie są biletowane, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci, i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki.

0: na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
0: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może no, dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego.

0: Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
2: W 50 kraulu.

0: W dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
1: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
0: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też. Ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
1: A co oznaczają dla ciebie te medale?
0: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
1: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
1: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
0: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
3: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
4: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja. możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: Pięć medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru

0: potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień Włocławskich Senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
1: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
0: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
2: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
0: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
3: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
4: Dlaczego powinniśmy się badać?
3: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
0: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
5: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. Coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
0: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
4: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
6: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
7: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I no i to mnie zachwyca.
0: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
8: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy.
7: czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt.

0: rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się. Serdecznie zapraszam. No, przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
2: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
2: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
3: Kiedy to się odbędzie?
2: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
3: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
2: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów

0: włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
1: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
0: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
1: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski jest, byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, bo zbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. Coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale.

0: ale pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie, tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki, długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
4: Oczywiście, wczoraj byłam, z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźń, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
2: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych ich życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja. Spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej.

i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda. I zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto to życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam. Co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie, z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
0: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
1: Tak, oczywiście. I również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć, więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie i to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
0: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
1: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też te nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie, dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
0: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
1: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
0: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
1: To znaczy właśnie

0: pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą, na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu.
2: Witam Państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać. Ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie Państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile Państwo mają lat.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiada

0: Mamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci, i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie

0: podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom, potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adoptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje

0: Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc. Natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
2: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
3: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
2: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późnowieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
4: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
5: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro, i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
4: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
5: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
4: A co oznaczają dla ciebie te medale?
5: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
4: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
5: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No... 5 razy w tygodniu i

0: ciężko było. No.
1: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
0: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
3: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej. I ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
4: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
5: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu

0: de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało FizjoExpert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
2: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
3: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
4: Dlaczego powinniśmy się badać?
3: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
5: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
4: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
6: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
7: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
8: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, bo zbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. Szpital

0: W Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
1: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
0: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
1: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
2: Kiedy to się odbędzie?
1: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
2: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
1: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
0: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
0: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać przywitać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowite

0: niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak, Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie.

0: Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie, tańczyli. No naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
4: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny, piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przyjdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
2: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych ich życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja, spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie

relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda. I zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto te życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam. Co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
0: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
1: Tak, oczywiście i również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć, więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie i to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
0: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
1: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też te nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie. Dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
0: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
1: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
0: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
1: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i

0: Postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu.
2: Witam Państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać, ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie Państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile państwo mają lat.

całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików

0: mieszkańców na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci, i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że

0: chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
0: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Wrocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkody ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi, może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej

0: Polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
3: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
2: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
3: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
2: A co oznaczają dla ciebie te medale?
3: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
2: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
2: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
3: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
1: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
4: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
2: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed mistrzostwami,

0: Polski Helenki został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
3: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
4: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
5: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
6: Dlaczego powinniśmy się badać?
5: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
7: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.

0: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
2: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
3: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka, ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
0: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
4: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
0: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
5: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
0: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
5: To wygląda technicznie tak, że tych oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
6: Kiedy to się odbędzie?
5: Znaczy myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele, struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę, no i po prostu trzeba popracować.

0: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
1: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także wyborów. W wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
2: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu. I właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
2: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w Nocy Muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić. Serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześćkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności. No i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem. We'll be right back.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: jeszcze,
1: Państwu.
0: Że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia.
1: Tak.
0: Nie pamiętam, ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu, przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i pisałem.
0: No jest ten problem stopowienia Kujaw, o którym
1: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
0: No tak, a więc wszystko cyklicznie pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
1: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie. Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ w długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku. Oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako niewłaściwie przygotowanej przez polskie wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja

0: sądu, czyli decyzję, którą podjął generalny inspektor środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany, tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, oby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja, niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego. Tak dobra nie jest, chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie. Wyższy, tak. I to jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem
0: mimo
1: bezrobocia.
0: Mimo strefy gospodarczej,
1: mimo rozwoju okolic, tak, stref w okolicach, nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
0: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
1: Czyli może być tak, że w ogóle Powiatowe Urzędy Pracy nie będą,
0: że nie będą mogły zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
1: Ale dysponują tym, co mają, tak?
0: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można

0: rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem, ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować Państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do Państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Nie ma zapisów, nie są biletowane, nie są, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych

0: narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!